Tajemnicza przesyłka do żandarmerii wojskowej na Podkarpaciu. Trzy osoby trafiły do szpitala. Próba porwania samolotu to akt terrorystyczny. Izrael komentuje incydent na pokładzie maszyny Fly Dubai. Wilki pod Piotrkowym Trybunalskim. Leśnicy uspokajają. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Służby wykluczyły obecność środków chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Dwóch żołnierzy i pracownik wojska zostali wypisani ze szpitala. To po doręczeniu do komisariatu żandarmerii.

0: Armii Wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu przesyłki o nieznanym pochodzeniu. Jak informował Tygodnik Nadwiślański, osoby, które miały kontakt z jej zawartością, źle się poczuły. Służby ustalają, skąd wzięła się paczka. Awaryjne lądowanie samolotu lecącego do Tel Awiwu było skutkiem działań terrorysty. Takie informacje przekazał minister bezpieczeństwa narodowego Izraela po incydencie z maszyną linii Fly Dubai. Wcześniej media informowały o tym, że jeden z pilotów próbował rozbić samolot, przez co musiał on wylądować w Arabii Saudyjskiej. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Co jeszcze ustalono w tej sprawie?
1: Trwają przesłuchania. Media donoszą, że coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatel Omanu, miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie było około 180 osób. Wszyscy, jak poinformowano, są bezpieczni.
0: Po tych wydarzeniach linie Fly Dubai zawiesiły loty z i do Izraela. Mija rok od wprowadzenia systemu kaucyjnego. Możliwe, że niebawem znajdą się w nim także szklane butelki. Pracuje nad tym Ministerstwo Klimatu i Środowiska. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Na objęcie małpek kaucją trzeba będzie jeszcze poczekać. Resort przygotowuje projekt, ale nie podał dotąd, jakie pojemności szklanych opakowań znajdą się w systemie. Ministra Paulina Henik-Kloska zdradziła jeden z punktów.
3: Projekt wstępny, przemyślany, jest gotowy do omówienia. W nim to oczywiście rozszerzenie systemu kaucyjnego o tak zwane małpki, czyli małe szklane opakowania.
2: Nawet 2 lata mogą jednak minąć od ogłoszenia przepisów do ich wejścia w życie. To zapowiedź kolejnego etapu rozbudowy systemu, który kończy właśnie rok. Według ministerstwa zebrano w nim dotąd 5 miliardów opakowań.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Porodówka w szpitalu w Sulechowie od grudnia będzie zawieszona. Ma połączyć się z zielonogórskim szpitalem. Mieszkańcy protestowali, a prezes szpitala Izabela Kniżatko poinformowała, że straty wynoszą 6 milionów złotych rocznie.
4: Wcześniej udało się znaleźć rozwiązanie i te oddziały funkcjonowały tak długo, jak mogły. Natomiast mamy dużą niewydolność już finansową. Ja w tym roku już miałam zablokowaną płynność finansową.
0: Problem ma rozwiązać połączenie lecznicy w Sulechowie ze Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Wniosek ma być złożony u wojewody jeszcze w tym tygodniu.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Wilki zauważono pod Piotrkowem Trybunalskim. Gmina Czarnocin wydała ostrzeżenie dla mieszkańców. Leśnicy jednak uspokajają. Nie ma powodów do obaw.
6: Nie reagujmy. Wilk ma słaby wzrok. Jeżeli określi, doleci do niego nasz zapach albo rozpozna sylwetkę człowieka, po prostu czmycha czym prędzej i absolutnie nie jest zainteresowany człowiekiem, bo on się od wieków tego człowieka boi i to panicznie się boi.
0: Zaznacza Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. Wilki są objęte ścisłą ochroną.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Myślałam, że jest odwrotnie, że to my tylko panicznie boimy się na przykład wilków. Dzień dobry, witamy. Kasia Kozimor,
8: Tomek Waloszczyk
0: i Michał Konopiński.
8: Bo się bajek naczytaliśmy.
7: A to prawda, o tej, no, tam wilku, co tam.
8: Dobrze, na razie
7: do koszyczka zaglądał, nie tylko.
8: Szmychamy czym prędzej do łazienki, do kuchni, wstajemy z Radiem Plus i z przebojami z Notą Nostalgii.
7: Dzień dobry, witajcie.

0: Tak do tego wilka można. Co ty tutaj robisz? No,
1: no właśnie, babcia śpiewa, znaczy kapturek. Ale i gitara jest elektryczna. Imieniny obchodzą dzisiaj, dobrze. Przejdźmy do faktów. Imieniny dzisiaj obchodzą, bo 1 października w kalendarzu. Ariel, Cieszysław, Danuta, Jan, Julia, Maksyma, Roman i Teresa. Wszystkiego najlepszego.
0: Youssou N'Dour, senegalski wokalista, perkusista, kompozytor, obchodzi dzisiaj swoje urodziny.
1: I tyle tej listy.
0: Tak,
1: bo
0: jest.
1: Mamy najwybitniejsze osoby na naszej liście, ale wszystkim składamy życzenia. 11 minut po 6, czas na Ewangelię w Radiu Plus. Tak zaczynamy dzień.

0: Jezus wyznaczył jeszcze innych 72 uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów. I nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi.
1: Pan Jezus w tym posłaniu mówi do apostołów, żeby za bardzo nie myśleli o tym, co przed nimi, nie zabezpieczali się w tej misji, nie szukali jakichś wygód czy jakichś swoich rozwiązań. Po prostu idźcie i głoście. Idźcie jak owce między wilki, jak ludzie łagodni do tych, którzy są źle nastawieni, do tych, którzy być może walczą z człowiekiem. Nie pozdrawiajcie nikogo w drodze. Możemy zapytać, dlaczego uczniowie mają nie pozdrawiać, dlaczego uczniowie mają być nieuprzejmi. Nie o to chodzi. Pan Jezus mówi do uczniów: nie pozdrawiajcie nikogo, to znaczy skupcie się na swojej misji. Rozmowy na Bliskim Wschodzie, te pozdrawiające się, bywają dosyć długie i mogłyby rozbić apostołów poprzez to, że po prostu traciliby czas, a Pan Jezus mówi: idźcie, nie traćcie czasu, idźcie, głoście pokój w miejscu, gdzie po prostu go nie ma. Idźcie jak owce między wilki, nie traćcie na to czasu. To jest zaproszenie dla nas z dzisiejszej Ewangelii.
2: Reklama. Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.

0: Filtrowana czy z kranu? Czy z butelki?
1: No ja z kranu biorę, ale nie kupiłem sobie tego filtra, więc mnie te wodociągi przekonały, że to zdrowe.
0: Nie, ja kupiłam, ale sama nie wiem do końca. Znaczy smak jest dużo lepszy i piasek mi się już z rury nie sypie, ale ogólnie rzecz biorąc...
1: Piasek z rury.
0: Jestem zadowolona. W każdym razie chciałam powiedzieć, że woda zdrowa. Oczywiście zaczynamy pewnie od szklanki wody poranek, ale coraz bardziej martwi nas informacja o tym mikroplastiku, który wszędzie jest. Ale jest przełom. Naukowcy z Uniwersytetu w Waterloo opracowali niedrogi i łatwy do modyfikowania.
1: Waterloo.
0: Tak, no. Nazwa zobowiązuje. W każdym razie opatentowali, znaczy jeszcze nie opatentowali, ale wynaleźli, opracowali niedrogi, łatwy do modyfikacji filtr, który w testach laboratoryjnych usuwał z wody do 90% mikroplastiku. Co ciekawe, zrobili go na prostej drukarce 3D.
1: Bardzo dobrze.
0: No. Super.
1: Wiesz co, tak się zacząłem martwić, że w ciągu...
0: Że nie masz drukarki.
1: Nie, że w ciągu całego życia tyle tego mikroplastiku wypiłem, że może
0: nie,
1: powinienem
0: poczekaj.
1: Już zażądać za siebie kaucji.
0: Nie, ty się zaopałeś, ja jeszcze też, na ten moment, kiedy w butelkach też kupowaliśmy wodę.
1: No tak, tak.
0: No chociaż plastiki to już potem też na pocalaku.
1: Padnę do kaucjomatu i trochę odzyskam.
0: No dobrze, za chwilę Kaoma Lambada i takim tanecznym krokiem witamy październik, bo dzisiaj pierwszy dzień października. Coś się zastąpiłeś?
1: Ja?
0: Się wydaje?
1: Nie, ani ja nie studiuję, ani co. Ja nie, się nie martwię tym październikiem.
0: No to posłuchajmy, lecimy w tanecznym krokiem w stronę słońca.

0: Aj, aj, aj.
1: Ale barak!
0: Obudził się, proszę posłuchać. Bez kawy jeszcze, a już się
2: boję
0: awanturuje.
2: Boję się panią iść. Jak ja awanturuję? Co ty mi tą imputujesz?
0: No dobrze, to czas na najnowsze wiadomości na antenie Radia Plus. 29 minut już po godzinie 6 mamy.
3: Reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

0: Jest 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sąd drugiej instancji uchyli decyzję, to moja prawnicza intuicja. Tak mecenas Jacek Dubois odniósł się do decyzji sądu o przyznaniu Marcinowi Romanowskiemu listu żelaznego. A ta zapadła wczoraj w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, jest dla mnie wielkim problemem, że w sprawie listu żelaznego dla Romanowskiego orzekał tak zwany neosędzia. Do sprawy wrócimy w kolejnych wiadomościach w Radiu Plus. Rosyjskie MSZ wezwało ambasadora Danii. To po incydencie z połowy września. Na Morzu Bałtyckim rosyjski okręt wystrzelił flary w kierunku śmigłowca duńskich sił powietrznych. Według Moskwy wykonał nieprofesjonalne i prowokacyjne manewry. Rosja podkreśliła, że powtarzanie tego typu działań może doprowadzić do eskalacji i stworzyć ryzyko poważnego incydentu. Szok w Portugalii. Cristiano Ronaldo opuścił zgrupowanie reprezentacji. Piłkarz nie wyjaśnił powodów, ale wydał krótkie oświadczenie, w którym napisał, że w odpowiednim czasie opowie Portugalczykom o powodach. Wszystko to po meczu z Norwegią, który Ronaldo zaczął na ławce i nie pojawił się później na boisku. 41-latek odmówił potem wyjścia na wtorkowy trening.
1: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel. Zapraszam. To już dziś. Ponad 16 tysięcy nowych studentów rozpocznie naukę w Uniwersytecie Jagiellońskim. To ponad 900 więcej niż w ubiegłym roku akademickim. Najwięcej osób rekrutowało się na prawo.
2: Prawo jest na pierwszym miejscu w tym roku, prawie 2600 zgłoszeń. Pielęgniarstwo to jest druga lokata, ponad 2200 zgłoszeń. Psychologia na Wydziale Filozoficznym ponad 2000 zgłoszeń. Kierunek lekarski prawie zgłoszeń 1800 i psychologia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej prawie 1700 zgłoszeń.
1: Mówi Kamil Gajęcki, kierownik działu rekrutacji UJ. Władze uniwersytetu zapowiadają też rozbudowę kampusu medycznego, budowę nie jednego, a dwóch akademików na ruczaju oraz dofinansowanie do posiłków dla studentów. Ponadto do 4000 zł zwiększy się wartość stypendium doktoranckiego. Również od dziś krakowski MPS rozpoczyna dostawy energii cieplnej. Przedsiębiorstwo przypomina, że decyzje o terminie uruchomienia ogrzewania w obiektach podejmują zarządcy i właściciele nieruchomości. Rezygnacja z dostaw energii w terminie proponowanym przez MPS następuje na wniosek odbiorcy podpisany przez upoważnioną osobę. MPS prosi też o przygotowanie instalacji wewnętrznych budynków.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
1: 7 stopni o poranku w Krakowie, niebo powoli się przejaśnia. W ciągu dnia dość słonecznie i maksymalnie do 20. Wiatr umiarkowany, wschodni.
3: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
4: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, 26 minut pozostaje do godziny 7.
6: Dzień dobry, a mnie pozostaje tylko zapytać, o czym myśli Tomek od samego rana.
5: Marcin Romanowski, to jest temat i list żelazny. Który skomentuje.
6: No dobrze, to za chwilę czerwone gitara, teraz Electric Light Orchestra, Rock and Roll is King.

0: Za 19 minut w Radiu Plus będzie godzina 7.
1: Tomek myśli od samego rana.
2: To nie prawnika, tylko chemika trzeba, ale od początku. Marcin Romanowski dostał list żelazny, oznacza to, że przyjedzie zeznawać i nic mu się przynajmniej na razie nie stanie. Pytanie, gdzie przebywa był wiceminister, bo jeśli w Naddniestrzu, to żelazo jest tam najczęściej wykorzystywanym pierwiastkiem. Sprowadzają też z Rosji węglowodory i w ogóle są uzależnieni, dlatego taka była afera z tym Naddniestrzem. A węglowodór to węgiel i wodór, czyli albo węgiel zapadł się pod ziemię, albo jak wodór się ulotnił, ale za sprawą listu żelaznego zaraz się odnajdzie i przyjedzie, nie wiadomo skąd, koleją żelazną albo przyleci żelaznym ptakiem.
1: Reklama. Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinno?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
1: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
12: No, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Czy jesteś gotowy na huragan?
1: Huragan?
0: No, nie. Zaraz będzie.
1: Na huragan to nie.
0: No dobra, trudno, nie jesteś gotowy, ale cię uprzedzam, będzie.
1: No dobrze, ja też podsłuchiwałem, co będzie. Chciałem powiedzieć, że oprócz tych pierwiastków, o których mówiliśmy już, będzie jeszcze hell.
0: Hell. Tak. Nie, ale to nie jako pierwiastek. Ale posłuchajmy już, nie mądźmy w głowach. Za 6 minut 7 w Radio Plus.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 1 października 1939 roku kończyła się kampania wrześniowa. W Grand Hotelu w Sopocie komandor Marian Majewski i kapitan Antoni Kasztelan podpisali akt kapitulacji rejonu umocnionego Hel. Tego dnia w roku 1946 Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze ogłosił wyroki w procesie głównych zbrodniarzy wojennych III Rzeszy. Skazał 12 oskarżonych na karę śmierci, 3 na dożywocie, 4 na więzienie, a 3 uniewinnił. W kalendarzu świętych październik otwiera ta, którą nazywano huraganem chwały. Obok Joanny d'Arc jest patronką Francji, a obok świętego Tomasza i Augustyna jest doktorem kościoła. Chodzi oczywiście o świętą Tereskę z Lisieux. Wywołała spore zamieszanie w Watykanie, kiedy podczas audiencji u papieża Leona XIII rzuciła mu się do stóp i błagała o pozwolenie na wstąpienie do Karmelu. Prośba dziewczyny wzruszyła papieża i rok później, w roku 1888, jej marzenie się spełniło i w wieku 16 lat została zakonnicą. Te kilka lat, które spędziła w zakonie do śmierci w roku 1897, było pasmem męki i chwały. Teresa była chwalona za sumienność i dobre kierowanie młodszymi siostrami, ale były i takie chwile, kiedy krytykowano ją nawet za nadmiar poczucia humoru i rzekome zdziecinnienie. Zmarła na gruźlicę, pracując ciężko prawie do końca. Jej książka Dzieje duszy jest jednym ze światowych bestsellerów.

0: Wild World i Cat Stevens w Radio Plus. Za dwie minuty będzie godzina siódma.
1: A to oznacza, że przed nami wiadomości w Radio Plus i prognoza pogody. Jak zwykle w ostatnich dniach rano kurtka, w ciągu dnia t-shirt.
0: Ale dzisiaj poszłam w rękawiczki z krótkim palcem. Znaczy się, bo na rowerze jednak trochę chłodno.
1: Przepraszam, wyobrażam sobie, jak dużo masz szafę, garderobę w domu. Rękawiczki z krótkim palcem, rękawiczki z długim.
0: Ale one dużo miejsca nie zajmują.
1: Domyślam się.
0: Dobrze, czas na wiadomości.
2: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina Turner.

0: Plus Kraków.
1: Będzie zażalenie w sprawie Marcina Romanowskiego. Sąd wydał list żelazny. Polak ewakuowany z Filipin jest już w Polsce. 2 lata temu uległ poważnemu wypadkowi. 9 mecz i 9 zwycięstwo. Kadra U21 nie zwalnia tempa.

0: Minęła siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Prokuratura zapowiada zażalenie w sprawie Marcina Romanowskiego. Warszawski Sąd Okręgowy wydał list żelazny dla polityka PiSu. Były wiceminister ukrywa się za granicą, jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski, co w praktyce oznacza ruch sądu?
1: Jeśli decyzja się uprawomocnia, Marcin Romanowski wróci do Polski, co zapowiedział jego obrońca, to nie zostanie zatrzymany ani aresztowany. Sąd zgodził się na list żelazny, bo uznał, że dotychczasowe metody ścigania okazały się nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
2: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy i rozmiar, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego.
1: Śledczy nie zgadzają się z decyzją sądu. Prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie.
3: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu.
1: Romanowski najpierw wyjechał na Węgry, a gdy doszło tam do zmiany władzy i stracił polityczny azyl, to zmienił miejsce pobytu. Z kolei pismo w sprawie listu żelaznego, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tyraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
0: O czym informował Michał Skolimowski. Wrócił do kraju. Polak ewakuowany z Filipin dotarł wczoraj wojskowym samolotem do Polski, przekazał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Na lotnisku czekał na niego transport z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, gdzie pan Piotr będzie dalej leczony.
4: Muszą go zobaczyć lekarze, musi zostać przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy, musi być przebadany tutaj na miejscu, ale to też są pytania do szpitala.
0: Mówi rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Bowbley. Piotr Moczulski ostatnie 2 lata spędził w szpitalu na Filipinach. Trafił tam po poważnym wypadku. W kwietniu 2024 zderzył się na skuterze z innym jednośladem. Doznał poważnego urazu głowy i licznych złamań. Powstaje Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apache. Będzie włączone w struktury Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Umowę w tej sprawie podpisał rektor komendant VAT i przedstawiciele firmy produkującej śmigłowce Apache i silniki do tych maszyn. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak powie, co to oznacza w praktyce.
5: Przede wszystkim, że nasi technicy i studenci nie będą musieli jechać za ocean, żeby uczyć się serwisowania śmigłowców Apache i silników T-700, które oprócz tych maszyn napędzają też na przykład Black Hawki.
6: Ta maszyna jest najnowocześniejsza na świecie, więc napawa mnie dumą to, że właśnie tutaj te umiejętności będą kształcone.
5: Mówiła Honorata Hensel, dyrektor Boeinga w Polsce i na Ukrainie. To uzupełnienie wcześniejszej umowy o utworzeniu Centrum Serwisowego Apache w Dęblinie, mówi wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
7: Ten silnik zostanie już przekazany w przyszłym roku i cały śmigłowiec do zadań treningowych w najbliższych latach trafi do Wojskowej Akademii Technicznej.
5: W sumie Polska kupiła 96 Apache, a to sprawia, że zaraz po USA nasza armia będzie miała najwięcej na świecie tego typu śmigłowców.
0: Do Polski dotarło już 8 pierwszych maszyn w starszej wersji, które służą żołnierzom do szkolenia. Pierwsze nowe śmigłowce trafią nad Wisłę za 2 lata.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Piłkarska młodzieżówka pokazała seniorskiej kadrze, jak wygrywać ze Szwecją. Kadra do lat 21 pokonała w Katowicach Szwedów 3-0 w eliminacjach do Mistrzostw Europy. O wygranej zdecydowały gole debiutantów. Dwukrotnie trafił Bartosz Mazurek i raz Daniel Bąk. Zespół Jerzego Brzęczka jest ostatnio nie do zatrzymania, a zaufanie do selekcjonera piłkarze pokazali fetując wczorajszą wygraną. Przypomnę, że w pierwszym meczu ze Szwecją reprezentacja U21 wygrała 6-0. W sumie w eliminacjach wygrała wszystkie 9 spotkań i jest o krok od awansu na Euro.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
10: W Krakowie coraz jaśniej, choć tylko 6 stopni, w ciągu dnia dość słonecznie i maksymalnie do 20.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
11: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
12: Dzień dobry, o poranku 5, już prawie 6 minut po godzinie 7.
13: Dzień dobry, witamy i zapraszamy do 9. Przeboje z nutą nostalgii są z nami. Za chwilę Ray Charles, teraz UB40, Kings and Town, Kasia Kozimor.
12: Tomek Waloszczyk.

0: Emerytura podpisana. Wczoraj marszałek Sejmu Włodzimierz Szarasty podpisał ją dla kobry. Kobra to piesek, który przez kilkanaście lat służył w Sejmie, bo tam jak są posiedzenia parlamentu, to służby specjalne...
1: Obwąchują.
0: Znaczy nosem tej kobry i innych psów obwąchują. Ale ile można służyć już... No, zestarzała się ta kobra, więc...
1: Już węchnie ten, proszę państwa.
0: Nie, teraz węch będzie służył w wyczuwaniu kotów, jeży i innych takich na spacerach, a nie ewentualnych ładunków w Sejmie. My się tak zachwycamy tym kotem, który tam na Downing Street od kilkunastu lat jest, czy od kilku przynajmniej, i zastanawiam, co on tam robi, gdzieś łazi sobie. No myszy podobno łapie, a tutaj jest wykwalifikowany pies, no, kończy służbę, ale pojawią się jego następcy.
1: No to super, mam nadzieję, że kobra będzie miała teraz fantastyczne życie, na które zasłużyła sobie, takie bardziej już cywilne.
0: 8 lat w służbie, nienaganna opinia, brak kar dyscyplinarnych. No i nigdy nie szczekała podobno w Sejmie.
1: No proszę, jaka grzeczna i dobrze ułożona. To teraz już pozostaje nie tylko merdanie ogonkiem, tak jak mówiłeś, gdzieś tam wśród liści jeży i tam różnych innych zwierzątek podczas spacerów. 12,5 minuty po 7 poranny program Radio Plus, to rano wstaje. Za chwilę u nas Madonna, Like a Prayer. Będzie też Marek Grechuta, Nie dokazuj, a Madonna dalej na emeryturę wybierać się nie zamierza.
2: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
9: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
10: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
11: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
12: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
2: Reklama.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaśpiewała.

0: przecież nie.
1: Marek Rechuta, nie dokazuj na antenie Radia Plus. Oto on, Matterhorn. Taki łysy jakiś jest.
2: Kto? Góra?
1: Góra! Okazuje się, że śniegu nie ma. Co się w ogóle do tej pory chyba nie zdarzyło, żeby we wrześniu śniegu nie było na Matterhornie. Okazuje się, mamy takiego kolegę z...
2: Matterhorn, no. Kliknij.
1: No, mam.
2: No, chciałem zobaczyć, jaka wysoko. Jak to? 4478 metrów?
1: No właśnie, lodowce się cofnęły.
2: No.
1: A to był najcieplejszy i najsuchszy od 160 lat okres. No i dlatego nie ma śniegu. Lodowce się cofnęły, śniegu świeżego nie ma. Łyso jest po prostu.
2: No dobrze,
1: mamy
2: a teraz
1: takiego kolegę reportera... No. Z Łodzi, który co roku zdobywa. Jakoś w tym roku to chyba w innych butach będzie musiał.
2: No znaczy, właśnie,
1: jakoś tak
2: chciałem o to zapytać, no. Skoro nie ma śniegu na Matterhornie, to gdzie raki zimują?
1: No właśnie, to jest pytanie.
2: W szafie pewnie.
1: No dobrze, idzie rak, nie, bo rak... Proszę prosto do pracy iść, a nie tam tyłem jakoś, czy coś, i nie kombinować. No dobrze, tam śniegu nie ma, u nas jest piękna pogoda i to nam chyba wystarczy. Jesteśmy z tego powodu zadowoleni, piękne babie lato. Korzystajmy, póki jeszcze jest z nami, bo w przyszłym tygodniu już powoli będzie odchodzić.
2: Chociaż gdzieś tam na szczytach pewnie naszych Tatr, to tam trochę śniegu pewnie jest. Zresztą są takie okryte troszkę miejsca, gdzie ten śnieg to tam cały rok leży nawet.
1: Tak, jest. I słońce chyba nawet nie dochodzi. Cały czas w cieniu. Jak tak można? Cały czas w cieniu. Zwariować można. 26 minut po 7:00 w Radio Plus. Teraz Roxette i Dangerous.

0: Roxette, Dangerous w Radio Plus.
1: No ależ gitara tak na pobudzenie. Już połowa naszego poranka, jeśli ktoś niepobudzony, to gramy dalej. Chociaż teraz zrobimy sobie małą przerwę na wiadomości, prognozę pogody i małą czarną.
0: Dobrze. Ja poproszę z białą grzywką.
1: Dobrze, niech będzie.
2: Reklama. Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków. Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Napadli na mężczyznę, grozili mu bronią i wywieźli do lasu. Stołeczni policjanci zatrzymali 3 osoby, 2 z nich zostały aresztowane. Usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem broni palnej i pozbawienia wolności. Grozi im nawet 20 lat więzienia. 15 zastępów Straży Pożarnej walczyło z pożarem gospodarstwa w Lipnicy Dolnej w powiecie bocheńskim. W nocy spłonął tam budynek o powierzchni około 300 metrów kwadratowych.
2: Pożarem objęty był również budynek mieszkalny. W budynku gospodarczym znajdowało się około 40 sztuk bydła. Część zwierząt uległa spaleniu, natomiast część udało się wypuścić z budynku.
1: Sytuacja jest już opanowana, ale na miejscu wciąż pracują strażacy, którzy dogaszają pogorzelisko. Rusza nowy rok akademicki. Z początkiem października mury ponad 300 polskich uczelni znów wypełnią się studentami i wykładowcami. W tegorocznej rekrutacji szkoły wyższe odnotowały rekordowe wyniki, czasem wręcz jedne z najlepszych w historii. Ma to związek z tak zwanym podwójnym rocznikiem maturzystów.
3: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. Kraków mówi nie przemocy wobec dzieci. 5 października pod Wawelem rusza kampania Dzieciństwo bez przemocy. Jej celem jest sprzeciw wobec krzywdzenia dzieci oraz budowanie bezpiecznego środowiska dla najmłodszych. Tegoroczna trzecia edycja skupia się na przeciwdziałaniu przemocy psychicznej, mówi Monika Sajkowska, liderka fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.
4: Prowadzimy od lat taką ogólnopolską diagnozę problemu przemocy wobec dzieci i ona pokazuje bardzo trudne liczby. Ponad 1/3 dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych. 7% ma doświadczenia wykorzystywania seksualnego z kontaktem fizycznym.
3: W programie na finał Przemarsz Dzieci Przeciwko Przemocy czy symboliczne podświetlenie budynków w Krakowie na czerwono to 19 listopada. Wtedy przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Samochód z kamerami ruszył na krakowskie ulice. Odczytuje tablice zaparkowanych aut i sprawdza, czy kierowcy opłacili postój. To test systemu, który ma zacząć działać w przyszłym roku. Samochód z systemem City Scanner można spotkać w rejonie ulicy Monte Cassino i Ditla. To kolejny krok do wprowadzenia w Krakowie automatycznej kontroli parkowania.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
3: W Krakowie bez zmian. Słonecznie, choć zimno, 6 stopni. W ciągu dnia maksymalnie do 22. Biometr obojętny. Wiatr słaby, wschodni.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
6: Big in Japan na antenie Radio Plus za 26 minut 8. Przypominamy, że przed 8 pytanie przed śniadaniem.
7: Jak zawsze nie może tego elementu zabraknąć w porannym programie Radio Plus, która rano wstaje, a my z wami będziemy do godziny 9. Kasia Kozimor.
6: Tomek Waloszczyk.
8: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Za 20 minut będzie godzina 8 poranny program Radia Plus, to rano wstaje.
1: AI teraz będzie.
0: Proszę bardzo,
1: No, bo dalej. Tu zaboli, tu strzyknie, tu coś nam dolega i wpisujemy w internet, co nam jest.
0: Panie sztuczna inteligencja, co mi jest?
1: Co mi dolega?
0: Co mi pomoże, tak.
1: I wyskakuje nam coś, różne rzeczy. To nie jest jeszcze samo w sobie złe. 57% Polaków, 58%, pyta sztuczną inteligencję o sprawy zdrowotne. To też nie jest złe, bo ktoś się tam chce upewnić, zanim będzie miał wizytę u lekarza.
0: No może, bo czasem trzeba poczekać.
1: Czasem się trzeba trochę uspokoić tym, że to nie od razu umrzemy za tydzień.
0: Ale czasami przychodzi pacjent do lekarza i mówi, panie, przepisz mi to, bo to pomoże mi.
1: Było tak, ale to dobrze, że jeszcze do tego lekarza przychodzi. Okazuje się, że 1/5 badanych kupiła zgodnie z sugestią AI lek bez recepty lub suplement diety.
0: Jednak.
1: A co gorsze jeszcze, 8% tutaj badanych, która przyznała się do tego, że na podstawie wskazówek AI zmieniło dawkowanie leków, które już tam pobierało, albo odstawiło lek bez skonsultowania tego z lekarzem. No to już jest groźne dla życia i zdrowia.
0: To
1: jak
0: prawda.
1: Tak można? To ja prawda. Wiem, że ta sztuczna to tam się też fachowców dopytuje, ale jednak...
0: Ale bez przesady,
1: dokładnie,
0: tak?
1: Nie wie, co nam jest i nie zna naszej choroby i naszej historii.
0: I chorób współistniejących, nierzadko występujących. No.
1: Więc możemy zapytać, co nam dolega, ale przed wizytą u lekarza, do którego należy się niezbędnie
0: i jak lekarz
1: udać.
0: Przepisze 2 razy dziennie po pół tabletki, to nie bierzemy 1,5.
1: No. Zwykle bym zmniejszał, bo to kosztuje jednak.
0: No tak, ale czasami ktoś chce, żeby bardziej zadziałało. Albo
1: mam dowcip
0: to
1: taki.
0: To nie tędy droga, proszę państwa.
1: Dowcip mam taki, ale to jeszcze sprzed czasów AI. Przychodzi pacjent, czekaj, jeszcze się nie łap za tę kolkę. Przychodzi pacjent do lekarza i mówi, że sobie wygooglował już, co mu tam jest. A lekarz mówi, absolutnie proszę tego nie robić, pan nie ma kwalifikacji. Ja panu wygoogluję. Nie byłem ostatnio na takiej wizycie, gdzie tam lekarz sprawdzał w internecie dokładnie różne tam. Nie wiem, że nie widziałem, co on tam na tym ekranie robi, ale szukał.
0: Człowiek wydudlał.
1: I się doszukał.
0: No dobrze, lecimy dalej, abyśmy zdrowi byli. Tego wam z całego serducha życzymy. Za chwilę Perfekt, Niepokonanie, a potem Rod Stewart i Baby Jane.
2: Reklama. Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
3: A cappuccino też za 5?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też. Teraz

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś kujawski litrowy olej rzepakowy z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. A świeże jaja ściółkowe wielkość M. Tylko 20,99 za opakowanie 30 sztuk.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
3: Reklama.

0: Tobą Rock Steward Radio Plus. Za 5,5 minuty będzie godzina 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: A my dzisiaj w związku, jeszcze nie wspominaliśmy o tym, w związku ze Światowym Dniem Muzyki, dzisiaj też Dzień Polskiej Muzyki, będziemy grać od 10 do 11 tylko polskie przeboje, ale u nas pytanie o muzykę w ogóle. Miałem taką koleżankę, która bardzo lubiła słuchawki ciągle w uszach i mówiła, że muzyka powinna być podkładem do życia.
0: O, pięknie.
2: No, to tak twierdziła. Ale są tacy, którzy lubią ciszę i dlatego ta muzyka, gdy sobie gdzieś włączą raz dziennie, wieczorem albo no, w dowolnym momencie dnia jest... tym wspanialsza, tym większym świętem. No, jak to jest u was? Tak. Muzyka gra cały czas, czy muzyka w wybranych momentach? Kiedy wam towarzyszy? Napiszcie.
0: Napiszcie nam o tym. 691-141-141, numer SMS do radia, plus czekamy w naszym pytaniu przed śniadaniem. A teraz The Archies i Sugar na antenie Radia Plus. Jakoś tak.

0: Kiedyś jak byłem mały, to było sugar, sugar. Teraz zredukowałem, jest tylko sugar.
1: A nie, to zredukuj, żeby było tylko hany, hany.
0: A, że miodem. Dobrze, też tak zdrowo jest.
1: No dobrze, za chwilę na naszej antenie już słodzić nie będziemy. Czas na fakty, czas na informacje na antenie Radia Plus pogodowe również. W Celsjuszach, tych hektopaskalach, wszystko podamy jak na dłoni.
0: A nawet milimetrach tych.
1: Słup, artenci też.

0: Plus Kraków. Zderzenie czterech pojazdów na S8. Duże utrudnienia w Warszawie. List żelazny dla Marcina Romanowskiego jest reakcja ministra sprawiedliwości. Wyrok w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Drużynowy i ratownik WOPR skazani. Minęła 8, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Groźny wypadek i spore korki w porannym szczycie w Warszawie. To po zderzeniu czterech aut na trasie S8 na wysokości Wisłostrady w stronę Poznania. Informacje dostaliśmy od naszych słuchaczy.
1: Trasa S8 od Centrum Handlowego Targówek do Wisłostrady w kierunku Bemowa jest zakorkowana, bo nad Wisłostradą cztery samochody się tam przekazać kierowcą, żeby omijali ten odcinek.
0: Jak potwierdza nam Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, nie ma informacji o poszkodowanych. Jeden pas ruchu jest zablokowany, tworzą się długie korki. Jeśli decyzja się uprawomocni, po powrocie do kraju uniknie zatrzymania i aresztu. Marcin Romanowski otrzymał list żelazny. Wydał go Warszawski Sąd Okręgowy. Polityk PiSu ukrywa się za granicą, jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe zastosowanie w tej sprawie środki były nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
2: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy i rozmiar, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy.

0: sprawy niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach, takich jak właśnie europejski nakaz aresztowania, czy też zastosowanie aresztu i poszukiwanie.
1: Jeśli decyzja sądu się uprawomocni, Marcin Romanowski wróci do Polski, deklaruje jego obrońca. Z kolei prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie.
2: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu, że zastosowanie listu żelaznego jest jedynym wyjściem, które pozwoli w tym momencie na realizację dalszych celów tego postępowania karnego, skierowanie aktu oskarżenia i poddanie podejrzanego osądowi.
1: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że jest dla niego wielkim problemem, że w sprawie listu żelaznego dla Romanowskiego orzekał tzw. neosędzia. Drużynowy i ratownik WOPR-u skazani w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Obaj usłyszeli wyroki w zawieszeniu. W przypadku pierwszego to rok więzienia, drugiego 10 miesięcy. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Wyrok w tej sprawie zapadł już po pierwszej rozprawie. Było to możliwe, bo oskarżeni dobrowolnie poddali się karze. Zdaniem sądu mężczyźni nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Usłyszeli wyroki w zawieszeniu, ale to nie jedyna decyzja sądu.
4: Orzekł zakaz wykonywania wszelkiej działalności, zajmowania wszelkich stanowisk związanych z opieką nad małoletnimi, leczeniem małoletnich, edukacją małoletnich na okres 5 lat.
3: Mówił sędzia Aleksander Brzozowski z Sądu Okręgowego w Poznaniu. Do tragedii doszło w zeszłym roku. Podczas obozu nastolatek w nocy podejmował próbę, która polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz z obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
1: To był Michał Skolimowski, dziękujemy.
5: Wiadomości Radia Plus.
1: Kraków na święta będzie stroił się w nowej odsłonie. Iluminacje inspirowane wawelskimi arrasami zastąpi nowy motyw. Przez najbliższe 3 lata będzie nawiązywać do gotyckiego Krakowa i wystroju Bazyliki Mariackiej.
6: Nawiązania do sklepień w Kościele Mariackim, prezbiterium, ale także mazwerki, pinakle, roślinne fryzy, detale rzeźbiarskie, a także dekoracje snycerskie. Będziemy mieli opartą kolorystykę na zestawieniu chłodnego błękitu z ciepłym żółtym światłem. Będziemy mieli złote skrzące akcenty, które będą ocieplały przestrzeń.
1: Mówił Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Dekoracje rozświetlą miejskie place, mosty, ulice oraz ronda.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
8: Tylko 6 stopni w Krakowie, ale sporo słońca. Na tym nie koniec. Dziś maksymalnie do 22 stopni.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
5: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Przypominamy, że zrywamy kartkę w kalendarzu. Nowy miesiąc się zaczyna, 1 października dzisiaj.
10: Przypominam, że zrywamy się z łóżka, bo już czas najwyższy. 5:30 po 8:00. Kasia Kozimor.
9: I Tomek Waloszczyk. Tylko żeby nie zerwać, bo ja to ostatnio ze ścięgnem miałem przygody, więc ostrożnie wstajemy.
10: No dobrze, to zapraszamy do 9:00 z przebojami z nutą nostalgia. Za chwilę ktoś do nas dołączy.

0: Do nieba.
1: Do nieba.
2: Pytanie przed śniadaniem.
0: Do piekła. No taka nie, piosenka, ale nie, no pamiętasz była.
1: To tamta to jest z innej bajki. Dzień dobry, Ela z nami.
0: Dzień dobry.
3: Witam.
0: Słuchamy muzyki dzisiaj troszkę bardziej polskiej, ale nie tylko, w ogóle Światowy Dzień Muzyki dziś. A pytaliśmy, kiedy wam towarzyszy muzyka, czy przez cały dzień, czy tylko w jakichś określonych porach dnia? Jak to jest u ciebie?
3: No ja przez 8 godzin słucham waszego radia. Jak wiadomo, muzyki jest bardzo dużo. Fajne, stare przeboje z mojej młodości, więc słucham intensywnie 8 godzin, do tego stukot, szum maszyn, więc to mi wystarczy w zasadzie na cały dzień i wracam, wyłączam się, absolutnie nie słucham niczego.
1: Bo uszy muszą odpocząć i głowa również.
3: Tak, muszą odpocząć, lubię absolutną ciszę. Nawet, no, ewentualnie gwizdek czajnika, żeby kawa się robić, może być.
0: Ale jak, tak, jest więcej. Ale jak to jest w pracy? Nie gryzie się ten stukot maszyn z naszą muzyką?
3: Nie, radyjko mam blisko i tak...
1: Wszystko współgra.
3: Daję radę. Mhm. Wszystko słyszę.
1: Świetnie, to bardzo się cieszymy. Dziękujemy ci za to spotkanie na antenie Radia Plus. Wysyłamy upominek dla ciebie z logo Radia Plus. To będzie torba na zakupy, także myślę, że się przyda. Jeszcze smyczkę dorzucimy na pewno, także myślę, że będziesz zadowolona.
3: Świetnie.
1: Dziękujemy.
3: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
3: Dziękuję.
1: Pozdrawiamy.
0: To jest klarowny podział. 8 godzin muzyki, 8 godzin ciszy, 8 godzin snu.
1: O, pięknie. Dobra, wszystko gra. Abba, Dancing Queen już za chwilę w Radio Plus.
4: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
6: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
4: Reklama.

0: program Radia Plus, rano wstaje, narzekaliśmy, że nie ma śniegu na Matterhornie, mhm. ale fale zawsze są na zar i tam wszyscy już bieżą, żeby zobaczyć fale wysokości, no, co najmniej budynku, wyobraź sobie.
1: To nie jest jakieś tsunami przypadkiem?
0: Nie, nie, to po prostu jest co roku takie miejsce, gdzie te fale się pojawiają, gdzie surferzy szaleją, a tłum po prostu zapiera dech w piersiach, no, po prostu, no, to jest coś niesamowitego. W życiu czegoś pewnie
1: czyli
0: nie
1: trzeba
0: nie
1: kawał świata lecieć do nad Niagarę, tylko nie. można tutaj... A gdzie to jest?
0: To Portugalia chyba,
1: aha,
0: zdaje się.
1: No.
0: W każdym razie... Nie, czekaj. Azar...
1: A zaraz.
0: No poczekaj. Ocean Atlantycki, Portugalia, 120 km na północ od Lizbony. To jest to miejsce. Całkiem blisko, bo w Europie. Chociaż ostatnio widziałem taki filmik. Człowiek sobie, że tak powiem, wykupił rejs. I akurat taki sztorm był na wycieczkowcu. I tam po prostu wszyscy jak pijani. No po prostu niesamowite. I po prostu pojedziesz sobie gdzieś tam, a tu taka historia i takie fale, że aż po prostu nic się nie chce.
1: To dla tych, którzy lubią.
0: No tak, dla tych, którzy lubią, bo jak nie lubią, to ojojoj.
1: Bo są tacy, którzy wolą popatrzeć, jeżeli już o wodzie znaczy, mówimy, na spokojną
0: tak
1: taflę jeziora na przykład.
0: Błędnik szaleje.
1: No.
0: No dobra, dobrze, że mamy spokojny dzień w pogodzie, przynajmniej u nas w kraju. Nawet do końca tygodnia taka spokojna, piękna, równa pogoda, 26,5 minuty po godzinie 8. Cały czas pijemy z zachwytu.
1: No tak, mimo że to październik, a my dokładamy wam wakacyjne przeboje. Gypsy Kings już teraz Bamboleo.
0: No i tutaj spokojnej tafli wody nie będzie, krew wzburzona, budzimy się.

0: starajmy się ponieść fali dzisiejszego dnia. To czwartek, pierwszy dzień października.
1: A teraz wiadomości w Radiu Plus. Prognoza pogody, tylko się już wyprzedziła, chociaż tak opisując poetycko, bardziej faktograficznie już za chwilę.
0: Posłuchajmy.
2: Reklama. Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander, dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
3: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest 8:30, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Co najmniej 3 osoby zginęły, a kilkanaście zostało rannych. To w ostatnich atakach Rosji na Ukrainę. Serię ataków przeprowadzono w obwodzie sumskim. Tam śmierć poniosły 2 osoby, a 16 zostało rannych. W Kijowie alarm powietrzny ogłaszano od północy 5-krotnie. O poranku w mieście słychać było eksplozję. Ranna została jedna osoba, w 2 dzielnicach wybuchły pożary. Służby sprawdziły się na ekspresowej 7. W pobliżu węzła Grabin przeprowadziły ćwiczenia i musiały uporać się z dużym korkiem.
2: Scenariusz zakładał, że takie utrudnienia w najgorszej sytuacji mogą sięgnąć nawet 5 godzin. My ruch odróżniliśmy po niecałych 2.
1: Mówił Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji. W ćwiczeniach wzięli też udział strażacy i służby drogowe. Wygrana Magdaleny Fręch w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. Pokonała francuskę Elże Jacquemot 7-5, 3-6, 6-4. Dziś swój pierwszy mecz rozegra Magdalinet.
3: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkel. Zapraszam. Ta komisja jest potrzebna, by troszczyć się o zabytki sakralne. Tak działanie Archidiecezjalnej Komisji do Spraw Konserwacji Zabytków Kościelnych, Architektury i Sztuki Sakralnej komentuje ksiądz Jacek Kurzydło, jej przewodniczący. Wybrano właśnie nowy skład ekspertów.
4: Komisja przede wszystkim jest ciałem doradczym metropolity krakowskiego, czyli księdza kardynała Grzegorza Rysia, i ma za zadanie swoim poziomem merytorycznym, doświadczeniem pomagać w tym, aby podejmować decyzje dotyczące wniosków księży proboszczów, którzy proszą o zgodę na taki czy inny remont.
3: Zadaniem komisji jest też dbanie o to, by wystrój świątyni był zgodny z dokumentami Kościoła. 13 ekspertów powołał metropolita krakowski, to zarówno duchowni, jak i świeccy będą pełnić 5-letnią kadencję. Uniwersytet Jagielloński rozpoczyna dziś nowy 663 rok akademicki. Z tej okazji ulicami Krakowa przejdzie tradycyjny profesorski orszak. W związku z tym wprowadzono zmiany w organizacji ruchu. Do 11 na ulicy Świętej Anny na odcinku od Podwale do Jagiellońskiej będzie obowiązywał zakaz ruchu i zatrzymywania się. Od 10 do 11 w czasie planowanego przejścia ograniczenie na skrzyżowaniu Straszewskiego i Piłsudskiego oraz Wenecja.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
3: Termometry w Krakowie w końcu drgnęły, już 8 stopni, za oknami słonecznie. W ciągu dnia maksymalnie do 22. Warunki biometeo są dziś obojętne.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
0: Do rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Zakochana kobieta w poranku w Radiu Plus. Barbara Streisand już za chwilę.
7: A potem Halina Frąckowiak i Serca Gwiazd. To my, Radio Plus, do godziny 9:00. Poranny program Radia Plus, to rano wstaje.

0: O, i to by była dobra piosenka jako soundtrack do lalki. No, miłość znaczy śmierć i w ogóle tam wszystko, co się tam dzieje, to trochę opisuje ta piosenka. Mm-hmm. Czasami, no tak.
1: Ale tak. Czemu pijesz do lalki?
0: Nie, to zupełnie na marginesie. Tak mi się skojarzyło, bo czekam na film, znaczy film już jest w kinach, ja czekam na obejrzenie, czytam książkę i w ogóle i tak dalej.
1: Jesteś w temacie.
0: No, jestem w temacie. A propos lalek, a w zasadzie nas wszystkich, kupujemy ubrania i okazuje się, że można już zamówić sobie wybieranie nawet, dopasowywanie ubrań przez internet, przez sztuczną inteligencję.
1: Ja ostatnio, że tak powiem, chciałam sobie coś kupić, pewną część garderoby, a właściwie bielizny i pani tam w internecie powiedziało, że mogę sobie taką aplikację zamontować i że ona mi powie, jaki rozmiar. No, że ja nie muszę mieć centymetra nawet. Ale dziękuję, nie skorzystałem.
0: Dojdzie do tego, że jak sztuczna będzie znać nasze preferencje, to jak się ubieramy, to jaki, no rozmiar to swoją drogą, ale jak mamy styl, to ona będzie sama dobierać nam ubrania. I okazało się, przeprowadzono takie
1: taka
0: badania w Stanach...
1: Taka szafiarka intelegantna.
0: No. Doradczyni modowa.
1: A, przepraszam. Tak.
0: Jak to się nazywa ta, co tam ci... Stylistka. O,
1: stylistka.
0: No, właśnie.
1: Ale żeby to nie było jak z tym Googlem lekarzem, co mówiliśmy dzisiaj, że złą terapię przepisze.
0: Okazuje się, że badania zrobiono w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych i większość, zdecydowana większość ludzi mówi, że nie ma mowy, żeby sztuczna inteligencja sama wybierała, jeszcze sama kupowała. Że jednak... tą finalną decyzję chce podjąć klient. No jak już wciska kupuj, no to on chce wiedzieć, co kupuje. I nawet nie o to chodzi, że ubrania ktoś kupi, bo to często tak zamawiamy, nie podoba się, oddajemy, odsyłamy.
1: Nie, ten
0: tylko chodzi
1: tak
0: o wydawanie
1: dalej.
0: Pieniędzy. No jednak jak już naciskamy kupuj, to chcemy sami wiedzieć, że to my wydaliśmy te pieniądze, a nie ktoś za nas zdecydował.
1: A gdzie przyjemność przymierzania? Kochanie, to... czy ładnie mi w tym? A może lepiej w tym?
0: Poczekaj,
1: a może w tamtym?
0: To właśnie, a ten kochanie to siedzi i tak mówi, ładnie. No dobrze, no ładnie. Pamiętaj, że są osoby, które nienawidzą przymierzać, nienawidzą chodzić do sklepów i tak dalej. Ja nawet, ja górę to lubię.
1: Górę lubisz?
0: Ale dół to jest dramat.
1: A zmieniasz te spodnie. Tu trzeba założyć, się schylić, jeszcze trzeba, ludzie.
0: No. A tam ciasno w tej przymierzalni?
1: Oj, ciasno. Ja takie wybieram, nie z tym przepierzeniem takim pośrodku, bo jak się oprę, to nie wiem, gdzie polecę. W razie czego wolę tam przy ścianie. Tak, tak.
0: Rozumiem, że zakładając spodnie tracisz równowagę.
1: No, na jednej nodze stać nie jest łatwo.
0: To prawda. To może jednak niech ta sztuczna wybiera nam. Też się domyślam, że są takie osoby, dla których to jest taki koszmar kupowanie ubrań, że niech ona tam zdecyduje sama.
1: Dokładnie tak. Za 16 minut 9 poranny program Radia Plus, która nastaje. Na pewno znajdzie się nisza, co najmniej nisza, tych, którzy będą zadowoleni.
2: Reklama. Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
2: Reklama.

0: Manic Monday, a to już czwartek, pierwszy dzień października na antenie Radia Plus. Za chwilę najnowsze wiadomości po wiadomościach. Agnieszka Morawska i przeboje z nutą nostalgii, a my dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w porannym programie Radia Plus. Kto rano wstaje, wracamy jutro po 6:00. Do usłyszenia.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Policjanci ponownie zbadają Igora M. 31-latek zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Powiemy też, co dalej z bazą wojsk USA w Polsce. Uwaga turyści w Tatrach, na szlakach ślisko i niebezpiecznie. Minęła 9, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Igora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu powołała dwóch biegłych, którzy mają jeszcze raz ocenić jego stan psychiczny. Na wydanie opinii mają zaledwie kilka dni. Poprzednie badanie wykazało mężczyznę ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. To uniemożliwiło przesłuchanie mężczyzny i postawienie mu zarzutów.
1: Być może nowa opinia przyniesie jakieś zmiany. Jeżeli nie, odczekamy znowu jakiś czas i będziemy znowu kolejny raz zwracać się do biegłych z takim zapytaniem, czy stan zdrowia i chora M się poprawił.
0: Mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Przypomnijmy, Igor M. w ubiegły czwartek w jarosławskim opactwie zaatakował 5 osób. Jedna zmarła, dwie wciąż są w szpitalu. Mężczyzna pozostaje w tymczasowym areszcie w warunkach szpitalnych. 31-latek ma odpowiadać za zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała, za co grozi dożywocie. To będzie zmiana z obecności rotacyjnej na stałą. Tak szef MONU komentuje plany Pentagonu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. USA oficjalnie potwierdziły, że badają możliwość stałego stacjonowania armii w naszym kraju. Trwają analizy zespołu negocjacyjnego dotyczące m.in. lokalizacji.
2: W listopadzie wyniki tej analizy mają trafić do Pentagonu, a w grudniu decyzja ostateczna Białego Domu.
0: Mówi szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz i dodaje, że resort już pracuje nad specustawą, która ma umożliwić szybką budowę amerykańskiej bazy. Obowiązkowe apteczki jednak nie we wszystkich osobówkach. Ministerstwo Infrastruktury zmieniło plany rozporządzenia w tej sprawie. Sprawie przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. W takim razie, które samochody będą musiały mieć na wyposażeniu apteczkę?
3: Miały być we wszystkich osobówkach, a trafią jedynie do fabrycznie nowych.
4: Po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce po 31 marca 2027.

0: roku.
1: Mówi mi Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury. W Polsce rocznie rejestruje się zaledwie 500 tysięcy nowych osobówek. To kropla w morzu ponad 20 milionów aut już jeżdżących po drogach. Resort infrastruktury nie planuje wskazać w przepisach, co powinno znaleźć się w obowiązkowej apteczce. To może doprowadzić do sięgania po najtańsze.
2: Kiedyś kupiłem taką apteczkę, tą najtańszą. Był jeden plasterek, rękawiczki, jeden bandaż i jeden gazik.
1: Projekt rozporządzenia jest już po konsultacjach.
3: Obecnie w apteczki obowiązkowo muszą być wyposażone jedynie elki, taksówki, autobusy z wyjątkiem komunikacji miejskiej i auta ciężarowe przystosowane do przewozu osób.
4: Wiadomości Radia Plus.
3: Topr zawiesił komunikat lawinowy w Tatrach. Mimo to ostrzega, w górach nadal jest niebezpiecznie. W wyższych partiach zalegają śnieg i lód.
5: Temperatura w nocy spada poniżej zera. Głównie wystawy północne są często oblodzone, zaśnieżone i głównie tam trzeba uważać. Oczywiście w wyższych partiach ten śnieg zalega na większości wystaw, więc to są główne zagrożenia.
3: Mówił Adrian Koźbiał, ratownik dyżurny Topr. Wybierając się w wyższe partie, konieczny jest już zimowy sprzęt, raki i czekana.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Be My Baby i Unety w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 20 minut po 9 na zegarze przed momentem Bime i ta sama chwila. Zwracam uwagę na piosenkę, dlatego że to polska piosenka, a dziś pierwszy dzień października, dzień polskiej muzyki. I w związku z tym już po raz ósmy Radio Plus przyłączyło się do ogólnopolskiej akcji i od 10 do 11 będziemy grali tylko po polsku. Dodam jeszcze, że będzie również trochę ciekawostek i od samych artystów, ale to od 10 do 11. I to nie znaczy, że w związku z tym dzisiaj na antenie Radia Plus w innych godzinach także zabraknie polskiej muzyki. Ona będzie i będzie i dzisiaj trochę więcej. Radio
1: Plus. Reklama. Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
7: Światłowód od Play.

Numer uno i Tora w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz 28 minut do 10. Czasami taka pora teraz śniadaniowa, więc być może ktoś z Was odczuwa taki wielki głód. I jak wielki głód odczuwamy, to bardzo często pojawia się określenie, że mamy taką głodzillę w sobie. A być może przy okazji wielkich marzeń, to te godzille możemy przemianować na marzengille albo marzengilie i być może takie wielkie marzenia miała malutka chihuahua o imieniu Komando. To jest tak niewielki piesek, który stał się członkiem Meksykańskiej Gwardii Narodowej. Najmniejszy członek tej Gwardii Narodowej przechodzi teraz szkolenia. Ma specjalne miniaturowe gogle do tego, aby mógł prowadzić działania poszukiwawczo-ratownicze i ma też jeszcze inną rolę do spełnienia. Oprócz tego, że stanie się członkiem załogi, ma również wpłynąć na zacieśnianie relacji z mieszkańcami. Więc Godzilla nie, ale Chihuahua Komando przechodzi właśnie wielkie szkolenie. Mały piesek, który może okazać się wielkim bohaterem. Stumble In i Chris Norman i Suzy Quatro teraz w Radiu Plus.

0: Slave to Love i Brian Ferry w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 15 minut tylko pozostało do 10. Do 10 między innymi Jason Donovan, a także Bonnie M. A już po 10 zagramy tylko po polsku. Przypominam, że dziś jest Dzień Polskiej Muzyki i w związku z tym będę miała też dla Was zadanie i oczywiście prezent, ale to po 10. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander, dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
7: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
8: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
9: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało, by się sprawniej montowało, żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.

Mawa i Kalibonien w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze tylko 3 minuty do 10 i przypominam, że 10 rozpoczynamy po polsku i całą godzinę będziemy grać tylko po polsku, bo dziś Dzień Polskiej Muzyki.

0: Radio Plus Kraków.
1: Dziś ma zostać przesłuchany drugi pilot, który zaatakował kapitana i próbował rozbić samolot do Tel Awiwu. Dachowanie samochodów w Świętokrzyskiem. Jedna osoba zginęła. Dziś dzień odblasków. Policjanci rozdawali je przed szkołami. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Sprawca w areszcie dziś ma być przesłuchany przez śledczych w Arabii Saudyjskiej. Tymczasem Fly Dubai zawiesza loty z i do Izraela. Wszystko to po dramatycznych wydarzeniach w powietrzu, jakie rozegrały się wczoraj w kokpicie samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Drugi pilot zaatakował kapitana i najpewniej próbował rozbić maszynę. Po walce został obezwładniony i zatrzymany. Maszyna wylądowała awaryjnie w Arabii Saudyjskiej. Pasażerowie wrócili już do Izraela. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Według informacji przekazanych przez premiera Izraela, drugi pilot miał działać sam. Jest obywatelem Omanu, a media izraelskie określają go jako religijnego ekstremistę. Dramatyczne wydarzenia na pokładzie samolotu zarejestrowali na swoich telefonach pasażerowie. Z danych przeanalizowanych już przez śledczych z kokpitu wynika, że samolot stracił ponad 5 km wysokości w niespełna 2 minuty. Premier Benjamin Netanyahu podziękował kapitanowi za jego działania. Mimo ran zadanych nożem i poważnego stanu walczył, stawiał opór, otworzył drzwi kokpitu i umożliwił pasażerom oraz załodze obezwładnienie napastnika, zapobiegając katastrofie w powietrzu, napisał na platformie X.
1: Komunikat w sprawie wydała m.in. ambasada Izraela w Polsce. Ocenia, że zdarzenie było próbą przeprowadzenia zakrojonego na szeroką skalę dżihadystycznego zamachu terrorystycznego, potencjalnie porównywalnego pod względem skali do zamachów z 11 września w Nowym Jorku. Śmiertelny wypadek na Krajowej 78 w Świętokrzyskiem. Rano w Jaronowicach w powiecie jędrzejowskim dachowało rozpędzone auto.
3: Samochód osobowy marki Volvo zjechał z drogi, przejechał przez przydrożny rów, a następnie dachował i zatrzymał się w przydrożnym lesie. W pojeździe znajdował się 46-letni kierujący. Niestety mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
1: Mówi Sylwia Faryna z policji w Jędrzejowie. Mundurowi ustalają przebieg zdarzenia.
3: Na tę chwilę nie znamy przyczyn tego zdarzenia. Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora, zabezpieczają ślady i trwają czynności zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności i przyczyn tego tragicznego wypadku.
1: Zablokowany jest pas drogi w kierunku Jędrzejowa. Jazda pod prąd, po drodze dla pieszych czy zaśmiecanie to sytuacje, w których wkrótce będzie mogła interweniować Straż Miejska. Projekt nowelizacji ustawy o strażach gminnych ma trafić do Rady Ministrów jeszcze w tym roku. Co dokładnie ma się zmienić, sprawdził Aleksander Ruszkowski.
4: Jak tłumaczy to rząd, projekt przygotowany przez MSWiA ma dostosować przepisy do obecnych potrzeb. Obecna ustawa obowiązuje od prawie 30 lat. Strażnicy miejscy będą mogli teraz znacznie więcej. Oprócz interweniowania w konkretnych przypadkach będą mogli też rejestrować dźwięki swoimi kamerkami. Samo środowisko nie jest natomiast w pełni zadowolone.
5: Najważniejszy postulat, o który się ubiegamy od wielu lat, mianowicie uprawnienie do wcześniejszego przechodzenia na emerytury, nie jest w tej ustawie poruszone.
4: Mówi Artur Hołubiczka, prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP. Projekt zakłada też zniesienie minimalnego wymogu wieku, by dołączyć do straży. Obecnie to 21 lat.
1: O czym informował Aleksander Ruszkowski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dziś ogólnopolski policyjny dzień odblasków. Funkcjonariusze z Bełchatowa ruszyli pod liceum i rozdawali uczniom elementy odblaskowe.
6: Macie tego używać wieczorami, nawet jak po mieście chodzicie.
7: Widocznym, jasne, że tak.
6: Zdecydowanie.
7: Dobrze, dziękuję bardzo.

0: będę pamiętać.
1: Jesteśmy pozytywnie zaskoczone.
2: Przyda się?
3: Oczywiście, że tak. Wieczorem teraz coraz wcześniej robi się ciemno i często ja też lubię ubierać się na czarno, więc mnie nie widać po prostu. Dlatego warto jest nosić odblask.
4: Na miejscu był nasz reporter Rafał Różycki.
5: Radio Plus. Przeboje złotą nostalgii.
6: A dzisiaj także Dzień Polskiej Muzyki, dlatego rozpoczynamy godzinę z polską piosenką. Czerwone gitary, nie spoczniemy. Na początek Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Trudno sobie wyobrazić polską scenę muzyczną bez Haliny Frąckowiak, Dancing Queen w Radiu Plus w przebojach z notą nostalgii. Dzień polskiej muzyki. W związku z tym gramy tylko po polsku od 10 do 11. I też, jeśli zastanawialiście się, jak to się stało, że pani Halina Frąckowiak zaczęła występować na scenie, to poszperałam trochę w naszych archiwach i znalazłam taką właśnie wypowiedź.
1: Moja koleżanka sobie tak wymyśliła, że wejdziemy na koncert, a ponieważ nie mamy pieniędzy, to nie mówiąc mi zresztą o tym przy drzwiach, powiedziała moja koleżanka na konkurs. No i tak wyszłyśmy rzeczywiście na tę salę, potem zapytano mnie, to co pani zaśpiewa? Ja tego dnia kończyłam 16 lat, byłam w granatowej spódniczce i w białej bluzeczce, bo jakoś tak uczciłam ten dzień i ja zaproponowałam Mr. Wonderful, a muzycy byli bardzo sprawni i znali tę piosenkę, więc zapytali mnie jeszcze tylko w jakiej tonacji, tego nie byłam w stanie im powiedzieć. Dobrze, to niech pani zacznie śpiewać. Jak zaczęłam, okazało się, że to jest F-dur, do końca życia zapamiętam. I potem usłyszałam tylko, że ta mała fajnie śpiewa. To mnie zaprosili na następną edycję, jakiś konkurs we Wrocławiu. Po Wrocławiu mnie wzięli od razu na koncerty. No i tak zszokowana, nie wiedząc właściwie, w czym ja biorę udział do końca, dojechałam do Szczecina na festiwal. Tutaj muszę powiedzieć, że właściwie zawdzięczam to dwom mężczyznom. Pan Jacek Nierzychowski, który był dyrektorem Estrady Szczecińskiej, a pan Jerzy Kosiński, który był menadżerem zespołu Czerwonoczarni. I to oni, jak usłyszeli pierwsze dźwięki, które zaczęłam śpiewać, przerwali mi z krzykiem, zawołali, czy ja mogę na koncerty.
0: No i na szczęście mogła na te koncerty Halina Frąckowiak i Dancing Queen przed momentem w Radiu Plus na zegarze 22 minuty po 10, a za moment między innymi i wszystko się może zdarzyć Anita Lipnicka. Radio
2: Plus. Reklama. Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.

0: regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama.

Bal wszystkich świętych i Budka Suflera w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Przypominam, że Dzień Polskiej Muzyki dziś obchodzimy i w związku z tym Radio Plus już 8 raz dołączyło do ogólnopolskiej akcji, w której stacje radiowe grają od 10 do 11 tylko po polsku. A jeżeli chodzi o polską piosenkę, polską muzykę, to jest tak czasami, zresztą nie tylko z polską, ale dzisiaj polską pytam, jest tak czasami, że w głowie kołacze nam się gdzieś taki jakaś jedna piosenka i te słowa gdzieś z nami cały czas są i sobie je podśpiewujemy. I to są różne. Innego dnia, jednego dnia jest jedna piosenka, drugiego dnia łapiemy inną, więc jaka dzisiaj wam w głowie gra? Jakie to są słowa? I dlaczego? 691-141-141 to jest SMS-owy numer dla was. Do oddania mam torbę Radia Plus, taką wielokrotnego użytku, żeby na zakupy można było pójść i zawsze ją mieć też pod ręką, żeby nie używać kolejnych opakowań plastikowych. 691-141-141 SMS-owy numer dla was. Jaka polska piosenka dzisiaj wam w głowie? Jak się masz, kochanie? I happy end teraz w Radiu Plus.

0: Pocztówka z wakacji i Papa Dance w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a Pocztówka z wakacji to jest też piosenka, która wam chodzi po głowie, szczególnie właśnie w wakacje, gdy pocztówki wysyłacie. 691-141-141, dzisiaj Dzień Polskiej Muzyki, a ja pytam o to, jaka polska piosenka chodzi wam ostatnio po głowie. 691-141-141, SMS-owy numer dla was. Radio
1: Plus. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
3: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem, bankiem BNP Paribas.
4: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
1: Reklama.

0: Tańczysz ze mną i Krzysztof Krawczyk, Radio Plus w Przebojach z notą nostalgii. 2,5 minuty do 11. Za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
2: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
2: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
4: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
1: Reklama.

0: Kraków.
1: Trzy osoby opuściły szpital po incydencie w placówce żandarmerii wojskowej. Za chwilę szczegóły. Część Amerykanów wraca do domu. Pentagon zapowiada zmiany w armii. Modlitwa o pokój na świecie. Przez cały październik rozpoczął się nieustający różaniec. Minęła 11. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trzy osoby, które trafiły do szpitala po kontakcie z podejrzaną przesyłką w placówce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie, zostały wypisane do domów. To najnowsze informacje naszego reportera. Wyjaśnieniem incydentu zajmują się teraz śledczy z prokuratury wojskowej. O szczegóły dopytywał Mateusz Chłystun.
2: Według wstępnych badań w przesyłce nie było substancji chemicznych, biologicznych i radiologicznych. Profilaktycznie jednak dwoje żołnierzy i jeden pracownik cywilny resortu obrony zostali odizolowani i przebadani. Tajemnicza przesyłka, która trafiła do żandarmów w Nowej Dębie, nie była duża. Była to koperta z pocztówką z Niemiec. Osoby, które ją otworzyły, miały źle się poczuć, a poza tym miały zauważyć zmiany na skórze. Badania w szpitalu wykluczyły jednak zatrucie. Sprawą zajmuje się teraz Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie. Śledczy lada chwila mają przekazać więcej szczegółów odnośnie tego incydentu.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Tysiące amerykańskich żołnierzy wrócą do Stanów Zjednoczonych, zapowiedział to szef Pentagonu Pete Hegseth, przedstawiając plany zmian w siłach zbrojnych USA. Nie sprecyzował jednak, jakich państw dotyczyłaby ta decyzja. Sprowadzamy do domu dziesiątki tysięcy naszych najlepszych wojowników z zagranicy, zwiększamy liczebność sił połączonych i przenosimy uwagę tam, gdzie jest jej miejsce, na obronę ojczyzny i naszej półkuli. Jednocześnie przewyższamy każde globalne zagrożenie. Stany Zjednoczone prowadzą przegląd swoich sił. Z Europy chcą wycofać dwie brygady. Jednocześnie potwierdzono możliwość utworzenia stałej bazy wojsk USA w Polsce.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Różaniec 24/7. Rozpoczęła się piąta edycja inicjatywy modlitewnej. Nieustający różaniec ma być odmawiany bez przerwy w dzień i w nocy.
3: Doba została podzielona na półgodzinne odcinki. Uczestnik wybiera odpowiadającą mu porę i zobowiązuje się w tym czasie do odmówienia dowolnej części różańca. W tym roku organizatorzy zachęcają też do składania własnych intencji, mówi inicjator Arkadiusz Kuźniacki.
4: Żeby każdy, kto się włącza albo się nie włącza, ale czuje potrzebę taką modlitwy, żeby też właśnie te intencje omodlić w takim szerszym kręgu. Jak wiemy i z Pisma Świętego, i z takiego doświadczenia, jednak taka modlitwa wspólnotowa działa cuda.
3: Szczegóły i zapisy na stronie Nieustający Różaniec. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: Czerwony dywan i długie owacje po premierze Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Przed pokazem z publicznością spotkali się twórcy filmu i z odtwórczynią roli Izabeli Łęckiej Kamilą Urzędowską rozmawiała Ela Piotrowska.
5: Wybitni aktorzy, wielkie gwiazdy, prawdziwe, wielki rozmach, wielkie kino, wielka duma?
6: Oczywiście, że tak. Jestem dumna przede wszystkim z tego filmu, jaki powstał, ale też jestem dumna i chcę to bardzo mocno podkreślić z całej naszej ekipy, która pracowała praktycznie kilka lat i oddała całe serce i zrobiła wszystko najlepiej, jak potrafi, żeby ten film powstał.
5: Tutaj jest dbałość o absolutnie każdy szczegół, o to, jak się poruszacie, jak siadacie, tak jak w epoce. To było trudne?
6: Po którymś dniu zdjęciowym weszło nam to w krew. No w moim przypadku to jest znakomite, ponieważ ja się garbiłam całe życie. I teraz jak pomyślę sobie Izabela Łęcka, no więc od razu pierś do przodu i inaczej człowiek zaczyna mówić z dużą pewnością.
1: Filmowcy pracowali w 48 lokacjach. Najwięcej dni zdjęciowych było w Warszawie, a w

0: Wnętrza Pałacu Akademii Muzycznej w Łodzi zagrały Paryż.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
2: Prawie 5 minut po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Stygat Deblu i Gary Moore w Radio Plus w Przebojach z notą nostalgii. 19 minut po 11 na zegarze. Dzisiaj dzień polskiej muzyki, więc ja też o tę polską muzykę pytam. O piosenkę, która wam krąży po głowie w ostatnim czasie i jest ona po polsku. Bardzo często pojawia się Kiedyś Cię Znajdę, Reni Jusis, bo to taki nieoficjalny hymn grzybiarzy, a teraz sezon na grzyby jak najbardziej. 691-141-141 SMS-owy numer dla was. Jeszcze około 5 minut czekam na te wiadomości od was, a później dzwonię do oddania. Mam torbę Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
6: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 35,99 za kilogram z kartą Market Point. Kurczak z Bobrownik 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Reklama.

0: Teardrop i Shaking Stevens w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 28 minut pozostało do 12. Ja dzisiaj pytam o piosenkę po polsku, która wam gdzieś w głowie siedzi w ostatnim czasie. I u Zosi. Dzień dobry, Zosiu.
1: Dzień dobry.
0: To jest Motylem Jestem. Bardzo lubię to wykonanie Jarockiej. Świat wydaje się taki przytulny i otwarty. Zaprasza, aby usiąść tu i tam i może wspomnieć dobre chwile. Czy dzisiaj ta piosenka gdzieś ci się także zanuciła?
1: Tak, oczywiście, że tak, w samochodzie jadę, w tej chwili stanęłam zwyczajnie w życiu i świeci słońce, jest przepiękna pogoda i naprawdę chciałoby się być motylem, żeby zobaczyć jeszcze trochę więcej niż tylko z naszym samochodu.
0: No tak, i usiąść gdzieś tam przez chwilę. Tak. Mi się często zdarza śpiewać, że motylem byłem, ale utyłem, więc trochę tak, ale tak, ta piosenka też jest jedną z takich, która gdzieś mi towarzyszy. Prezent mam dla ciebie, to jest torba zakupowa, więc być może będzie szansa na to, żeby na spacer z torbą pójść i te motyle poobserwować i to, co się dzieje za oknem.
1: Dziękuję pięknie, to taka motylowa niespodzianka bym powiedziała.
0: Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: No jeśli mogę, to całą redakcję, no słucham waszego radia, jest przepiękne muzycznie, pod każdym względem, ale muzycznie to już naprawdę super. No i jeśli mogę, to moje dzieci, moje wnuczki, no i wszystkie najbliższe mi osoby. Dziękuję pięknie.
0: Się dołączam i za dobre słowa w imieniu całej redakcji. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego.
1: Ja również. Dobrego dnia. Dziękuję.
0: A Jennifer Rush i The Power of Love w Radio Plus już za chwilę, bo miłość właściwie nie ma języka i wszyscy rozumiemy, o co chodzi, nawet jeśli jest zaśpiewana nie po polsku.

0: Reklama. Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
2: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi 3 plus 3 gratis.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Reklama.

0: If I Was i Meet You w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. 3 minuty tylko do południa, za chwilę wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama. Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów w Gdowie.
2: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
1: Reklama.

0: Minęło południe, Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy nie składają broni w sprawie Marcina Romanowskiego. Najprawdopodobniej dopiero w przyszłym tygodniu złożą zażalenie na decyzję sądu o wydanie listu żelaznego dla posła PiSu. Prokuratorzy ścigający byłego wiceministra sprawiedliwości zamierzają szczegółowo dopracować dokument. Mateusz Chłystun.
1: Prokuratura, która od początku sprzeciwia się wydaniu listu żelaznego Romanowskiemu, przekonuje, że wydanie takiego dokumentu wiąże się z potwierdzeniem, czy faktycznie osoba poszukiwana znajduje się tam, gdzie wskazuje. W tym wypadku chodzi o Naddniestrze, a co do tej lokalizacji, jeśli chodzi o ukrywającego się polityka, śledczy mają poważne wątpliwości. Formalnie na złożenie zażalenia prokuratura ma 7 dni od wydania decyzji. Dokumenty, jak usłyszałem, trafią więc do sądu najprawdopodobniej w przyszły wtorek lub środę. Do sprawy odniósł się w mediach adwokat Jacek Dibois. Według niego sąd drugiej instancji unieważni decyzję o wydaniu listu żelaznego. Tymczasem obrońca Marcina Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski, zapewnił, że jeśli decyzja zostanie podtrzymana i będzie już prawomocna, jego klient na pewno przyjedzie do Polski, bo jak tłumaczył, leży to w jego interesie.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Podejrzany o zabójstwo kobiety w Kędzierzynie Koźlu był niepoczytalny. Prokuratura będzie wnioskować o umieszczenie Jakuba L. w zakładzie psychiatrycznym.
2: Eksperci wydali jednoznaczną opinię. Wynika z niej, że Jakub L. w chwili popełnienia czynów miał zniesioną poczytalność, to jest nie miał możliwości rozpoznania znaczenia swoich czynów oraz pokierowania swoim postępowaniem. Źródłem tego stanu była choroba psychiczna.
0: Powiedział Stanisław Bar z opolskiej prokuratury. 19-latek usłyszał również zarzut usiłowania zabójstwa mężczyzny. Przyznał się do obu czynów.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Butelki kaucyjne można zwrócić w 65 tysiącach punktów. W Polsce większość producentów napojów dostosowała się do nowych zasad, mówi Dariusz Dworzecki z firmy Kaucja.pl.
4: System kaucyjny nie nakazuje wprowadzenia opakowania kaucyjnego, natomiast niewprowadzenie opakowania kaucyjnego przy jego produkcji wiąże się z pewnymi konsekwencjami, czyli z tak zwaną opłatą produktową. W tym roku ta opłata produktowa jest jeszcze relatywnie mała. W przyszłym roku ona będzie znacząco wyższa. Znacząca większość producentów już przystąpiła do systemu kaucyjnego.
0: W ciągu roku Polacy zwrócili prawie 5 miliardów butelek, to około 60%.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Poznaliśmy nominowanych do tegorocznych nagród Totus Tuus w kategorii promocja godności człowieka. To hospicjum imienia Jana Pawła II w Żorach, Fundacja Donum Vitae i Krystyna de Walden-Gałuszko. W kategorii osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej to Paweł Bębenek, Janusz Rosikoń i Mateusz Środoń. W kategorii propagowanie nauczania świętego Jana Pawła II to Jan Grosswelt, Milena Kindziuk oraz Jadwiga i Jacek Pulikowcy, a w kategorii Totus Tuus Medialny to Fundacja Instytut Nowych Mediów Pielgrzymi Nadziei i VaticanNews.pl. Nagrody zostaną wręczone 10 października podczas gali na Zamku Królewskim w Warszawie.
5: Wiadomość lokalna Radia Plus, Michał Henkel. Zapraszam. Nie próbujcie kopiować kogokolwiek. Rozwijajcie własną oryginalność, mówi do studentów kardynał Grzegorz Ryś. Z okazji Nowego Roku Akademickiego metropolita krakowski skierował do nich tradycyjne życzenia.
6: Bardzo wam życzę, żeby wam studia pomagały w tym, żebyście odkrywali własną drogę do Boga, do prawdy, do ludzi, ale żebyście właśnie tę swoją oryginalność też wykuwali w jakimś trudzie, nie małpując nikogo, nie naśladując, wprost nie próbując kopiować kogokolwiek, także waszych mistrzów, których macie na studiach, ufam, że macie, więc życzę wam dobrego czasu.
5: Na koniec kardynał wyraził nadzieję na spotkania ze studentami podczas inauguracji roku akademickiego, a także w duszpasterstwach akademickich i na innych spotkaniach z młodymi. Pozostajemy przy studentach. 365 zł za 365 dni. Kraków obniży cenę rocznego biletu dla studentów. Zarządzenie w tej sprawie podpisał pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kracik. Zgodnie z planem od 1 listopada studenci posiadający ważny statut karty krakowskiej będą mogli kupić roczny bilet na pierwszą strefę za 365 zł. Obecnie kosztuje 470.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
5: Do 22 stopni dziś w Krakowie, za oknami pogoda w kratkę. Podobnie na Podhalu, tam od 18 stopni w Zakopanem, do 19 w Nowym Targu.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
3: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: 5 minut po 12:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Sissy Kitch, I Can Lose My Heart Tonight w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. Piosenka napisana przez Dietera Bolena z myślą o Modern Talking, no ale okazało się, że jednak Sissy Kitch jakoś inaczej to zabrzmiało i lepiej. I to już tak 41 lat ponad. To był rok 1985. Mija ten czas bardzo szybko. 20 minut po 12 na zegarze teraz. Radio
1: Plus. Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 35,99 za kilogram z kartą Market Point. Kurczak z Bobrownik 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
8: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
15: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
14: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
15: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
14: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
15: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
16: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
17: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
18: Skąd do szkoły wziąć? Coś na mózg i ząb. Kto pomoże tu?
19: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 19,99, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy śliwki 3,49 kilo. Cena przed obniżką 5,99, limit 3 kilo na Delikartę. W delikatesach Centrum.
1: Reklama.
20: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

Don't Cry Tonight i Savage w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 13. 1 października dzisiaj w kalendarzu, a są już tacy, którzy myślą o 31 grudnia, bo Sylwester zbliża się wielkimi krokami i jeżeli chcemy spędzić go na przykład w Zakopanem, to musimy pomyśleć o tym już teraz. Te najtańsze pokoje wyprzedały się już na początku września, ale zostało też sporo takich przeciętnych cen i też takie, które naprawdę wymagają od nas dużej wyobraźni, bo na przykład za 3 noce w około 25-metrowym pokoju z łazienką, podwójnym łóżkiem trzeba zapłacić około 54 tysięcy złotych i jeśli chcemy mieć taką możliwość, żeby odwołać taką ofertę, to już okolice 60 tysięcy za 3 noce. No, można i tak. Killing Me Softly, Roberta Flack, teraz w Radio Plus.

0: Lina Turner i Tip Mail w Radio Plus w Przebojach z nutą nostalgii. Tylko 17 minut pozostało do 13. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję, a do 13 jeszcze między innymi Zamki na Piasku i Lady Punk.
1: Reklama.
2: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
3: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
2: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
3: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
2: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
3: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
4: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
9: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
13: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
14: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
13: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
15: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś się. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
13: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii jak szukasz na

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia Mac Allister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.

0: Reklama. Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. I banany luzem. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
5: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
4: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
5: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych weekendów.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
1: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
2: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
1: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.

15-latek mógł planować zamach i zabójstwo policjanta. Za chwilę szczegóły. Kardynał Kaźmieszny, czy będzie dziś przewodniczył nabożeństwu ekumenicznemu za uchodźców? Polacy chcą jeździć na LPG. Wszystko przez ceny na stacjach.

0: Piotr Moczulski przeszedł badania kontrolne do białostockiego szpitala. Wojskowym samolotem ewakuowano Polaka z Filipin. Tam spędził w szpitalu ostatnie 2 lata po wypadku na skuterze.
1: Wykonane były kontrolne badania. Te badania wykazały prawidłowe parametry i został umieszczony w jednej z naszych klinik do dalszego rozważenia wspólnie z rodziną i znalezienia pacjentowi miejsca opieki docelowej. Pacjent jest pacjentem wymagającym opieki długoterminowej.
0: Mówiła dr Marzena Wojewódzka-Żeleźniakowicz. Polak wymaga podawania tlenu i ma ograniczony kontakt z otoczeniem.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Kardynał Kazimierz Nycz będzie dziś przewodniczył nabożeństwu ekumenicznemu za uchodźców. Odbędzie się o 19.30 w parafii świętej Barbary w Warszawie. Modlitwa Umrzeć z nadziei upamiętnia osoby, które zginęły w drodze do Europy w poszukiwaniu lepszej przyszłości dla siebie i swoich rodzin. Nabożeństwo jest organizowane przez wspólnotę Sant'Egidio od 2015 roku.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Tak wysokich cen paliw jeszcze nie było. Za 95 trzeba zapłacić już 8,20, a za diesla ponad 9 zł. Wielu kierowców, szukając oszczędności, zdecydowało się na instalację LPG.
3: Części w hurtowniach brakuje, a wolne terminy na montaż wyznaczane są dopiero na połowę listopada. Jak przyznaje Andrzej Moćko, właściciel jednego z lokalnych zakładów, tak ogromnego zainteresowania nie było od 20 lat.
4: Oszczędzamy nie tylko Kielczanie, ludzie z okolic też przyjeżdżają.
3: I ten ogromny popyt podbił też ceny usług. Za montaż instalacji zapłacimy co najmniej 3800 zł, a przy wtrysku bezpośrednim minimum 6000.
4: Jeżeli sprawa na benzynie, to na gazie też będzie działało bez problemu.
3: Mechanicy podkreślają, że taniej na stacjach już nie będzie, a inwestycja szybko zwróci się przy tankowaniu.
0: O czym informowała Weronika Wawrzyk.
5: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Krakowskie lotnisko ma być mniej podatne na utrudnienia powodowane przez mgłę. Od dziś działa nowy system ILS, który pomaga samolotom bezpiecznie podchodzić do lądowania przy ograniczonej widzialności. Na razie pracuje w kategorii pierwszej, a w pierwszym kwartale przyszłego roku ma zostać uruchomiona kategoria druga, pozwalająca na operacje w jeszcze trudniejszych warunkach pogodowych. Choć do świąt jeszcze kawałek, to już wiadomo, jak świątecznie zaświeci Kraków. Będzie się stroił w nowej odsłonie. Iluminacje inspirowane wawelskimi arrasami zastąpi nowy motyw. Przez najbliższe 3 lata będzie nawiązywać do gotyckiego Krakowa i wystroju Bazyliki Mariackiej.
6: Nawiązania do sklepień w Kościele Mariackim, prezbiterium, ale także mazwerki, pinakle, roślinne fryzy, detale rzeźbiarskie, a także dekoracje snycerskie. Będziemy mieli opartą kolorystykę na zestawieniu chłodnego błękitu z ciepłym, żółtym światłem. Będziemy mieli złote, skrzące akcenty, które będą ocieplały przestrzeń.
5: Mówi Michał Pysyk z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Dekoracje rozświetlą miejskie place, mosty, ulice oraz ronda, a na rynku głównym stanie też około 15-metrowa żywa choinka.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
5: W Krakowie popołudnie słoneczne i ciepłe, na termometrach 20 stopni, w Zakopanem 18 i tam więcej chmur, ale bez opadów.
7: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: Jest 5 minut po godzinie 13. Dzień dobry w październiku. Pierwszy dzień tego miesiąca. Dzisiaj zapraszam na przeboje. Severin Krajewski później, a zaczynamy od piosenki Enya.

0: na zegarze 20 minut po 13. To nie jest największy przebój Belinda Carlisle, ale za to jest inny od tych poprzednich, bo tutaj jest i hiszpańska gitara, i akordeon, i skrzypce, tak bardzo południowo i trochę tak filmowo, jak dla mnie. Na naszej antenie za chwilę będzie ABBA i One of Us, a później m.in. Albano i Romina Paura, więc jak sami słyszycie, będzie także piosenka włoska.
1: Reklama. Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
2: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
3: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
2: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
3: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
2: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
3: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
4: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonix Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonix Ból Uszu Max?
6: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/na-firmy.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
14: Światłowód od Play.
15: Śmig-

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6 oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
2: Uwaga, uwaga! Preszaki i rozrabiaki przejmują Kaufland!
3: Tylko z Kaufland Card Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Reklama. Radio Plus Kraków.
5: Radio Plus Kraków.

Na antenie Radia Plus Michael Sembello i piosenka Maniac. Utwór, który pojawił się na świecie w 1983 roku, no ale ostatnimi czasy zyskał drugą młodość i drugą popularność, bo stał się tak zwanym wiralem, czyli podkładem muzycznym pod krótkie filmiki wideo, które pojawiają się w mediach społecznościowych. Sam wielokrotnie się natknąłem. Ludzie po prostu do tego tańczą. No i kto mi powie, że ta stara muzyka nie nadaje się teraz do tych nowych internetowych akcji. Albano i Rybna Power, Felicita, teraz na antenie Radia Plus, 3 minuty po 1:30.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list, miłe słowo.

0: Za 17 minut, godzina 14, to jest Roy Orbison na antenie Radia Plus. Only the Lonely, czwartek dzisiaj, pierwszy dzień października. Nowy miesiąc, a pogoda cały czas dopisuje, aby było tak jak najdłużej. Dzisiaj chyba 23-24 stopnie u mnie, aż się tak zastanawiałem, czy długi rękaw, czy jedna krótka koszulka z krótkim rękawem. No i wybrałem to drugie. I dobrze. Oby ta piękna polska jesień trwała i trwała. Będzie trochę chłodniej za moment. Frozen, Madonna się pojawi, a później będzie Queen, Don't Stop Me Now i tak dotrzemy do 14 do serwisu informacyjnego.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: A cappuccino też za piątkę?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
10: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
12: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
11: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
12: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
11: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
12: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
13: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
14: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
19: Dobrze.
18: 15 zł.
19: Lepiej.
18: 20 zł.
19: Najlepiej. Na Orlenie?
18: Ciepło.
19: Z kuponami?
18: Cieplej.
19: W Orlen witaj!
20: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
21: Drodzy klienci Lewiatan, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
22: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
21: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
23: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr. Tylko złoty 99 zł za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL. Jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
21: Sposób na twój dobry dzień?
22: Mamy to w Lewiatanie.
23: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
24: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
25: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
26: Lidl, to się opłaca.
27: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
28: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
29: 3, 17, 41.
30: Co tak liczysz?
29: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
30: O, ja też umiem liczyć.
31: 8, 11.
32: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
0: Radio Plus Kraków.

0: Tak pięknie zaśpiewał Freddie Mercury, to Queen, Don't Stop Me Now. Za 3 minuty 14 za chwilę serwis informacyjny, a później mam dla was piosenkę Alleluja Leonarda Cohena.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
4: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
5: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
4: Czyli frosty kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To urodzinowe hity z Intermarché. Jak Pepsi 1,5 litra, jedynie 4,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej kujawski, 5,99.
9: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
17: Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.
18: Przesyłka nie była groźna. Śledczy badają incydent z pocztówką do żandarmerii wojskowej. Wyzwanie ekologiczne jest bardziej pilne niż kiedykolwiek, mówi papież. Rozpoczął się sezon na infekcje. Eksperci zachęcają do szczepień.

0: Kolejne rosyjskie uderzenie na Kijów. Dwa drony trafiły w most nad Dnieprem. Wstrzymano ruch samochodów i metra. Rosjanie zaatakowali także szkołę.
1: Polunała trybuna i my zrazu spustyliśmy
0: się. Alarm i od razu zeszliśmy do schronu. Lekcje odbyły się właśnie tam. Nauka trwa mimo ataku. W pewnej chwili usłyszeliśmy głuchy i przerażający dźwięk eksplozji. Coś naprawdę mocno uderzyło. Relacjonowała dyrektorka szkoły. Dziś okazało się, że wczoraj wieczorem rosyjski dron uderzył w Instytut Badań Jądrowych w Kijowie. Wybuchł tam pożar, ale nie doszło do skażenia promieniotwórczego.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Wyzwanie ekologiczne naszych czasów jest bardziej pilne niż kiedykolwiek, mówi papież. Leon XIV spotkał się z grupą Hera, która zarządza usługami środowiskowymi w Watykanie. Z jednej strony obserwujemy niekontrolowane zużycie zasobów, z drugiej zaś coraz większym problemem staje się utylizacja ogromnych ilości odpadów, zaznaczał Ojciec Święty. Papież przypomniał, że już na pierwszych stronach Biblii ochrona świata pojawia się wśród przykazań, które Bóg skierował do człowieka. Jest to zatem zadanie o pierwotnym charakterze, wskazał Leon XIV.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: Rozpoczął się sezon na infekcje. Eksperci zachęcają do szczepień.
3: Widzimy wzrost zarówno pacjentów hospitalizowanych z powodu grypy i COVID. Natomiast RSV można powiedzieć, że na razie jest na poziomie sprzed fali jesiennej.
0: Mówił główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski. Lekarze polecają szczepienia szczególnie seniorom, kobietom w ciąży, małym dzieciom i osobom przewlekle chorym.
4: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego przeszli w historycznym pochodzie. Tym samym rozpoczął się 663 rok akademicki na UJ-cie. A jak sami profesorowie wspominają swoje początki na studiach?
5: Było to kilkadziesiąt lat temu, w zupełnie innej rzeczywistości, ale jedno jest wspólne. Zaczynamy nowy rok akademicki, zapał do pracy.
6: Jako studenci wspominamy wspaniale. Ja oglądałam pochody od wielu, wielu lat. Nigdy nie marzyłam, żeby w nich uczestniczyć.
7: Sam przemarsz orszaków jest już tak tradycją ogromną, wpisaną w tkankę miasta, że właściwie trudno sobie Kraków wyobrazić bez orszaków.
4: A to już Marcin Kubat, rzecznik prasowy UJ-u. Dodam, że przemarsz profesorski znajduje się na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Apache, wojskowe drony, roboty humanoidalne i wyścigi. Tak zapowiada się Małopolski Festiwal Dronów, który już w sobotę w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Będą też symulatory, nauka pilotażu dronów i pokazy ratownicze. Start o godzinie 10, a wstęp jest bezpłatny. Na koniec prognoza pogody w Radiu Plus.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
4: W Krakowie do 20 stopni, w Zakopanem 18. Tak ładnie i ciepło przynajmniej do końca tygodnia, tylko noce chłodniejsze. Biomet niekorzystne.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: Jest 5 minut po 14 i obiecany Leonard Cohen, aleluja. Na początku później Maggie Reilly, Edith Gepert. Będzie także piosenka francuska.

0: Na zegarze 20 minut po 14, ależ nastrojowo się zrobiło i tak nostalgicznie, jak to u nas przeboje z nutą nostalgii. Jest czwartek, pierwszy dzień października, uwaga, i to jest dzień międzynarodowy kawy. Naprawdę. W Polsce obchodzono Dzień Kawy 29 września, a dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Kawy, więc można sobie z tej okazji pozwolić na dodatkową małą czarną. A do tego niech wam zagra Budka Suflera, takie tango już za moment.
1: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 35,99 za kilogram z kartą Market Point. Kurczak z Bobrownik 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
3: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
4: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
6: 15 zł.
5: Lepiej.
6: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
5: Z kuponami?
6: Cieplej.
5: W Orlen Witaj!
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
7: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
8: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, druga gratis. A litrowe mleko z Mlecznej Drogi 3 plus 3 gratis.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Dane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków. Krzywda 1.
13: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan. W Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje. Z nutą nostalgii. Bee Gees.

Pierwszy wielki przebój formacji Shade, Smooth Operator na antenie Radia Plus. To historia pewnego mężczyzny, który ma urok, klasę i wie, jak to wykorzystać, bo jest przestępcą. Zresztą można było się o tym dowiedzieć, nawet nie znając słów po angielsku, ale oglądając klip. Ja pamiętam, że to był nawet taki mini film, gdzie był i pościg, i piękna wokalistka śpiewająca tę piosenkę w klubie. No, wszystko tam po prostu się działo i przedstawiało to, co w tej piosence jest właśnie takiego magicznego. Na antenie Radia Plus magiczne przeboje będą jeszcze w tej godzinie. Bobby McFerrin się pojawi, będzie Edyta Górniak, a teraz już Diana i Polanka za 25 minut trzecia.

0: To Bobby McFerrin i piosenka Don't Worry, Be Happy. Bawili się w studio. On i producentka jego płyty bawili się, nucili, on zaczął grać sobie i podśpiewywać frazę Don't Worry, Be Happy. No i tak w kilka godzin nagrał jeden z największych swoich przebojów. Tak to czasami bywa z tymi piosenkami, że musi być ta chwila, musi być to coś i tak oto powstają hity, które grać będą jeszcze przez dziesiątki lat. Don't Worry za nami, a przed nami Marek Grechuta, Dni, których nie znamy. Już za chwilę za kwadrans trzecia, to jest Radio Plus.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepów w Gdowie.
5: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
6: No wiem.
5: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
6: Ej, to już przesada.
5: No co, tego poziomu nie da się przebić.
7: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki, trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
8: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie. Bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A banany, kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, dwie rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Uwaga, uwaga! Pryszaki, rozrabiaki przejmują Kaufland!
9: Tylko z Kaufland Kart Extra od 1 do 7 października zrób zakupy za 99 zł i odbierz brelok za 1 grosz. Zgarnij całą kolekcję 10 breloków. Więcej na fryszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
15: 3, 17, 40.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: No, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Gastorama.
20: Teoria
19: i praktyka.
20: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
19: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
20: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
19: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
1: Reklama.

0: How Do You Do, czyli po prostu jak się masz, to duet Roxette na Antenie Radia Plus. Mam nadzieję, że wy macie się dobrze, szczególnie, że to już takie późne, dosyć popołudnie. W końcu 3 minuty zostały tylko do 15, więc i do końca dnia pracy coraz bliżej. Za chwilę o 3 serwis informacyjny, a później wrócimy do przebojów i to pięknie wrócimy. Lubię wracać tam, gdzie byłem, Zbigniewa Wodeckiego, tuż po serwisie.
1: Reklama. Nowa podłoga? A może nowe drzwi? Teraz w OBI kupujesz i zyskujesz. Tylko do 20 października za każde wydane 1000 zł na podłogi i drzwi otrzymasz aż 150 zł na kartę podarunkową. Łap okazję już dziś. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
3: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 35,99 za kilogram z kartą Market Point. Kurczak z Bobrownik 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
4: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
5: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
6: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
7: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to Twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
1: Reklama.

0: Kraków.
1: Dziś orędzie prezydenta Karol Nawrocki wygłosi je o 20. Nożownik z Jarosławia nadal nie może być przesłuchany. Za chwilę szczegóły. Relikwie świętego Franciszka w Lublinie w niedzielę. Uroczysta msza święta. Minęła 15. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś o 20.00 orędzie prezydenta poinformował o tym szef gabinetu Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker. Według medialnych doniesień może chodzić o ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Sejm przegłosował ją ponownie, a prezydent Nawrocki wskazywał na jej niekonstytucyjność. Śledczy wciąż nie mogą go przesłuchać i oficjalnie przedstawić mu zarzutów. Jest nowa opinia biegłych psychiatrów w sprawie Ichora M., podejrzanego o atak na terenie opactwa w Jarosławiu.
2: W obecnym stanie zdrowia podejrzany Ichor M. w dalszym ciągu ujawnia objawy psychotyczne. Jednocześnie biegli podkreślili, że porównując obecny stan psychiczny podejrzanego oraz stan z dni 24 i 25 września, dostrzegli oni pewną nieznaczną poprawę.
1: Mówiła Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Obywatel Ukrainy w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu zaatakował 5 osób. Od ciosów nożem zginął ksiądz Stanisław Zbojnowicz. Pilna narada ministra spraw wewnętrznych z kierownictwem Służby Ochrony Państwa. Marcin Kierwiński zwołał ją w związku z odmową prezydenta w sprawie powołania nowego szefa SOP. Mateusz Chłystun.
3: Resort spraw wewnętrznych przekazał jedynie, że...

0: suszyło rektor kościoła pod wezwaniem świętego Piotra Apostoła.
1: W 800. rocznicę śmierci świętego Franciszka z Asyżu właśnie do naszego kościoła, który przez 250 lat należał do sióstr bernardynek pochodzących z rodziny franciszkańskiej, właśnie chcemy świętować w tej naszej wspólnocie wniesienie relikwie tych świętych, świętego Franciszka, świętego Antoniego i świętej Barbary. Te relikwie są w jednym relikwiarzu, które otrzymaliśmy.
0: Po mszy o 19:30 odbędzie się koncert Pokój i Dobro. Wydarzenia zostały objęte patronatem medialnym Radia Plus.
2: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. 280 razy interweniowali małopolscy strażacy w ubiegłym sezonie grzewczym. Z powodu zatrucia czadem zmarło 9 osób, a 139 zostało rannych. W całej Polsce zginęło z tego powodu 69 osób, a ponad 1300 było rannych. Dziś rozpoczyna się kolejny sezon grzewczy i strażacy apelują o sprawdzanie przewodów kominowych i o montaż czujek.
3: Należy udać się do sklepów budowlanych, zakupić taką czujkę tlenku węgla. Gdzie taką czujkę tlenku węgla montujemy? Przede wszystkim w pomieszczeniach, gdzie mamy potencjalne źródło ogrzewania, w miejscach, gdzie najczęściej przebywamy, na wysokości głowy, na wysokości oczu. Należy też przeczytać instrukcję obsługi, testować i wymieniać baterie.
2: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Czad jest bezwonny i bezbarwny. Sezon grzewczy potrwa do końca marca, ale zatrucie tlenkiem węgla może nastąpić o każdej porze roku. Służby rekomendują także montaż czujek dymu. I jeszcze świetna wiadomość dla kibiców siatkówki. Turniej finałowy Pucharu Polski w styczniu ponownie odbędzie się w Tauron Arenie Kraków. To będzie już piąty raz z rzędu, gdy najlepsze zespoły w kraju powalczą o trofeum pod Wawelem.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
2: A w Krakowie 20 stopni, w Zakopanem 18, choć miejscami pochmurno, to bez opadów. Ciepło przynajmniej do końca tygodnia.
4: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
5: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
6: Jest 5 minut po 15. Nostalgicznie będzie za chwilę. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Zbigniew Wodecki. Od tej piosenki rozpoczynamy tę godzinę.

0: Byli jednym z największych fenomenów muzycznych lat 90. Mowa o Kelly Family. To rodzinny zespół. Rozpoczynali swoją karierę grając na ulicy. Przez długi czas grali, sprzedawali swoje płyty, aż ktoś ich zauważył, zaprosił do studia, nagrali pierwszą płytę, a później przyszedł ogromny sukces i już nie grali na ulicach, tylko na stadionach. Chętnie wracamy do Kelly Family na antenie Radia Plus. Tadeusz Woźniak, zegarmistrz światła, już za parę minut, a później będzie Michael Jackson na zegarze 20 minut po trzeciej.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
3: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
4: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Za 25 minut, godzina 16, to jest Michael Jackson na Antenie Radia Plus. To tutaj przyboje z nutą nostalgii. Wracają do nas słowa dawno już zapomniane, ostatnio za sprawą serialu Lalka, tej wersji Netflixowej, bo tam pojawiło się takie przekleństwo. Pi Borsuczy. No i zrobiło sporo zamieszania w sieci, dużo pojawiło się memów w związku z tym słowem, z tym wyrażeniem. Okazuje się, że generalnie jest mnóstwo polskich słów, które są zapomniane. Można o tym się dowiedzieć, choćby odwiedzając w internecie stronę, na której już jest 86 tysięcy haseł pochodzących z wydań Słownika Warszawskiego. On się ukazywał na początku XX wieku. W sumie to jest prawie 8 tysięcy słów, 8 tonów, mnóstwo tysięcy haseł, no i powoli jest to wszystko przekładane na cyfrową wersję i można sobie to pooglądać w internecie, a słów tam jest naprawdę dużo ciekawych, na przykład czy wiecie, co to znaczy map dziurny? To było określenie na kogoś małego. Labun to złodziej, a Kidoń, o, to mi się najbardziej spodobało, to człowiek, który rozlewa jedzenie na ubranie, więc ja spokojnie mogę nazwać się Kidoniem, bo ja mam taką tendencję, że jak coś jem, piję, to zawsze się po prostu obleję. Więc Kidoń do was mówi w Radiu Plus, a śpiewa Ricky Poveri, Mamma Maria.

0: taka dosyć przewrotna piosenka, Męski Świat, It's a Man's World, Jamesa Browna, ale tak naprawdę w tej piosence chodzi o to, że męski świat byłby niczym, gdyby nie kobiety. Na antenie Radia Plus gramy wam przeboje z notą nostalgii a propos relacji romantycznych, to Kocham Wolność Chłopców z Placu Broni jeszcze przed 16, a później usłyszycie ABB, a o 16 na naszej antenie najważniejsze informacje.
1: Reklama.
2: Ulubiony kierunek na zakupy? Oczywiście, to twoje centrum handlowe CHT. Skompletujesz tu garderobę, modne odzież i obuwie. CHT to także strefa beauty oraz świetna gastronomia. Oferujemy ogromny wybór i duży, bezpłatny parking. Udane zakupy zrobisz także w każdą niedzielę. CHT. Kraków, Krzywda 1.
3: Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Szynka Juranda Nikpol 35,99 za kilogram z kartą Market Point. Kurczak z Bobrownik 29,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
4: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
1: Reklama.
5: Radio Plus Kraków.

0: Reklama. Delikatesy Market Point. Filet z kurczaka 14,99 za kilogram z kartą Market Point. Ser Gouda Mońki 19,99 za kilogram z kartą Market Point. Twarożek Almette 150 gramów 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Cytryna 4,99 za kilogram z kartą Market Point. Zapraszamy do delikatesów Market Point m.in. w Wieliczce, w Niepołomicach oraz do sklepu w Gdowie.
1: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
2: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
0: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Wieczorem orędzie prezydenta, najpewniej Karol Nawrocki, zabierze głos w sprawie wysokich cen paliw. Ojciec zamordowanej Mai z Mławy nadal obawia się o swoje bezpieczeństwo. Do bazy w Łasku przyleciał 9 F-35. Jest 16, Marcin Bartnik. Czy rekordowe ceny paliw będą głównym tematem orędzia prezydenta? Karol Nawrocki zabierze głos o 20 i być może ogłosi decyzję dotyczącą ustawy o podatku o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Poprzednią, taką samą ustawę prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Rząd niezmiennie apeluje o podpis, bo szuka pieniędzy na sfinansowanie nowej odsłony programu CPN.
2: To jest poważna sprawa. To chyba dociera powoli do pana prezydenta, dlatego nie podjął tej decyzji o zablokowaniu tej ustawy tak szybko, ale mam nadzieję, że tę ustawę podpisze. Czy w jego ręku jest kilka miliardów złotych, które można skierować na obniżkę cen paliw? I nie ma żadnego uzasadnienia do tego, żeby zachował się inaczej niż dotychczas było to w Polsce przyjmowane.
1: Mówił minister energii Miłosz Motyka. Odniósł się też do zarzutów opozycji o niekonstytucyjność ustawy. Chodzi o wprowadzenie podatku działającego wstecz.
2: Zarzuty opozycji są pełne hipokryzji. Dokładnie takie samo rozwiązanie, które opodatkowywało Jastrzębską Spółkę Węglową w 2023 roku, za rok 2022 przyjmowali i kierowali te środki do budżetu. My chcemy te środki skierować na obniżkę cen paliw.
1: Dodajmy, prezydent zaproponował swój projekt PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie, a teraz za litr benzyny 95 trzeba zapłacić powyżej 8 zł, za litr diesla powyżej 9. Ojciec zamordowanej Mai z Mławy nadal obawia się o swoje bezpieczeństwo. Śledztwo dotyczące gróźb wobec niego zostało umorzone, ale rodzina kwestionuje tę decyzję. Groźby miała kierować matka oskarżonego o zabójstwo nastolatki. Osobno śledczy badają sprawę podżegania do zabójstwa ojca Mai i jego pełnomocnika. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: W trakcie spotkania w prokuraturze krajowej pełnomocnicy Jarosława Kowalskiego przedstawili zastrzeżenia do umorzonego śledztwa w sprawie gruźb. Po rozmowie w siedzibie prokuratury w Warszawie Kowalski podkreślał, że prokuratorzy podzielili ich uwagi i obawy dotyczące sposobu prowadzenia postępowania.
4: Okropnie się czuję. Po prostu w mojej ocenie prokuratura dotychczasowa w Mławie nie zrobiła kompletnie nic w mojej sprawie. Jest świadek, który powiedział, że Katarzyna G. zleciła mu zabójstwo mnie i mojego mecenasa.
3: Prokuratura w Płocku nadal prowadzi osobne śledztwo dotyczące podżegania do zabójstwa. Sam ojciec Mai mówi, że wciąż czuje się zagrożony, a przydzieloną mu doraźną ochronę uważa za niewystarczającą.
1: Przypomnijmy, Katarzyna G. to matka 18-latka oskarżonego o zamordowanie w Mławie 16-letniej Mai. Mężczyzna, który w Kraśniku Górnym postrzelił policjanta, usłyszał zarzut za

0: Grano. No, zacząłem chodzić, potem z kikami, na przekór wszystkiemu zacząłem truchtać, no i jestem w tym miejscu, gdzie jestem.
1: Dziś jest rok 2026 i wraca pan na start Silesia Maratonu.
0: Będę biegł półmaraton. Tak jak 5 lat temu ktoś mnie pchał, w tym roku powiedziałem, że zamierzałem przekazać to innej osobie, która sama nie jest w stanie biegać. Będę biegł z taką osobą.
2: Z górnikiem Dawidem Rauflajsiem rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
3: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.
4: 4 minuty po 16:00, Krzysztof Krawczyk w Radiu Plus. Ja nazywam się Bogdan Ingersleben, kłaniam się Państwu, powiem za chwilę, czym zajmiemy się w magazynie reporterów.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Najstarsza polska uczelnia zainaugurowała 663 rok akademicki. Ulicami Krakowa przeszedł tradycyjny orszak profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Reprezentowane były wszystkie 16 wydziałów, a kolorystyka TOG wskazywała na przynależność do poszczególnych. O tym mówić będziemy już za kilka minut. W sobotę przypada wspomnienie śmierci świętego Franciszka Transitus. Franciszkańskie triduum jubileuszowe rozpocznie się jutro, podamy szczegóły uroczystości. A siedziba zakopiańskiego Sokoła idzie do remontu. Po latach starań pustostan w centrum miasta ma się zmienić w centrum przeznaczone na działalność mieszkańców. Między innymi o tym mówić będziemy do 17 w pierwszej godzinie magazynu. W Radiu Plus słuchamy Genesis.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego przeszli w tradycyjnym pochodzie. Rozpoczął się 663 rok akademicki. To jedyny dzień w roku, kiedy można zobaczyć władzę i profesorów najstarszej polskiej uczelni w uroczystych togach, symbolizujących kilkusetletnią tradycję uniwersytetu. A czy sami studenci są gotowi na nowy rok akademicki?
2: Myślę, że tak. Myślę, że bardzo długo na niego czekałam, bo jest to pierwszy rok studiów.
3: Czego najbardziej się obawiasz?
2: Myślę, że ilości studentów, ponieważ w tym roku było ich wyjątkowo dużo.
3: A ty jesteś gotowa?
4: Myślę, że tak. To były najdłuższe wakacje i powoli się przygotowywałam do tego.
3: A co najtrudniejsze wydaje się w tym nowym roku akademickim?
4: Może tak zagranie się z grupą, nowi ludzie, nowe środowisko, nowe miasto.
3: Jaki kierunek?
4: Filologia germańska z angielskim.
5: Wydaje mi się, że jesteśmy. No, dostaliśmy się tutaj. Także chyba tak.
3: Na jaki kierunek?
5: Historii. No interesuję się historią w sumie od dzieciństwa samego, cały czas jakby jakoś tak mi to przyświecało, żeby się tym zajmować. No i wychodzi mi to stosunkowo dobrze, a zatem chcę się po prostu w tym spełniać. No jeżeli to potrafię dość dobrze wykonywać, to chcę być jakkolwiek utylitarny dla społeczeństwa, prawda?
3: I co najtrudniejszego ci się wydaje, że będzie w tym nowym roku?
5: Najtrudniejszego? Nie powiedziałbym coś jedna konkretna rzecz. Raczej chodzi o to, żeby wejść w ten rytm, tak? I wszystkie takie aspekty techniczne jakby na pewien sposób rozpoznać, taki know-how jakby posiąść.
3: Jesteś gotowa na pierwszy rok akademicki?
6: Tak myślę, mam nadzieję.
3: Jaki kierunek?
6: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
3: I dlaczego akurat ten kierunek? Taki trudny i wymagający.
6: Mówisz z doświadczenia, prawda?
3: Z doświadczenia.
6: Wydaje mi się, że jest to coś, w czym mogę się sprawdzić, że mam do tego predyspozycję i no nie wiem, czym innym mogłabym się zajmować.
3: Jak pan wspomina swoje początki jako student?
7: No cóż, było to kilkadziesiąt lat temu w zupełnie innej rzeczywistości. Grzegorz Suliński, jestem profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ale jedno jest wspólne. Zaczynamy nowy rok akademicki, zapał do pracy i nadzieja na to, że będzie to kolejny dobry rok, w którym będziemy w stanie służyć młodzieży swoją wiedzą, umiejętnościami, a młodzież będzie chciała z nich korzystać.
3: Uczestniczy pan w tym niezwykłym pochodzie, jakby pan go opisał?
7: No dla mnie to szczególna sytuacja, bo jestem tutaj pierwszy raz, więc oczywiście znam z przeszłości w charakterze widza, mam okazję uczestniczyć w odmiennym charakterze i no cóż, podtrzymanie tradycji, tak, to bardzo, bardzo ważne, bo w tak zmieniającym się świecie wszystkie punkty, które nas osadzają w pewnej stałej, są w mojej ocenie ważne.
8: Katarzyna Krzanowska, jestem kierownikiem kliniki i katedry nefrologii i transplantologii. Jako studenci wspominamy wspaniale. Ja oglądałam pochody od wielu, wielu lat. Nigdy nie marzyłam, żeby w nich uczestniczyć i to jest ogromna duma. Ogromna duma, że można teraz być tutaj. To jest niezwykły pochód, to jest jedyny pochód w Polsce, ponieważ rozmawiam z różnymi moimi przyjaciółmi z innych miejsc i to jest niezwykły pochód. Trzeba być dumnym jako miasto, jako uniwersytet.
3: Co by pani profesor poleciła nowym studentom? Jakieś rady, protipy może?
8: Chyba realizować marzenia, być silnym w tym, co się robi. To chyba jest najważniejsze.
9: Historyczny moment. Marcin Kubat, rzecznik prasowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dla nas 1 października to jest najważniejszy dzień w kalendarzu akademickim. Orszak profesorski, rozpoczęcie roku akademickiego, kolejnego 663. Więc to jest zawsze doniosła chwila i sam przemarsz orszaku, zresztą wpisany na listę krajową niematerialnego dziedzictwa kulturowego, jest już tak tradycją ogromną, wpisaną w tkankę miasta, że właściwie trudno sobie Kraków wyobrazić bez orszaku, a uniwersytet bez Krakowa i bez tego przemarszu. Maszerują w nim przedstawiciele 16 wydziałów. Każdy wydział ma swój kolor togi, więc wygląda to przepięknie. Ale w tym roku jest nowość. Z przodu tego orszaku, bo zawsze najmłodsi uczestnicy idą z przodu, najstarsi na końcu, a na końcu sam rektor. To są przedstawiciele jednostek poza i międzywydziałowych. Także już nie tylko mamy przedstawicieli wydziałów, ale także tych jednostek takich, które w strukturach uniwersytetu tu równie są ważne. Mają kolor togi oliwkowy. Jest to 10 osób i to są na przykład przedstawiciele Biblioteki Jagiellońskiej czy Małopolskiego Centrum Biotechnologii. Więc w ten sposób niby długa tradycja, wielowiekowa, ale uzupełniamy o jakieś nowe elementy współczesne, nowoczesne, ponieważ uniwersytet jest żywą tkanką, on się ciągle rozwija. I to jest też taki moment, że uniwersytet to nie tylko te piękne mury, historyczne czy nowoczesne, ale przede wszystkim ludzie. I fajnie zobaczyć z bliska twarze profesorskie, ich uśmiechy, poczuć ten majestat, tę wiedzę. No, jest to fajne przeżycie. Podejrzewam, że nie tylko dla środowiska akademickiego i samych studentów.
1: Tradycja organizowania pochodu profesorskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego sięga końca XIX wieku. Wraz z rozpoczęciem nowego roku akademickiego studenci i pracownicy uczelni wyższych rozpoczynają czas nowych wyzwań i doświadczeń. Swoje słowa w Zasyżu, gdzie znajduje się grób błogosławionego Karla Akutisa, skierował do społeczności akademickiej metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś.
10: Drodzy studenci, bardzo Was pozdrawiam na progu roku akademickiego. Czynię to z miejsca, gdzie jest pochowany Carlo Acutis. No to akurat młody człowiek, któremu nie było dane dożyć studiów, ponieważ zmarł mając lat 15. Ale jest jakimś wzorcem dla wielu młodych ludzi. Carlo ostatnio albo się zrównał, albo podbija trochę popularność świętego Franciszka w Asyżu. Bardzo wielu ludzi przychodzi do jego grobu. Dedykuję Wam od Carla Acutisa na ten rok studiów jedno zdanie, bardzo piękne. Carlo mówił, że wszyscy się rodzimy jako oryginały, ale zbyt wielu nas umiera jak fotokopie. Bardzo Wam życzę, żeby Wam studia pomagały w tym, żebyście odkrywali własną drogę. Własną, indywidualną, osobistą drogę do Boga, do prawdy, do ludzi, ale żebyście właśnie tę swoją oryginalność też wykuwali w jakimś trudzie, nie małpując nikogo, nie naśladując, wprost nie próbując kopiować kogokolwiek, także Waszych mistrzów, których macie na studiach, ufam, że macie. Jak ktoś ma mistrza, to tak, bardzo uważnie przejmuje od niego jego wartości, ale przecież nie kopiuje go, bo nie da się skopiować kogokolwiek. Wtedy zamiast dojrzałości mamy śmieszność. Więc życzę Wam dobrego czasu, takiej właśnie pracy, która pozwala Wam siebie samych rozwinąć. Kiedyś będzie owocowała też Waszą służbą dla innych. Studia dlatego zawsze mają sens, tak jak każda praca. Wszystkiego dobrego na cały rok akademicki. Ufam, że się będziemy spotykać przy ołtarzach, na inauguracjach roku, ale nie tylko, także potem w czasie roku, w duszpasterstwach akademickich, na innych spotkaniach z młodymi. Ja się już na te spotkania cieszę. Mam nadzieję, że Wy też choć trochę. Z Bogiem.
0: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus. Reklama. Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Plażowy na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
15: Nie, a powinnam?
14: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
15: I możesz z nich korzystać?
14: Jasne, w każdej chwili.
15: To i ja się zapiszę.
14: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
16: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
17: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Początek roku akademickiego niesie też pytanie o to, kto jest rektorem Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję o odwołaniu Piotra Borka z funkcji szefa uczelni, ale Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z tym wyrokiem się nie zgodziło. Według resortu funkcję rektora pełni Wojciech Bąk. O szczegółach Ula Bieniania-Syczyńska.
2: Sądzimy, że Piotr Borek był w budynku uczelni, więc podjęliśmy decyzję o zawieszeniu go w obowiązkach rektora, przekazała nam Dorota Kosowicz z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
3: 30 września minister Marcin Kulasek podjął decyzję o zawieszeniu profesora Piotra Borka w pełnieniu funkcji rektora Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. To było też poprzedzone wnioskiem ministra skierowanym do kolegium elektorów o odwołanie profesora Borka z funkcji rektora. Nie możemy dopuścić do tego, żeby tam panował jakiś taki dualizm decyzyjny, a mieliśmy informację o tym, że profesor Borek już pojawił się na uczelni, wydaje jakieś dyspozycje. To jest sytuacja niedopuszczalna i utrzymujemy, że pełniącym obowiązki rektora UKN w Krakowie jest profesor Wojciech Bąk.
2: Rok akademicki zainaugurował Wojciech Bąk. Potwierdził mi jednak, że Piotr Borek był ostatnio w budynku uczelni i prawnie pełnił funkcję rektora, ale przez dosłownie jeden dzień.
4: Faktycznie rektor Borek automatycznie powrócił na funkcję rektora uniwersytetu. Ja natomiast pełniłem obowiązki rektora, dzisiaj również pełni obowiązki, natomiast rzeczywiście w tę funkcję pełnił przez jeden dzień, pełnił profesor Piotr Borek. Był, nawet prowadził rozmowy ze swoimi współpracownikami, no ale to były takie rozmowy tutaj kuluarowe, które w zasadzie nie miały jakichś skutków administracyjnych. To były takie, może bardziej nawet towarzyskie. Myśmy odbyli, znaczy w cztery oczy i potem jeszcze tutaj w towarzystwie prawników rozmawialiśmy o sytuacji tutaj na uczelni. Także Piotr Borek jak najbardziej tu wspiera mnie dzisiaj, tak żeby jak najmniej uczelnia ucierpiała wizerunkowo i absolutnie studenci, żeby nie odczuli żadnych skutków.
2: Piotr Borek przestał pełnić funkcję rektora w listopadzie ubiegłego roku, kiedy to został odwołany przez ministra Kulaska. Według resortu nauki profesor miał łamać kodeks pracy. Piotr Borek nie zgodził się z decyzją i złożył odwołanie, jednak wyrok sądu jest nieprawomocny. Teraz ministerstwo chce odwołać Piotra Borka, ale w innym trybie.
5: W poprzednim roku Piotr Borek odwołał się od decyzji ministra, od decyzji administracyjnej ministra do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jest to postępowanie administracyjne. Natomiast w tym momencie mamy sytuację na poziomie ministerstwa, gdzie minister zwraca się do kolegium elektorów o przeprowadzenie procesu odwoławczego rektora. Kolegium elektorów podejmuje uchwałę w sprawie odwołania bądź nieodwołania rektora i od tego nie służy odwołanie tej osoby, natomiast oczywiście rozstrzyga to kolegium elektorów. Mamy taką sytuację w uczelni, iż kolegium elektorów jest w tym momencie w niepełnym składzie, więc wymagane jest uzupełnienie kolegium elektorów o kilkunastu pracowników. W możliwie najszybszym terminie zostanie uzupełnione kolegium elektorskie, co też miało być czynione z racji planowanych wyborów na funkcję rektora.
2: Mówi Aneta Wójcik, kanclerz UKN-u. Kolegium elektorów ma teraz miesiąc na rozpatrzenie wniosku ministra o odwołanie rektora Borka przed końcem kadencji. Są dwa wyjścia.
5: Pierwszą czynnością, która zostanie dokonana, jest spotkanie kolegium elektorskiego w sprawie odwołania profesora Piotra Borka. Jeśli profesor Piotr Borek nie zostanie odwołany ze stanowiska, będzie pełnił do końca swojej kadencji, czyli do 31 sierpnia 2028 stanowisko rektora. Natomiast w przypadku odwołania profesora Borka, uczelnia będzie zobowiązana do przeprowadzenia wyborów i oczywiście zostaną one przeprowadzone w możliwie najszybszym okresie. Deklarowaliśmy, że będzie to ten rok, natomiast to zależy od tego, kiedy zostanie przeprowadzone to spotkanie kolegium elektorskie.
2: Dodaje kanclerz, a do momentu decyzji kolegium elektorów rektorem uczelni jest Wojciech Bąk.
1: Kontrowersje wokół Piotra Borka trwają od kilku lat. W poprzedniej kadencji między innymi zostało zwolnionych ponad 100 pracowników. Część z nich już się odwołała i w sądzie niektórzy już wygrali procesy.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Upamiętnia śmierć świętego Franciszka z Asyżu, Transitus. Miało ono miejsce z 3 na 4 października. Uroczystości związane z tym wydarzeniem odbędą się w sobotę w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Wieliczce. Franciszkańskie triduum jubileuszowe rozpocznie się jutro. W wielickim kampusie o 19 odbędzie się specjalna konferencja.
2: Ojciec Mariusz Tabor, franciszkanin z prowincji Matki Bożej Anielskiej, proboszcz i gwardian w klasztorze i parafii świętego Franciszka z Asyżu w Wieliczce. Co roku jest wyjątkowy, bo każdego roku wszyscy franciszkanie na świecie wspominamy ten moment przejścia świętego Franciszka do życia wiecznego, ale teraz rzeczywiście okazja jest wyjątkowa, bo przeżywamy 800 lat właśnie od jego śmierci. Także jeszcze bardziej myślę, dla nas jest to takie niesamowite doświadczenie, że możemy go tak uroczyście na całym świecie wspominać. W ogóle jego postać, na tym bardziej moment jego przejścia ze śmierci do życia wiecznego.
3: Czym jest Transitus i jaki związek ma właśnie ze świętym Franciszkiem?
2: Transitus, znaczy z łaciny, znaczy przejście. Taki moment rzeczywiście przejścia świętego Franciszka do domu Ojca. Jest to po prostu nabożeństwo upamiętniające jego śmierć. Przedstawiony są ostatni moment życia świętego Franciszka. Jak to przejście wyglądało, co zostało zapisane przez jego biografa, przez Tomasza Szczelano. Także dzięki temu możemy nabożeństwo przeżywać i co roku gromadzić się w całej wspólnocie, żeby jeszcze raz po prostu wrócić do tego momentu, gdzie święty Franciszek rzeczywiście żegna się ze współbraćmi. Przekazuję ostatnie słowa, życzenia, testament. Przy porcjum kuli, małej kapliczce w Asyżu, którą dostał w dzierżawę od benedyktynów, tam umiera.
3: I jak wyglądało to przejście?
2: Święty Franciszek rzeczywiście bardzo ukochał sobie porcjum kulę, kolebka naszego zakonu. Święty Franciszek bardzo chciał w tym miejscu rzeczywiście odejść, więc bracia na własnych ramionach go zanieśli pod tą porcjum kulę i tam przy tej kapliczce wśród śpiewów, modlitwy prosił, żeby przeczytać mu opis męki według Ewangelii świętego Jana. I przy śpiewie pieśni słonecznej tą chwilę wcześniej też napisał, dodając też ostatnią zwrotkę: pochwalony bądź Panie przez naszą śmierć cielesną. Wśród braci najbliższych odchodzi, umiera. To było niezwykłe doświadczenie dla braci. Myślę, że bardzo wzruszające, choćby z tego względu, że wtedy wielu braci po raz pierwszy w ogóle odkryło, że święty Franciszek miał stygmaty.
3: Transitus to tak naprawdę taka trzydniowa uroczystość. Triduum franciszkańskie rozpocznie się już w piątek, będzie konferencja. Jaki jest temat? Czego mogą dowiedzieć się właśnie uczestnicy konferencji?
2: Będzie można posłuchać, dowiedzieć się znacznie więcej niż wiemy o świętym Franciszku i w takich nowych odsłonach. Myślę, że usłyszymy coś nowego, coś, czego do tej pory nie słyszeliśmy. Będzie to okazja, żeby jeszcze raz, może i po raz pierwszy odkryć świętego Franciszka i co on chciałby nam dzisiaj powiedzieć do współczesnego świata.
3: Co jest punktem centralnym wspomnienia śmierci świętego Franciszka? Jak będzie wyglądało to uroczyste nabożeństwo?
2: Punktem centralnym jest sobota, właśnie dzień śmierci świętego Franciszka i w ramach wszystkich naszych prowincji w Polsce, tak ustalili też ojcowie prowincjałowie, nasi przełożeni, uroczystości będą właśnie u nas tutaj w klasztorze. Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą o godzinie 18 pod przewodnictwem naszego metropolity księdza kardynała Grzegorza Rysia, zaproszonych współbraci z różnych prowincji, kleryków, osób konsekrowanych, no oczywiście osób świeckich. Więc będzie uroczysta Eucharystia, po której przejdziemy procesyjnie uroczyście właśnie do naszego grodu. Mamy w Polsce na pewno jedyną kopię tej kaplicy właśnie, która jest w Asyżu, w Bazylice Matki Bożej Anielskiej. Przy tej kapliczce po Eucharystii, trzymając w rękach świecę, będziemy przeżywali nabożeństwo z przewodnictwem księdza kardynała Grzegorza Rysia.
3: A jak to nabożeństwo będzie wyglądało?
2: Jest oczywiście dokładny opis, jak święty Franciszek odchodził. Są tam teksty Tomasza Szczelano, jest czytany właśnie fragment Ewangelii. Są piękne śpiewy wspominające właśnie świętego Franciszka i kończy się to uroczystym błogosławieństwem księdza kardynała i uczczeniem, ucałowaniem relikwii świętego Franciszka. Zawsze dla mnie jest takie naprawdę wzruszające i no, chcę po raz kolejny może usłyszeć, przeżywać to, jak święty Franciszek rzeczywiście umiera, jak odchodził z tego świata.
3: W niedzielę przypada wspomnienie świętego Franciszka. W jaki sposób wierni będą mogli uczcić to święto?
2: Najpiękniej przez uczestnictwo w Eucharystii. Można będzie zyskać odpust w tym dniu oczywiście. Mamy jeszcze po południu. To już jest też taka tradycja w naszych wspólnotach kościołach franciszkańskich, że będzie też po południu błogosławieństwo naszych milusińskich, naszych zwierzaków różnych domowych, psiaków, kotów na plecy przed klasztorem i będzie takie specjalne też nabożeństwo.
1: W tym roku mija 800 lat od śmierci biedaczyny z Asyżu. W archidiecezji krakowskiej obchodzony jest rok franciszkański. Tak jak słyszeliśmy, w niedzielę przypada wspomnienie świętego Franciszka i właśnie w niedzielę uroczystą Eucharystię w Bazylice przy ulicy Franciszkańskiej odprawiać będzie metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś. A jeszcze dziś o 20:00 w tej samej bazylice, w Bazylice Świętego Franciszka z Asyżu w Krakowie, odbędzie się światowe prawykonanie oratorium Franciszek Światło Oczy Serca. To dzieło powstało właśnie z okazji 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka. Będzie orkiestra, będą 4 głosy solowe, sopran, alt, tenor, baryton i narrator, w tej roli Piotr Piecha. Chóry, chór Voce Angeli i chór i orkiestra Bazyliki Franciszkanów. Wstęp wolny, początek o 20:00. Radio Plus. Dziewiętnaście minut do 17:00, bo nie wiem, w Radio Plus.

0: Reklama.
1: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
7: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Reklama.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Zakopiańska Sokolnia idzie do remontu. Siedziba Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, gdzie od 2004 roku umieściła się Straż Pożarna, będzie gruntownie odnowiona. Starostwo tatrzańskie podpisało właśnie umowę na prace budowlane. To miejsce ma być przeznaczone dla mieszkańców, dla ich aktywności. Mówić będzie Adam Zaleski z Towarzystwa Gimnastycznego Sokół w Zakopanem.
2: Rozpoczynamy prace rewitalizacyjne, rozpoczną się prace budowlane. Sam budynek Towarzystwa Gimnastyczne przywróciło do funkcjonalności parę lat temu, dzięki czemu funkcjonuje Sokolnia, miejsca aktywności mieszkańców. No a teraz pora na te twarde rzeczy, które już zostaną z nami, mam nadzieję, na lata. Jest to zwieńczenie marzeń druhów z Sokoła, którzy już wiele lat temu starali się o to, żeby ten budynek wrócił do działalności społecznej.
3: Andrzej Skupień, starosta tatrzański. Za 18 milionów i 250 tysięcy chcemy wyremontować budynek Sokolni. Cała część tego budynku, który będzie przeznaczony na, z jednej strony na działalność statutową Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, ale też przez to, że myśmy tam weszli, zaproponowaliśmy pomieszczenia z jednej strony na siedzibę Tatrzańskiej Agencji Rozwoju Promocji i Kultury, z drugiej strony chcemy rozszerzać działalność naszej jutrzenki. Oni się tam w swojej siedzibie bardzo gniotą, to jest bardzo blisko, stąd też te pomieszczenia, które będą wyremontowane, będą również zapleczem dla naszej jutrzenki.
2: To są prace związane z rewitalizacją całego budynku. Nie burzymy tego budynku, tylko go rewitalizujemy. Myślę, że to jest dość istotne. Budynek jest dość ładny, a teraz będziemy mu przywracać po prostu nowy blask, będzie nowe wyposażenie, będą nowe sale, przestrzenie. No i taka przestrzeń dla działalności naszych organizacji pozarządowych, mieszkańców i innych osób, które będą chciały coś zrobić dla społeczności lokalnej.
4: To dzisiejsze podpisanie umowy to jest trochę zwieńczenie naszych kilkunastoletnich starań. Pierwsza kwestia to było uregulowanie spraw majątkowych, które wydawało się, że one są nie do uregulowania. Udało się to zrobić i udało się w ekspresowym tempie zrobić projekt, pozwolenie na budowę i uzyskać dofinansowanie. Rewitalizacja to nie tylko budynek, ale również teren. To będzie teren dostępny mieszkańcom. To nie jest robione dla Sokoła, to jest robione dla mieszkańców, bo ten majątek, który tam jest, to został kiedyś przez hrabiego Zamojskiego, naszego drucha założyciela, powierzony, ale on ma służyć mieszkańcom.
3: Są tam miejsca przeznaczone na cele społeczne, ponieważ ten projekt rewitalizacji zakładał właśnie zwiększenie aktywności mieszkańców i tu w większym stopniu będzie nasz partner aktywny, ponieważ już w trakcie remontu jest druga część tego projektu, tak zwana miękka, różnych grup społecznych. Powiedziałem tutaj o młodzieży, ale oczywiście i seniorzy, i inni tutaj znajdą swoje przestrzenie do tego, żeby się spotkać, realizować.
2: Wieża jest najbardziej charakterystyczna na pewno, widać ją z daleka. Planujemy, żeby to była przestrzeń ekspozycyjna. To jest już dzisiaj przestrzeń po podziałach należąca do starostwa, więc tutaj starostwo na pewno będzie gospodarować tym miejscem. Natomiast chcielibyśmy też, żeby w tym nowym budynku powstawały miejsca, które odpowiadają temu, co dzisiaj się dzieje w Sokolni. Tak, czyli tak jak dzisiaj działa galeryjka Sokoła, w Sokolni Sokoła, to tak właśnie w tej przestrzeni wieży znajdzie się miejsce do ekspozycji różnego rodzaju prac. Będzie też cała przestrzeń, myślę, że to jest istotne, dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, więc będzie można łatwo wyjechać na każde piętro budynku, będzie można skorzystać z całej oferty.
3: Wtedy, jeżeli zakończymy ten remont, to doprosimy też miasto z powrotem do stołu, ponieważ powiem, że miasto nie ma swojego domu kultury, więc to będą mogli tutaj też wtedy uczestniczyć i dołożyć do tego, żeby ten dom po remoncie rzeczywiście żył pełną życia.
4: My trochę nawiązujemy do koncepcji sprzed II wojny światowej, gdzie na miejscu starej Sokolni Drewnianej, która była zburzona, później wybudowano budynek straży, był projekt Pałacu Sportu. To był monumentalny projekt sprzed II wojny światowej.
1: To dodał Paweł Paras z Sokoła. Zgodnie z umową firma na przeprowadzenie robót ma 772 dni. To znaczy, że wszystkie prace powinny się zakończyć przed końcem 2028.
0: Reklama.
5: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
6: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej. bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
7: Reklama.
1: 2,5 minuty do wiadomości o 17:00.

0: Kolejne 11 osób z zarzutami w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum. Rolnik, który zaorał nową drogę w Gliwicach, nie może odzyskać ciągnika. Kierowcy w Niemczech tankują taniej, ale i tak opłaca im się przyjeżdżać do Polski. Jest 17. Marcin Bartnik. 11 kolejnych osób z zarzutami w śledztwie dotyczącym Collegium Humanum. We wtorek zostały zatrzymane m.in. przez funkcjonariuszy CBA i Straży Granicznej. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Kto i za co odpowie?
1: Dwie osoby usłyszały zarzuty założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Pozostałe odpowiedzą za udział w niej. Według śledczych grupa działała od 2017 do 2026 roku. Jej celem było wydawanie za pieniądze fałszywych dokumentów, m.in. o przebiegu studiów czy dyplomów, a także oświadczeń umożliwiających i ułatwiających legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Podejrzani odpowiedzą też za pranie brudnych pieniędzy. Po przesłuchaniu wobec 5 osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, wobec 6 prokurator skierował do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie.
0: To osoby pełniące wysokie funkcje na 2 prywatnych uczelniach. W sierpniu zaorał drogę, o czym mówiła cała Polska. Do tej pory nie może odzyskać ciągnika. Prokuratura zabezpieczyła maszynę na poczet przyszłych kar. Józef Magiera, rolnik z Gliwic Ostropy, złożył zażalenie, ale sąd je odrzucił.
2: Ja się muszę wkurzyć i pokazać coś w prokuraturze okręgowej, że jednak ktoś tam i zamotaczył i chciał, żebym się złumił. Takiego czegoś nie będzie.
0: Sąd nie oddał rolnikowi traktora, ale uchylił zasądzony wcześniej dozór policji. Kierowcy za Odrą tankują u siebie taniej, ale polskie stacje są wciąż dla nich atrakcyjne. Ceny paliw w Niemczech spadły wraz z wejściem w życie obniżki podatków od benzyny i oleju napędowego. Teraz niemieccy kierowcy płacą na stacjach około 10-11 eurocentów mniej za litr.
3: Faktycznie paliwo jest tańsze, ale często jestem w Szczecinie i kiedy już tam jestem, to staram się tankować tam, bo jest po prostu taniej.
0: Usłyszeliśmy od mieszkanki przygranicznego Pasewalku. To druga w tym roku czasowa obniżka podatków od paliw w Niemczech. Podobne rozwiązanie obowiązywało tam w maju i czerwcu. To odpowiedź na weto prezydenta. Minister edukacji powołała pełnomocnika do spraw uczniów i polityki młodzieżowej. Tymi sprawami miał zajmować się rzecznik praw ucznia. Jego powołanie gwarantowała nowelizacja prawa oświatowego, którą w lipcu zawetował prezydent.
4: Środowiska uczniowskie oczekiwały powołania rzecznika praw uczniowskich. Chcieliśmy mieć umocowanego ustawowo. Skoro pan prezydent tu blokował, będzie rzecznik u ministra, będzie rzecznik, który będzie kontaktował się z kuratoriami, z samorządami, z uczniami. Tak, to jest odpowiedź na weto.
0: Tłumaczyła szefowa MEN-u Barbara Nowacka. Funkcję pełnomocnika objął Mikołaj Wolanin, doktorant, magister prawa, który w pracy naukowej zajmuje się prawami ucznia. Jak zapewnił, od razu bierze się do pracy.
5: Jeszcze dzisiaj razem z panią minister Nowacką spotkamy się z prawie 30 młodzieży, żeby porozmawiać o tym, jakie kompetencje i jakie umiejętności będą im potrzebne za kilkanaście lat. Razem z minister Paulina Piechną-Więckiewicz jesteśmy umówieni na rozmowę. Na rozmowę z szeregiem organizacji młodzieżowych, by wspólnie zastanowić się, jak przeciwdziałać przemocy rówieśniczej.
0: Wolanin to m.in. jeden ze współautorów ustawy o zakazie używania telefonów w szkołach. Teraz dobre wieści z wybrzeża. Plaże w Ustce i w części gminy zostały otwarte po usunięciu substancji ropopochodnej. Zebrane odpady mają teraz trafić do utylizacji.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Rozpoczyna się sezon grzewczy. Straż pożarna przypomina fatalne statystyki z zeszłego roku. W Małopolsce po zatruciu czadem zmarło 9 osób. 139 odniosło obrażenia. Będziemy przestrzegać już za kilka minut. 25. urodziny Polskie Linie Kolejowe obchodzą dziś na Dworcu Głównym w Krakowie. A spektakl Byłam w niebie, teatru tańca Lilia, inspirowany życiem i duchowym doświadczeniem świętej Faustyny Kowalskiej, już w tę niedzielę będzie wystawiony w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Organizacje pozarządowe w Zakopanem łączą siły i w sobotę organizują pierwszy piknik organizacji pozarządowych dla mieszkańców swojego miasta. O tym powiedzą przed 18:00.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: 280 razy interweniowali małopolscy strażacy w zeszłym sezonie grzewczym. Z powodu zatrucia czadem, jak wspomniałem już, zmarło 9 osób. Ponad 130 zostało rannych. W całej Polsce zginęło z tego powodu 69 osób, a dziś rozpoczyna się formalnie kolejny sezon grzewczy i strażacy apelują o sprawdzenie przewodów kominowych i o montaż czujek.
2: Kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W ubiegłym roku odnotowaliśmy prawie 300 interwencji straży pożarnych w całym województwie małopolskim. Mówię tutaj od 1 października do 31 marca. To jest umowny sezon grzewczy i właśnie w tym okresie mamy zwiększoną liczbę interwencji. Prawie 300 interwencji, 139 osób rannych i niestety 9 ofiar śmiertelnych tylko i wyłącznie ze względu na tlenek węgla. Potencjalnie mówimy tutaj o czadzie. Pamiętajmy, że jest to gaz bezbarwny, bezwonny, pozbawiony smaku, zapachu. Nasze zmysły człowieka nie są w stanie go wykryć. Jedynym urządzeniem, które uratuje nas przed tym śmiertelnie niebezpiecznym, trującym gazem jest czujka tlenku węgla. I zachęcamy Państwa, żeby taka czujka tlenku węgla była w każdych mieszkaniach, w każdych domach mieszkalnych, a od 2030 roku taka czujka jest obowiązkowa w naszych budynkach mieszkalnych.
3: A jeśli chodzi o te statystyki w całej Polsce, no bo tutaj mówiłeś o województwie, jak to przebiegało w całej Polsce, to oczywiście interwencji, wiadomo, na pewno będzie więcej.
2: Tak, jeżeli chodzi o całą Polskę, to w ubiegłym sezonie grzewczym 3750 interwencji Straży Pożarnej, 1354 osoby ranne, które trafiły do szpitala i uwaga, prawie 70 ofiar śmiertelnych. Więc możemy temu zapobiec, wystarczy, że zamontujemy czujkę tlenku węgla w naszych mieszkaniach, będziemy wtedy bezpieczni. Nie czekajmy, tylko już dzisiaj należy udać się do sklepów budowlanych, zakupić taką czujkę tlenku węgla. Należy zwrócić uwagę, żeby ona miała znak i certyfikat polskiej normy 50291 oraz znak budowlany B, duża literka B na opakowaniu. Gdzie taką czujkę tlenku węgla montujemy? Przede wszystkim w pomieszczeniach, gdzie mamy potencjalne źródło ogrzewania, w miejscach, gdzie najczęściej przebywamy, na wysokości głowy, na wysokości oczu. Należy też przeczytać instrukcję obsługi, zamontować zgodnie z zaleceniami producenta, testować i wymieniać baterie.
3: Co zrobić, kiedy ta czujka już nam zawyje?
4: Jeżeli czujka nam zawyje, to najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo, czyli bezwzględnie jak najszybciej musimy opuścić miejsce, w którym się znajdujemy, nie zważając na jakiekolwiek inne elementy. To jest podstawa. Andrzej Kopta, Zakład Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu. Osoba, która jest zatruta tlenkiem węgla bądź jest narażona na tlenek węgla, pierwsze objawy, jakie poczuje, to będą zawroty głowy, to będzie silny ból głowy, to będzie osłabienie, nudności. Na dalszych etapach będzie dochodziło do utraty przytomności, więc bardzo istotna jest ta sytuacja, w której Państwo są w trakcie kąpieli, w miejscu, w którym możecie być narażeni na działanie tlenku węgla. Jeżeli dostrzeżecie Państwo tego typu objawy, to natychmiast trzeba opuścić łazienkę.
3: Dlaczego w ogóle ten tlenek węgla jest tak groźny dla człowieka?
4: Tlenek węgla jest bardzo groźny, ponieważ jest gazem bezwonnym, nie czujemy jego zapachu, nie czujemy jego smaku, ale co więcej jest gazem niedrażniącym, czyli w ogóle nie mamy świadomości, że jesteśmy na niego narażeni, a wiąże się bezpośrednio z hemoglobiną, blokując transport tlenu do naszych tkanek, czyli jest gazem bardzo niebezpiecznym, który bardzo szybko może nas zabić.
3: To jak wygląda taka interwencja już z perspektywy ratownika medycznego?
4: Zawsze najważniejsze jest bezpieczeństwo, czyli jeżeli się orientujemy, że jesteśmy u pacjenta albo przy pacjencie, który uległ zatruciu tlenku węgla, to my pierwsze co robimy, to ewakuujemy się wraz z pacjentem z miejsca zagrożenia. To jest podstawowa kwestia, żeby nie doszło do zatrucia kolejnych osób. Jeżeli już jesteśmy w bezpiecznym miejscu, mimo to otwieramy wszystkie okna dostępne, które są naokoło i rozpoczynamy badanie pacjenta. Ale najważniejszą kwestią jest jak najszybsze dotarcie pomocy medycznej, ponieważ jest trutka i substancja, która zmniejsza ryzyko szkodliwych następstw takiego zatrucia i to jest oczywista i bardzo prosta substancja, która jest tlenem, czyli podaż tlenu w wysokich stężeniach, im szybciej szybciej rozpoczęta, tym bardziej redukuje ryzyko ewentualnych powikłań.
3: A co oprócz tej czujki czadu można zrobić?
2: My już będziemy rozpoczynać ten sezon grzewczy, już temperatury będą coraz to niższe, więc zadbajmy o prawidłową wentylację, zadbajmy o przyglądy kominowe. Kominiarza należy wpuścić raz w roku do naszego mieszkania, żeby sprawdził nasze przewody kominowe, wentylacyjne, dymowe. To jest taka podstawa, żeby czuć się bezpiecznymi. Nie zatykajmy kratek wentylacyjnych w łazienkach. Świeże powietrze również musi tam być. Nie uszczelniajmy okien specjalnie właśnie na okres zimowy. Dlatego to są takie podstawy, co powinniśmy zrobić, ale dodatkowo oprócz czujniku tlenku węgla też rekomenduję, żebyśmy mieli drugą czujkę, a to jest czujka dymu. I taka czujka dymu ostrzega nas przed powstaniem pożaru.
1: Sezon grzewczy trwać będzie do końca marca, ale zatrucie tlenkiem węgla może zdarzyć się o każdej porze roku. Z przedstawicielami służb rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516-564-249.
4: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
5: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
4: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
6: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
4: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
0: Reklama.
7: W rytmie wydarzeń. Z Radiem Plus.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Iskrzy na linii sztabów przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska nie mogą dojść do porozumienia w sprawie przedwyborczej debaty. Więcej opowie Kuba Solarz.
2: To po prostu polityczne przeciąganie liny. Oba sztaby prowadziły wymianę informacji i oświadczeń za pośrednictwem mediów społecznościowych, nie mogąc bezpośrednio dojść do porozumienia w sprawie warunków debaty. Łukasz Gibała poinformował, że ze względu na ograniczony czas nie jest w stanie wziąć udziału we wszystkich debatach, które chcą zorganizować media. Nie chce wyróżniać żadnych mediów, dodaje kandydat ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców.
3: No staramy się dograć takie warunki, żeby mieszkańcy byli jak najbardziej zadowoleni. Z tego co ja rozumiem, mamy już dograny termin, godzinę, nawet miejsce. Tylko różnica polega na tym, że pani Piątkowska chciałaby, żeby debata polegała na tym, że kolejne redakcje będą zadawały nam pytania, a ja uważam to trochę bez sensu. Redakcji, mediów w Polsce jest bardzo dużo, byśmy debatowali w nieskończoność, a poza tym te redakcje co chwilę nam zadają pytania, bo chodzimy do mediów jako goście. Więc ja proponuję, żeby kandydaci na przemienie sobie zadawali pytania przez godzinę, przez półtorej i wydaje mi się, że to też będzie ciekawsze dla dziennikarzy, a ciekawsze dla samych mieszkańców, jak będzie dojść do takiego bezpośredniego starcia. Dodatkowo my też proponujemy, żeby nie można było używać żadnych pomocy w czasie tej debaty, typu telefony czy notatki. I dodatkowo proponujemy, żeby rolą moderatora, dziennikarza było tylko i wyłącznie pilnowanie czasu, a kandydaci między sobą będą się wymieniać pytaniami i odpowiedziami.
2: Z kolei Monika Piątkowska stwierdziła, że nie rozumie tej sytuacji i jest gotowa na debatę pod warunkiem zadawania pytań przez dziennikarzy.
4: Moje stanowisko jest bardzo jasne. Ja chcę debatować, nie mam nic przeciwko debatom. Tych debat może być nawet kilka, jestem otwarta. Pojawiła się propozycja ze sztabu kontrkandydata, żeby mogły być zadawane tylko i wyłącznie pytania wzajemne. Ja uważam, że oczywiście pytania wzajemne tak, natomiast chciałabym, żeby również dziennikarze mieli możliwość zadawania nam pytań. Spotkajmy się o tej samej porze, w tym samym miejscu, tylko również z dziennikarzami.
2: Mówi Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta. Czy oba sztaby zdążą wypracować wspólne stanowisko, zanim krakowianie pójdą do urn 11 października? Przekonamy się wkrótce.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Ponad 30 milionów pasażerów w ciągu roku korzysta z dworca kolejowego Kraków Główny. Dziś swoje 25. urodziny obchodzą na nim polskie linie kolejowe. Podróżni czekający na peronach mogą częstować się kawą, odbierać gadżety i brać udział w konkursach.
2: Magdalena Bitońska, specjalista.
3: Jak świętujecie 25. urodziny polskich linii kolejowych?
2: U nas na dworcu w Krakowie obchodzimy to, mając na peronie 5. stoisko, na którym zachęcamy podróżnych do wzięcia udziału w konkursie, do wpisania się na tablicę życzeń, zrobienie zdjęcie w fotoramce i poczęstowania się naszymi gadżetami.
3: Na czym polega ten konkurs?
2: Trzeba odpowiedzieć na jedno pytanie z 25. Wybiera podróżny sobie pytanie, my sugerujemy mu potencjalne odpowiedzi.
4: Piotr Hamarnik, zespół prasowy Polskie Linie Kolejowe. W większości stacji kolejowych w Polsce, szczególnie tych największych, tych węzłowych, świętujemy nasze 25-lecie, bo 1 października 2001 roku na kolei w Polsce zaszła ogromna zmiana i powstały Polskie Linie Kolejowe. Od tego czasu wszystko się zmieniło, jeżeli chodzi o rozwiązania stosowane na kolei. No i te zmiany widać, myślę, na co dzień, a widać szczególnie wśród coraz większej rzeszy podróżnych, która chce korzystać z pociągów. Przykładem niech będzie stacja Kraków Główny, która jest najmocniej wykorzystywaną stacją przez podróżnych, bo obsługuje rocznie ponad 30 milionów pasażerów. Także to pokazuje skalę tej zmiany, która zaszła, skalę tego, trzeba powiedzieć, sukcesu kolei, który możliwy jest również dzięki inwestycjom i dzięki ciężkiej pracy moich koleżanek i kolegów, którzy dbają o to, by kolej mogła funkcjonować na co dzień.
3: Czego pani życzy polskim liniom kolejowym?
5: Pierwsze, co przyszło mi do głowy, to samych miłych pasażerów. Grzecznych, uprzejmych i zadowolonych. Wszystkiego dobrego.
6: Bardzo lubię ten środek lokomocji i życzę im bezpiecznych dalszych 25 lat, a nawet więcej.
1: Podobne obchodzenie 25. urodzin odbywa się dzisiaj na największych dworcach w całej Polsce.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Przybliża historię świętej Faustyny, moment jej powołania, życie w klasztorze, ale również relacje z Jezusem i wizje, które otrzymywała i opisywała w dzienniczku. To spektakl Byłam w niebie Teatru Tańca Lilia, który będzie wystawiony w tę niedzielę o 16.30 w auli świętego Jana Pawła II przy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.
2: Agata Stodolska, jestem liderką i założycielką wspólnoty i Teatru Tańca Lilia, która działa przy Sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie. Właściwie to sam pomysł zrobienia spektaklu o świętej Faustynie i dzienniczku wyszedł od sióstr ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Siostry obchodziły w zeszłym roku w kwietniu rocznicę kanonizacji siostry Faustyny. I na tę okazję poprosiły nas o przygotowanie takiego właśnie spektaklu w nawiązaniu do jej życia. Współpracowaliśmy z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Krakowie Łagiewnikach właśnie. Podopieczne tego ośrodka przychodziły do nas na zajęcia i też pomyślałam wtedy, że fajnie by było dziewczyny włączyć.
3: O czym opowiada ten spektakl?
2: Opowiada przede wszystkim o życiu i powołaniu siostry Faustyny w nawiązaniu do dzienniczka. Dosłownie są to fragmenty dzienniczka, częściowo opowiedziane przez lektora, ale częściowo też pokazane tanecznie właśnie przez pantomimę też. I generalnie nie pokazujemy wyłącznie historii jej życia, ale też wizję, które miała, jej duchowość, jej relacje z Jezusem. Chcemy, żeby to miało taki wymiar trochę właśnie głębszy, dlatego staraliśmy się wniknąć też w jej przeżycia, w tą mistykę codzienności, którą ona przeżywała.
3: Jak wygląda ten spektakl? To znaczy, co dzieje się na scenie, co widzowie będą mogli zobaczyć?
2: Lektor częściowo wprowadza do scen. Sceny, które przedstawiamy, które nawiązują właśnie do dzienniczka i no, głównej bohaterki, którą jest właśnie siostra Faustyna, są przedstawiane właśnie w sposób taneczny. Jest to przede wszystkim taniec współczesny, modern jazz, taniec klasyczny, więc pojawią się zarówno takie momenty z jej życia, jak powołanie, jak moment podróży do Warszawy, ale też właśnie spotkanie z Jezusem. To pierwsze na zabawie tanecznej.
4: W chwili, kiedy zaczęłam tańczyć, nagle ujrzałam Jezusa obok. Jezusa umęczonego, obnażonego z szat, okrytego całego ranami, który mi powiedział te słowa.
5: Dokąd cię cierpiał będę i dokąd mnie zwodzić będziesz?
2: W międzyczasie też się pojawią wizje właśnie aniołów, demonów, dusz czyśćcowych, bo chcieliśmy to też ukazać w taki sposób, żeby ta rzeczywistość ziemska przeplatała się trochę właśnie z tą rzeczywistością duchową.
3: A co było najtrudniejsze w tym spektaklu?
2: Najtrudniejsze chyba było w taki sposób właśnie spójny połączenie tej duchowości ziemskiej z duchową. Właśnie w taki sposób, żeby to nie wybijało, żeby zachować ciągłość, jak pewną kontynuację historii, ale też właśnie, żeby jednak wejść trochę głębiej w te przeżycia i jednocześnie, żeby to było zrozumiałe dla widza. Więc to było takie na pewno wyzwanie. Poza tym też pokazanie w sposób taneczny rzeczywistości duchowej nie jest łatwiej. Nie chcieliśmy, żeby to było zrobione trochę w sposób taki może kiczowaty, czy taki jasełkowaty, że tak powiem. Bardzo nam zależy też na jakości i dlatego na przykład niebo, piekło czy czyściec staraliśmy się, żeby pokazywały te rzeczy rzeczywistości jakościowo, ale też na przykład niebo jest pokazane z taką dużą dynamiką, z mocą, nie tak cukierkowo. Bardzo ciekawy też jest czyściec. Wielu osobom się najbardziej podoba, ze względu na to, że nie jest pokazany w taki może oczywisty sposób.
3: A z jaką myślą powinien wyjść widz właśnie po tym spektaklu? Dlaczego też warto przyjść i zobaczyć go?
2: Właśnie też sobie o tym myślałam. Taką myślą przewodnią mogłoby być to, że każdy jest tak naprawdę zaproszony przez Boga do takiej mistyki codzienności, do tego, żeby przeżywać te relacje z Nim w codzienności, bo siostra Faustyna też była zwyczajną osobą. Drugą taką myślą jest to, że żebyśmy byli gotowi po prostu gdzieś tam się spotkać z Jezusem zawsze. I może jeszcze taka trzecia myśl to miłosierdzie, to zwracanie się oczywiście do miłosierdzia Bożego, no bo to jest głoszenie orędzia po prostu o miłosierdziu Bożym. Ja tylko zachęcam do obejrzenia.
1: Spektakl wystawiany jest tuż przed liturgicznym wspomnieniem świętej siostry Faustyny, które przypada 5 października, bo 4 w niedzielę. Bilety można kupić przez internet.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram. Przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinnam?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepPK.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6. Oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
0: Reklama.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Organizacje pozarządowe w Zakopanem połączyły siły i w sobotę organizują pierwszy piknik dla mieszkańców miasta pod Giewontem. Będzie wiele zabawy, konkursów, ale też ważnych inicjatyw nakierowanych na zdrowie mieszkańców. O tym mówić będzie Joanna Staszek z Urzędu Miasta w Zakopanem.
2: Pierwszy piknik organizacji pozarządowych zaprosiliśmy do współpracy wszystkie stowarzyszenia i fundacje działające na terenie Zakopanego. Odzew był jak zwykle bardzo duży. Zobaczymy, jak nam pójdzie samo wydarzenie. Mam nadzieję, że dobrze, bowiem wiele z tych organizacji jest nam wszystkim znanych. Włączają się w wiele wydarzeń przygotowywanych dla mieszkańców naszego miasta. Podczas pikniku również włączy się we współorganizację Tatrzańska Agencja Promocji Rozwoju i Kultury z bardzo ważnym przesłaniem.
3: I co na nas czeka na pikniku? Otóż Tatrzańska Agencja Rozwoju, Promocji i Kultury przystąpiła do realizacji projektu pod tytułem Utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego. Projekt skierowany jest do osób, które, uwaga, zamieszkują, ale nie tylko. Uczą się również lub pracują na terenie obydwu tych powiatów. Mogą to być osoby, które zmagają się z zaburzeniami psychicznymi lub kryzysami emocjonalnymi. Formy pomocy, jakie będzie realizowała Tatrzańska Agencja, to będą m.in. zajęcia arteterapeutyczne, plastyczne, muzyczne i teatralne. Będą to warsztaty treningu umiejętności społecznych i te pikniki integracyjne, które pierwszy startuje teraz już w najbliższą sobotę.
4: Łukasz Filipowicz, burmistrz miasta Zakopane. W Parku Miejskim piknik organizacji pozarządowych, piknik organizowany przez naszych mieszkańców zrzeszonych w różnych organizacjach, nie tylko przez mieszkańców, oczywiście przez nasze jednostki również. Wszystkich serdecznie na ten piknik zapraszam do Parku Miejskiego.
2: Podczas pikniku będzie właśnie taka strefa organizacji pozarządowych, będzie strefa sportowa, także będziemy uczyć naszych najmłodszych mieszkańców, jak miło spędzać czas, ale aktywnie. Będą występy przedszkolaków i uczniów zakopiańskich szkół, stoisko ekodoradcy, warsztaty ekologiczne. Tutaj wspomnę, że oczywiście będzie można się zaopatrzyć w sadzonki różnych roślin i bylin.
3: Co się będzie działo na tym pierwszym pikniku z naszej strony? Otóż będziemy mieć dla wszystkich otwarte stoisko, na którym będziemy mieć strefę gastronomiczną z cateringiem dla uczestników. Będziemy mieć strefę dla rodzin i dzieci, w której znajdą się animacje i atrakcje integracyjne. Będziemy mieć edukację i aktywizację i tutaj ciekawostką będzie przeprowadzona przy pomocy wykwalifikowanego trenera gra Cuder. To jest rozwijanie 5 sfer człowieka. Ciało, umysł, duch, emocje i relacje.
2: Również wirtualna strzelnica właśnie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Będą warsztaty z PTTK. Będziemy tu nadal uczyć i edukować, jak się przygotować na wycieczkę w górach, jak bezpiecznie spakować plecak, tak żebyśmy z tej wycieczki przynieśli jak najlepsze wrażenia, żeby się nam nic nie stało. Będą pokazy służb, mam tu na myśli policję, ochotniczą straż pożarną oraz WCR. Będzie stoisko edukacyjno-informacyjne sanepidu.
3: Oprócz tego przygotujemy drobne upominki dla uczestników konkursów i gier i oczywiście będziemy prowadzić akcję informacyjną dotyczącą tego projektu.
1: Dodała Iwona Kiwacka-Majerczyk z Tatrzańskiej Agencji Rozwoju, Promocji i Kultury. Piknik w Parku Miejskim w Zakopanem od 12 do 16. W sobotę.

0: Reklama.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Reklama.
2: Drugi w tym miesiącu magazyn reporterów Radia Plus Kraków w rytmie wydarzeń. Jutro po 16 będę na Państwa czekał. Bogdan Ingers-Leben, dziękuję za wysłuchanie dziś. Po 18 po wiadomościach spotka się z Państwem Agata Petela.

0: Kobieta z dzieckiem postrzelona przez byłego partnera w Białymstoku dochodzi do siebie w szpitalu. Za chwilę też tańsze paliwo dla mieszkańców Rzeszowa oraz sensacja w pobliżu wejścia do gdyńskiego portu. Jest 18. Marcin Bartnik. Są w szpitalu, ich stan jest stabilny. Dwuletni chłopczyk i jego matka dochodzą do siebie po tym, jak wczoraj zostali zaatakowani przez byłego partnera kobiety. 49-latek wtargnął do mieszkania, po czym oddał strzały z broni czarnoprochowej. Potem targnął się na swoje życie.
1: Niespełna dwuletnie dziecko z obrażeniami szyi i podniebienia musiało przejść zabieg chirurgiczny. Chłopczyk był przytomny, natomiast aktualnie przebywa na OIOM-ie. Jego stan jest stabilny.
0: Wyjaśniała Aneta Łukowska, rzeczniczka Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Operację przeszła również matka, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Atakiem, do którego doszło na osiedlu Dojlidy Górne w Białymstoku, wstrząśnięci są sąsiedzi.
2: Tak strasznie to przeżyłam. Widzieliśmy, jak wynosił strażak tego małego i ją wynosili w takiej tej płachcie. On do niej krzyczał i bardzo często kłótnie były. Nie pomyślałam, że to do takiego czegoś może dojść.
0: Mężczyzna miał sądowy zakaz zbliżania się do zaatakowanej kobiety. Mieszkańcy Rzeszowa mogą korzystać z tańszego paliwa. Na stacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego do końca tygodnia cena zarówno benzyny, jak i oleju napędowego jest niższa o 15 groszy za litr. Zatankować taniej mogą jednak wyłącznie posiadacze aktywnej karty mieszkańca.
3: Na tę chwilę mamy ponad 150 złożonych nowych wniosków o wydanie karty mieszkańca, czyli pokazuje to, że mieszkańcy chcą kupować tańsze paliwo.
0: Mówiła rzeczniczka prezydenta Rzeszowa Marzena Kłeczek-Krawiec. Mieszkańcy, z którymi rozmawiała nasza reporterka, pomysł popierają.
4: Zawsze dobre rozwiązanie.
5: Też uważam, że dobre. Im taniej, no to więcej zostaje w kieszeni.
6: Pewno obniżka ceny pomoże.
7: Czy takie obniżki powinny być częściej, bo ona jest tylko na kilka dni?
6: Mi się wydaje, że tak, bezterminowo.
0: Promocja trwa do niedzieli. Niecodzienne znalezisko i postawa godna pochwały. Mieszkaniec Szczecinka w Zachodniopomorskiem przy wybiegu dla psów znalazł emeryturę i zgłosił znalezisko odpowiednim służbom.
8: Sytuacja dosyć niecodzienna. Strażnicy pojechali na miejsce, odebrali od tegoż mężczyzny znalezione etui. W środku były dokumenty i plik banknotów.
0: Opowiadała Jolanta Siemaszko ze Straży Miejskiej w Szczecinku. Zguba o wartości ponad 1000 zł trafiła już do właściciela.
9: Wiadomości Radia Plus.
0: Podwodna sensacja. W pobliżu wejścia do gdyńskiego portu na dnie Zatoki Gdańskiej odnaleziono brytyjski bombowiec z czasów II wojny światowej. Znajduje się na głębokości około 11 metrów. Choć teren ten sprawdzano wiele razy, to wrak samolotu żołnierze marynarki wojennej odkryli dopiero latem podczas ćwiczeń. Teraz jego obecność potwierdzili nurkowie.
10: Wchodząc do wody nie mieliśmy świadomości, co tam zobaczymy. Myśleliśmy na początku, że to może B-17 amerykański, ale tutaj mamy silnik rzędowy V-12, więc po nic co głębka okazało się, że mamy do czynienia z brytyjskim Lancasterem, które brały udział w nalocie w 1944 roku w październiku.
0: Mówi Tomasz Stachura, szef ekipy nurkowej Baltic Tech. Jakim cudem wrak nie został odkryty przez ostatnie 80 lat?
10: No właśnie, to jest niesamowite, bo to jest naprawdę bardzo blisko portu, na głębokości 11 metrów i to jest w drodze na torpedownię, więc wielokrotnie pewnie nawet można powiedzieć nad nim przepływaliśmy, ale w tym miejscu jest dno usiane dużymi kamieniami. To może trochę tłumaczy, że nigdy nikt na niego nie zwrócił uwagi. Ponadto to nie jest tak, że tam na dnie leży cały samolot. Ten Lancaster został zestrzelony przez obronę przeciwlotniczą, wybuchł w powietrzu i do wody wpadł już jako wrak.
0: Nieoficjalnie mówi się o wydobyciu z wody jednego z czterech silników samolotu, który mógłby trafić do Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
9: Plus. Plus.

0: Dave Stewart, Candid Offer. Lily was here. I tym numerem mówię Państwu dzień dobry.
1: Luz.
0: Agata Kotela razem do 20, a w tym czasie zaproszę Państwa do teatru, porozmawiamy o książkach, sprawdzimy też, jak będzie wyglądał Kraków w grudniu. Chodzi oczywiście o świąteczne dekoracje, a skoro dziś Międzynarodowy Dzień Muzyki, no to będę mieć też dla Państwa zaproszenie na wyjątkowy koncert. A na razie gramy przeboje z nutą nostalgii.

0: Back in the Mechanics w Radio Plus.
1: Plus. Plus.
0: Jeśli uwielbiają Państwo słodkości, zajadacie się czekoladą, uwielbiacie piec, a także zdobywać wiedzę na temat deserów, podróżować po różnych smakach, krajach, no to mam dla Was książkę, która z pewnością Was zainteresuje. Słodko i czule Magdaleny Kasprzyk-Chevriot, czyli historia konfektów, deserów i innych słodkości. A początki wcale nie były takie słodkie, bo gęsta, ciemna czekolada była oskarżona o to, że pobudza zmysły i wywołuje gadulstwo. Marcepan sprzedawano w aptekach jako lekarstwo na dżumę, a w dawnej Rosji do osłodzenia herbaty wystarczał sam widok kostki cukru zawieszonej na sznurku. O tym wszystkim pisze Magdalena Kasprzyk-Chevriot. Jest to arcyciekawa książka, naszpikowana ciekawostkami, historiami na temat słodkości. A historia deserów to nie tylko opowieść o mące, jajkach i cukrze. Jest to fascynująca podróż, w której słodki smak wyrywa się z alchemicznych laboratoriów aptek, by zawładnąć królewskimi dworami, a dopiero wiele wieków później pracowniami cukierniczymi. Dziś cukier jest wszędzie, lecz przez stulecia pozostawał elitarnym, luksusowym towarem. Od średniowiecznych receptur po wyrafinowane monoporcje. W tej książce odkryją Państwo pogmatwane, pełne anegdot, drogi, jakimi desery trafiły na nasze stoły. To lektura naprawdę intensywna, zmysłowa, wciągająca, aż chce się sięgnąć po dokładkę. No i trudno odłożyć tę książkę na później. Zresztą sami się Państwo przekonajcie, czytając Słodko i czule, ten tytuł, ta książka, nowość wydawnicza, zresztą pięknie wydana, bo będzie na pewno taką ozdobą półki. Ten tytuł do wygrania już teraz, luz+@radiomyślnikplus.pl. Jak jest Państwa ulubiony deser i dlaczego? Piszcie najciekawsze odpowiedzi, najciekawsze maile. Nagradzam książką Słodko i czule, która poleca się do czytania.
1: Reklama.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj!
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
9: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
8: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
10: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś się. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
11: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

0: i Beloved. 18.30, robimy teraz przerwę na wiadomości lokalne.
1: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. 280 razy interweniowali małopolscy strażacy w ubiegłym sezonie grzewczym. Z powodu zatrucia czadem zmarło 9 osób, a 139 zostało rannych. W całej Polsce zginęło z tego powodu 69 osób, a ponad 300 było rannych. Dziś rozpoczyna się kolejny sezon grzewczy i strażacy apelują o sprawdzanie przewodów kominowych i o montaż czujek.
2: Należy udać się do sklepów budowlanych, zakupić taką czujkę tlenku węgla. Gdzie taką czujkę tlenku węgla montujemy? Przede wszystkim w pomieszczeniach, gdzie mamy potencjalne źródło ogrzewania, w miejscach, gdzie najczęściej przebywamy, na wysokości głowy, na wysokości oczu. Należy też przeczytać instrukcję obsługi, testować i wymieniać baterie.
1: Mówi Hubert Ciepłe z Małopolskiej Straży Pożarnej. Czad jest bezwonnym i bezbarwnym gazem. Co robić, gdy czujka zawyje i podejrzewamy u siebie zatrucie tlenkiem węgla?
3: Bezwzględnie jak najszybciej musimy opuścić miejsce, w którym się znajdujemy. Osoba, która jest zatruta tlenkiem węgla, pierwsze objawy, jakie poczuje, to będą zawroty głowy, to będzie silny ból głowy, to będzie osłabienie, nudności. Na dalszych etapach będzie dochodziło do utraty przytomności.
1: Mówił Adam Kopta z Zakładu Ratownictwa Medycznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Sezon grzewczy potrwa do końca marca, ale zatrucie tlenkiem węgla może nastąpić o każdej porze roku. Służby rekomendują też montaż czujek dymu.
4: To są wiadomości Radia Plus.
1: Pokazy sprzętu wojskowego, pilotaż drona pod okiem instruktora i wyścigi tych nowoczesnych maszyn to czeka na uczestników pierwszego Małopolskiego Festiwalu Dronów w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Wydarzenie skierowane jest do miłośników lotnictwa, młodzieży oraz całych rodzin, mówi Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie.
5: Będziemy mogli zobaczyć całe oblicze dotyczące dronów, czyli od zagrożeń, jakie one ze sobą niosą, poprzez to, w jaki sposób drony wykorzystywane są do niesienia właśnie pomocy też innym, czyli ratownictwo plus do tego zastosowanie chociażby przez straż pożarną tych dronów.
1: A start wydarzenia w sobotę o godzinie 10 w Muzeum Lotnictwa Polskiego. Wstęp jest bezpłatny.
4: To są wiadomości Radia Plus.
1: Upamiętnia śmierć świętego Franciszka z Asyżu, Transitus. Miało ono miejsce z 3 na 4 października. Uroczystości związane z tym wydarzeniem odbędą się w sobotę w Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Wieliczce.
6: Rozpoczniemy uroczystą mszą świętą o godzinie 18 pod przewodnictwem księdza kardynała Grzegorza Rysia, po której przejdziemy procesyjnie uroczyście właśnie do naszego grodu. Mamy w Polsce na pewno jedyną kopię tej kaplicy właśnie, która jest w Asyżu. Przy tej kapliczce, trzymając w rękach świecę, będziemy przeżywali nabożeństwo z przewodnictwem księdza kardynała Grzegorza Rysia.
1: Mówił ojciec Mariusz Tabor, gwardian klasztoru franciszkanów w Wieliczce. W tym roku mija 800 lat od śmierci biedaczyny z Asyżu. Franciszkańskie triduum jubileuszowe rozpocznie się już jutro. W wielickim kampusie o godzinie 19 zaplanowano konferencję.
6: Będzie to okazja, żeby jeszcze raz, może i po raz pierwszy odkryć świętego Franciszka i co on chciałby nam dzisiaj powiedzieć do współczesnego świata.
1: A w niedzielę przypada liturgiczne wspomnienie świętego Franciszka. Uroczystą Eucharystię w Bazylice przy ulicy Franciszkańskiej w Krakowie odprawi metropolita krakowski.
7: Pogoda.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
1: A wieczór pogodny, w Krakowie 19 stopni, w Zakopanem 16, bez opadów i jutro w ciągu dnia bardzo dużo słońca.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net. Lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Ach, chce się śpiewać, prawda? Ale teraz chcę zadbać o Państwa dobry nastrój, dobry humor i o kulturalne wyjście w weekend. Chcę Was zaprosić do teatru. Nie wiem, czy wiecie, ale w Krakowie działa Krajowa Scena Komedii dell'Arte. Powstała z inicjatywy Teatru Praska 52 i Studio Dono w maju 2016 roku. To jedyna taka scena w Polsce oferująca stałe spotkania ze sztuką rodem z XVI wieku. No i na takie spotkanie z Komedią dell'Arte chcę Państwa teraz zaprosić. Już jutro przy Praskiej do zobaczenia Schadzki weneckie. Zatem w taki kulturalny sposób można wejść w weekend. A jeśli ktoś jutro czasu nie ma, to również ten spektakl do zobaczenia w sobotę o godzinie 19. Sprytna pokojówka, Kolombina, pragnie poślubić swego pana. Sama zaś jest obiektem westchnień kupca Pantelone oraz służących Arlekina i Brighelli. Ten drugi zupełnie wbrew własnej woli jest kochany przez poczciwą służkę, która marzy o jego wzajemności. Beatrice, młoda żona Pantelone, znudzona skąpstwem męża, liczy na znalezienie bogatego kochanka. Każdy ma nadzieję na spełnienie swych pragnień, ale gdy na balu wszyscy zakryją swą tożsamość pod maskami, sprawy przybiorą nieoczekiwany obrót. Kogo fortuna wyniesie wysoko, a komu da los żebraczy, przekona się ten, kto uważnie patrzy. Trupa Komedianty zaprasza na kolejną zabawę konwencją i formą, która wprawdzie korzeniami sięga XVI wieku, ale jednak do dziś nie straciła na ostrzu humoru. Schadzki weneckie już jutro i w sobotę o godzinie 19 w Teatrze Praska 52 mam dla Państwa podwójne zaproszenie, zatem kto chciałby zobaczyć Komedię dell'Arte w czystym wydaniu, niech szybko do mnie pisze na luz@radiomyślnikplus.pl.
1: Reklama.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/ konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 3%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3. Ręcznik papierowy, ale dobre, 2 rolki XXL, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie 2.
8: Sposób na Twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazje. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate 1 litr, złoty 99 przy zakupie 6 oraz koncentrat pomidorowy Pudliszki 3,49 przy zakupie 2. Oferta trwa od 1 do 3 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
1: Reklama.

0: Morcy w Radiu Plus.
1: Plus? Plus.
0: Już w tę niedzielę ulica Dajwór świętuje. Już po raz drugi ulica zmieni się w taką tętniącą życiem przestrzeń pełną kultury, sztuki i smaków. Wielkie wspólne świętowanie w najbliższą niedzielę, 4 października od godziny 11. A dzięki zaangażowaniu lokalnych restauracji, kawiarni, pracowni, sklepów, uczestnicy będą mogli wziąć udział w różnorodnych warsztatach, animacjach dla dzieci, degustacjach oraz innych atrakcjach, które zachęcą do odkrywania historii i współczesności tego wyjątkowego miejsca. W programie m.in. warsztaty biżuterii, wycinanek i klocków, animacje dla dzieci, poczęstunek, turniej i rodzinny koncert wujka, skarpetki. Wszystko oczywiście w takiej rodzinnej atmosferze. Start o godzinie 11. Wszyscy są zaproszeni, a udział w warsztatach oczywiście jest bezpłatny. Trzeba tylko przyjść, pojawić się na miejscu. Boys.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Teraz za 2099 zł. W ratach tylko 42 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 3 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
0: Reklama.
4: Za godzinę orędzie prezydenta najpewniej Karol Nawrocki ogłosi decyzję w sprawie nowego programu paliwowego. 11 kolejnych osób z zarzutami w śledztwie dotyczącym Kolegium Humanum. Za chwilę też ważenie plecaków w bydgoskiej podstawówce. Jest 19. Marcin Bartnik. Czy to będą dobre informacje dla kierowców? Za godzinę orędzie prezydenta. Jego głównym tematem będą najpewniej paliwa. Karol Nawrocki może ogłosić decyzję w sprawie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych. Poprzednią taką samą ustawę skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Czego możemy się spodziewać?
5: Musimy się jeszcze uzbroić w cierpliwość. Kancelaria prezydenta nie zdradza szczegółów. Paliwa to temat, który rozgrzewa debatę publiczną. Rząd niezmiennie apeluje o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Ma to pozwolić sfinansować nową odsłonę programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. PKN, czyli paliwo kosztuje normalnie, to z kolei propozycja prezydenta. Projekt zakłada m.in. wprowadzenie limitów na marże rafineryjne, hurtowe i importowe, co zdaniem rządzących mogłoby doprowadzić do braku paliwa na stacjach. Czekamy na orędzie prezydenta. Początek o 20.
4: Dodajmy, litr benzyny 95 kosztuje obecnie ponad 8 zł. Za diesla płacimy powyżej 9. Mieli wystawiać m.in. fikcyjne dyplomy 11 kolejnych osób z zarzutami w śledztwie dotyczącym Kolegium Humanum. Podejrzani pełnili wysokie funkcje w dwóch prywatnych uczelniach. Dwie osoby odpowiedzą za utworzenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, pozostali za udział w niej.
6: Zarzuty dotyczą wystawiania poświadczających nieprawdę dokumentów w postaci zaświadczeń o przebiegu studiów, dyplomów ukończenia studiów licencjackich, jak również studiów drugiego stopnia.
4: Mówi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej. Grupa wystawiała też dokumenty umożliwiające i ułatwiające legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce.
6: Ustalono w toku śledztwa, iż takie dokumenty mogły zostać wydane co najmniej 200 osobom i dotyczyły obywateli Federacji Rosyjskiej, Białorusi, Ukrainy, Gruzji, Indii, a także Chin.
4: Wobec 6 osób prokurator skierował do sądu wnioski o tymczasowy areszt. Choć wrzesień minął, pilotaż na trasie do Morskiego Oka nie zakończył się. Wozy konne nadal kursują na krótszym odcinku z Palenicy do Wodogrzmotów Mickiewicza. Czy zaprzęgi góralskie wrócą na polanę Włosienica? Co do tego decyzja jeszcze nie zapadła, a to oznacza, że turyści idący do Morskiego Oka nadal muszą się liczyć z podejściem na piechotę minimum 6 km w jedną stronę, mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
7: Ten pilotaż jeszcze nie został podsumowany. Na dniach spotykamy się w szerszym gronie, ażeby podsumować i później zdecydować, co dalej. Moje zdanie jest takie, że będziemy chcieli przekonać tutaj drugą stronę, żeby wrócić na pełną trasę.
4: Docelowo od Wodogrzmotów Mickiewicza turystów mają wozić w górę elektryczne pojazdy. Te jednak będą dopiero w przyszłym roku.
0: Wiadomości Radia Plus.
4: Szkolne plecaki wciąż zbyt ciężkie. Sanepid zważył je w jednej z bydgoskich podstawówek. Problemem są nie tylko podręczniki, ale też rzeczy osobiste, które uczniowie zabierają do szkoły.
8: To zabawki, dodatkowe książki, grube pamiętniki. Zdarza się, że faktycznie plecaki są przeciążone. Uczniowie wkładają tam rzeczy, które po prostu im zalegają, czasami zapomną poprzedniego dnia rzeczy wypakować.
9: Zdejmujemy plecak, proszę. Waga plecaka 7 kg 600 g. Waga ucznia 51 1 kg, więc tutaj mamy troszeczkę za dużo.
10: To co masz w tym plecaku, że jest taki ciężki?
11: No to 8 klasa, podręczniki, ćwiczenia, zeszyty, arkusze egzaminacyjne.
10: Czujesz ten ciężar na plecach?
11: Szkoda gadać, oj czuję. 8 lat, no to przyzwyczajony jestem.
4: Z Martą Myśliwiec Sanepidu i uczniami rozmawiał Dawid Olszewski. Przypomnijmy, zgodnie z zaleceniami plecak nie powinien ważyć więcej niż 15% masy ciała dziecka.
0: Luz plus.
12: George Michael, Careless Whisper. Tym numerem rozpoczynamy drugą godzinę programu Luz Plus.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Iść w stronę słońca i 2 plus 1 i to są przeboje z nutą nostalgii w Radiu Plus.
1: Plus? Plus.
0: Nie wiem, czy zrobili sobie Państwo taką rundkę po sklepach ostatnio, ale jak się trochę pochodzi po różnego rodzaju sklepach, sieciówkach, no to wszędzie już dekoracje bożonarodzeniowe, można rzec coraz bliżej święta, a w kalendarzu dopiero 1 października. Mhm, dokładnie. A Kraków też szykuje się do świąt i będzie się stroił, ale w nowej odsłonie iluminacje inspirowane wawelskimi arasami zastąpi nowy motyw. Jeśli są Państwo ciekawi, no to proszę słuchać. Przez najbliższe 3 lata ten motyw będzie nawiązywać do gotyckiego Krakowa i wystroju Bazyliki Mariackiej. Dekoracje rozświetlą miejskie place, mosty, ulice oraz ronda.
2: Michał Pyslik, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Dekoracja świąteczna, która była przez ubiegłych kilka lat, została już zużyta technicznie, no już jest po prostu była w złym stanie, a z drugiej strony też trochę się opatrzyła mieszkańcom, dlatego wspólnie z Plastyk Miasta Krakowa przygotowaliśmy przetarg i właśnie w tym przetargu wyłoniliśmy firmę, która przez następne 3 lata będzie nam dekorowała miasto. Przez te 3 lata będziemy mieli inny pomysł na dekorację. To było tak, że wspólnie z panią Plastyk zadaliśmy temat, zasugerowaliśmy, jak mniej więcej mają wyglądać te dekoracje. Firmy nam zaproponowały własny pomysł na wykonanie tych dekoracji, a jednocześnie no, była oferta cenowa.
3: Pamiętamy, w poprzednich latach były to arrasy i nawiązania do tych wawelskich dywanów, tkanin. A teraz co w tym roku było tą inspiracją, tym tematem?
2: W tym roku będziemy mieli gotyckie święta. Inspiracją jest przede wszystkim Bazylika Mariacka i prezbiterium, ale także mazwerki, pinakle, roślinne fryzy, detale rzeźbiarskie, a także dekoracje snycerskie, czyli wszystkie te elementy kamienne, ozdobne, które możemy kojarzyć z kościoła mariackiego, z jego kaplic, z jego elewacji, czyli generalnie drugi symbol Krakowa. Mieliśmy arrasy i wawel, teraz mamy kościół mariacki i architekturę gotycką. To, co było zadaniem firm, to przełożenie tych ornamentów typowych dla gotyku na współczesny język iluminacji, tak żeby po zapadnięciu wzroku wydobyć to piękno, wydobyć te kształty, pokazać je mieszkańcom. I tutaj, jeżeli chodzi już o to pokazywanie, to oprócz kształtów, które będą układały się te dekoracje, ważnym elementem jest także kolorystyka. Tutaj będziemy mieli opartą kolorystykę na zestawieniu chłodnego błękitu z ciepłym, żółtym światłem. Będziemy mieli złote, skrzące akcenty, które będą ocieplały przestrzeń, chłodniejsze, które będą wprowadzały elegancję. No mamy nadzieję, że ta nowa dekoracja przypadnie mieszkańcom do gustu. Będą też takie elementy, przy których będzie sobie można zrobić zdjęcie, tak jak do tej pory.

0: Będziemy ją mieli na głównych punktach komunikacyjnych, będziemy mieli dekoracje drzew, będziemy mieli dekoracje mostów. No i oczywiście im bliżej centrum, tym tej dekoracji będzie więcej.
1: Tutaj pewnie jakieś też motywy gotyckie się pojawią, jakieś liście. Znamy to sklepienie na przykład Kościoła Mariackiego, ono jest takie błękitno-gwieździste, prawda? Te nawiązania będziemy mogli znaleźć?
0: Będziemy mieli nawiązania do sklepień w Kościele Mariackim, do kolorystyki w Kościele Mariackim, do tych takich elementów dekoracyjnych wykonywanych z kamienia, które znajdziemy, więc tego typu elementy w przestrzeni jak najbardziej znajdziemy, ale nie zabraknie iluminacji drzew, przestrzeni kompozycyjnych świetnych ze falintami iskrzenia, padającego śniegu, migoczących gwiazd, no wszystko to, co Instagram lubi najbardziej.
1: Myślę, że mieszkańcy także lubią przede wszystkim ogromną choinkę, która stanie na rynku głównym także w tym roku.
0: Jak co roku będziemy mieli żywą, około 15-metrową choinkę ozdobioną świetnymi girlandami, dekoracjami. Cała będzie spójna z tym, co znajdziemy w reszcie miasta. No tradycyjnie od uruchomienia tej choinki zaczyna funkcjonować iluminacja w mieście. Tak samo będzie i w tym roku. Natomiast, żeby to było możliwe już teraz, chociaż jeszcze tutaj koło nas ludzie, a nawet pani redaktor w krótkich rękawkach, to my już musimy wybierać tą firmę, a tuż po Wszystkich Świętych ta firma musi zacząć montować dekoracje, tak żeby przez cały okres świąteczny mogły funkcjonować. Na pewno przez 3 lata te same dekoracje będą z nami. Umowa jest na 3 lata. Wyprodukowanie, utrzymanie tych dekoracji. Koszt tego zadania to jest niecałe 9 milionów złotych na 3 lata, czyli taka dekoracja rocznie kosztuje Kraków około 3 miliony złotych.
1: Przed chwilą pan mówił o Instagramie, że Instagram lubi to. To gdzie będą te Instaspoty, w których będziemy mogli zobaczyć te świąteczne dekoracje w Krakowie?
0: Okolice Ronda Matecznego, Rynku Głównego, Placu Centralnego, także na Moście Dębnickim, Powstańców Śląskich, Wandy, Zwierzynieckim, Estakadzie na 29 listopada. No to są te główne miejsca, gdzie na pewno to znajdziemy, natomiast no, elementy będą się też pojawiały w innych miejscach. Będziemy mieli jeszcze te anioły, które są co roku, więc tak mosty na pewno i główne punkty, te gdzie zbiera się najwięcej osób w Nowej Hucie, Podgórzu i na rynku.
2: A z Michałem Peclikiem rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.

0: Troy, Lara Branningham w Radio Plus.
1: Plus.
0: A teraz mam prezent dla fanów kryminałów. Książkę J.D. Kirka, Krew, nie woda, w środku mroczny klimat, szybkie tempo i czarny humor. A kim jest autor? J.D. Kirk to szkocki autor kryminałów, który skrywa wielką tajemnicę. Tak naprawdę nie istnieje. Pod swoim prawdziwym nazwiskiem, czyli Barry Hutchinson, opublikował wiele nagradzanych książek dla dzieci, dla dorosłych, scenariuszy, komiksów, ale liczne morderstwa popełnił zaś jako J.D. Kirk. Odkąd w 2019 roku napisał pierwszą powieść o Jacku Loganie, sprzedał ponad 3 miliony książek, wielokrotnie trafiał na listy bestsellerów, a niebawem trafi do Krakowa. Dokładnie pod koniec października pojawi się na krakowskich targach książki, aby spotkać się ze swoimi polskimi fanami, a Państwo na to spotkanie mogą wybrać się oczywiście już z tytułem, którą polejecie teraz na antenie Radia Plus. Mam dla Was książkę Krew, nie woda. Zatem do dzieła, drodzy Państwo, jeśli lubicie kryminały, musicie zapolować na ten tytuł. Luz plus małpa radio-plus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem Szkocja, otrzyma wspomniany tytuł w prezencie.
2: Reklama. Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Mamo, co się robi, żeby nie było markotnie, jak jest jesień?
7: Je się łakocie z delikatesów centrum.
8: Do środy bombonierka Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 11,99. Limit 8 sztuk na delikatę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
1: Reklama.

0: Romantycznie, nastrojowo i klimatycznie. Bryan Adams, Please Forgive Me w Radio Plus. 19:30 w studiu już Dominika Baraniec.
1: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. Ponad 16 tysięcy nowych studentów rozpocznie naukę w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. To ponad 900 więcej niż w ubiegłym roku akademickim. Najwięcej osób rekrutowało się na prawo.
2: Prawo jest na pierwszym miejscu w tym roku, prawie 2600 zgłoszeń. Pielęgniarstwo to jest druga lokata, ponad 2200 zgłoszeń. Psychologia na Wydziale Filozoficznym ponad 2000 zgłoszeń. Kierunek lekarski prawie zgłoszeń 1800. I psychologia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej, prawie 1700 zgłoszeń.
1: Mówi Kamil Gajęski, kierownik działu rekrutacji UJ-u. A dziś odbyło się rozpoczęcie nowego roku akademickiego. Profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego przeszli w historycznym pochodzie.
3: Ale jedno jest wspólne. Zaczynamy nowy rok akademicki, zapał do pracy.
4: Jako studenci wspominamy wspaniale. Ja oglądałam pochody od wielu, wielu lat. Nigdy nie marzyłam, żeby w nich uczestniczyć.
5: Sam przemarsz orszaku jest już tak tradycją ogromną, wpisaną w tkankę miasta, że właściwie trudno sobie Kraków wyobrazić bez orszaku.
1: A to już Marcin Kubat, rzecznik prasowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dodam, że przemarsz profesorski znajduje się na Krajowej Liście Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
0: To są wiadomości Radia Plus.
1: Zakopane podnosi podatki od nieruchomości. Od stycznia mieszkańcy zapłacą o 5% wyższe stawki. W ten sposób do miejskiej kasy wpłynie o 1 700 000 złotych więcej niż w ubiegłym roku, mówi Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.
6: Mała podwyżka inflacyjna. No, żeby ten budżet jakoś wyprowadzić na prostą, niestety potrzebne są trudne decyzje. Były te większe podwyżki na samym początku, ale umówiliśmy się z radnymi, że lepiej podnosić podatek na przykład o stopę inflacji co roku, gdzie to jest kilka procent, niż raz na kadencję, na przykład o 20%.
1: Od nowego roku podatek za metr kwadratowy, na przykład budynku mieszkalnego, wyniesie 1,05 zł.
0: To są wiadomości Radia Plus.
1: Przybliża historię świętej siostry Faustyny, moment jej powołania i życia w klasztorze, jak również relacje z Jezusem oraz wizje, które otrzymywała i opisywała w dzienniczku. Spektakl Byłam w niebie Teatru Tańca Lilia zostanie wystawiony już w tę niedzielę w auli świętego Jana Pawła II przez Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach.
7: Lektor częściowo wprowadza do scen, natomiast przede wszystkim jest to taniec. Pojawią się zarówno takie momenty z jej życia, jak powołanie, jak moment podróży do Warszawy, ale też właśnie spotkanie z Jezusem.
1: Mówiła Agata Stodolska, założycielka Teatru Tańca Lilia. Wyzwaniem było m.in. taneczne pokazanie rzeczywistości duchowej, dodaje.
7: Nie chcieliśmy, żeby to było zrobione trochę w sposób taki może kiczowaty, czy taki jasełkowaty, że tak powiem. Bardzo nam zależy też na jakości i dlatego na przykład niebo, piekło czy czyściec staraliśmy się, żeby pokazywały te rzeczywistości jakościowo. Zachęcam do obejrzenia.
1: Spektakl biletowany rozpocznie o godzinie 16:30, a w poniedziałek 5 października przypada wspomnienie liturgiczne świętej siostry Faustyny. Pogoda.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.nasza-sieć.net.
1: A wieczór pogodny, w Krakowie 19 stopni, w Zakopanem 16, bez opadów i jutro w ciągu dnia bardzo dużo słońca.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, lokalny dostawca światłowodu, cyfrowej telewizji i usług komórkowych. www.nasza-sieć.net.

0: Tina Turner, czyli Bondowskie klimaty mamy już za sobą.
1: Plus.
0: A teraz też filmowo, tyle że koncertowo, bo chcę Państwa zaprosić na wielkie muzyczne wydarzenie Królew Live in Concert. Magiczna muzyka Eltona Johna i Hansa Zimmera, wybitni artyści, opowieść malowana piaskiem. To nas czeka już 24 listopada w Ice Kraków. Będzie to wielkie muzyczne przeżycie, na które chcę Państwa zaprosić. A kierownictwo artystyczne przejął charyzmatyczny i niepowtarzalny dyrygent Stephen Elroy z Wielkiej Brytanii. On gwarantuje naprawdę wspaniałe doznania muzyczne. Będzie pięknie, będzie tak ponadczasowo, bo ta muzyka jest ponadczasowa. Jeśli chcą Państwo wybrać się na ten koncert wraz z osobą towarzyszącą, no to piszcie do mnie na luz+@radiomyślnikplus.pl. No i próbujcie mnie przekonać, że podwójne zaproszenie powinno powędrować w wasze ręce. Fleetwood Mac i Crowded House to będzie grane już niebawem.
1: Reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: Komunikat informacyjny. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa w Gdowie oferuje fizjoterapię, rehabilitację ortopedyczną i neurologiczną, terapię manualną, fizykoterapię, światłolecznictwo, masaże lecznicze i relaksacyjne oraz wsparcie psychologa i psychodietetyka. Pełny zakres udzielanych świadczeń na www.fundacja-chomik.pl. Centrum Rehabilitacji imienia Świętego Józefa, ulica Obrytka 5, Gdów. Telefon 516 564 249.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram. I wszystkie parówki Peacock 250 gramów, 35% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Masz skończone 16 lat i mieszkasz w Małopolsce? Do 30 października zgłoś swój pomysł w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
7: Warsztaty, wydarzenia sportowe, kulturalne, edukacyjne, prozdrowotne, a może inwestycja. Na realizację pomysłów czeka aż 16 milionów złotych.
6: Opisz swój pomysł na bo.malopolska.pl i złóż do Urzędu Marszałkowskiego.
8: Twoje pomysły mogą zmienić Małopolskę. Zgłoś je. Zachęcam. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
9: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

0: Radio Plus.
1: Plus.
0: Powoli zbliżamy się do godziny 20, ale zanim powiem Państwu papa, no to mam jeszcze jeden prezent. Bardzo ciekawą książkę, Nie tracę nadziei, kardynał Grzegorz Ryś w rozmowie z Karolem Kleczką. Gdy tysiące Polaków odchodzą z kościoła, mało kto pyta dlaczego. W rozmowach z kardynałem Grzegorzem Rysiem Karol Kleczka pyta o ludzi, których kościół zgubił po drodze. Kardynał Ryś nie przyjmuje tutaj postawy rzecznika prasowego instytucji, ale jest towarzyszem tych, którzy mają wątpliwości. Pokazuje, że w Kościele najważniejsze są relacje z Bogiem, a przede wszystkim z innymi ludźmi, bo jeśli dziś nie widać Boga, to dlatego, że brakuje ludzi, którzy go pokazują. Kardynał Grzegorz Ryś w rozmowie z Karolem Kleczką, Nie tracę nadziei. Pięknie wydana książka do zdobycia już teraz, luz.radio-plus.pl. Pierwsza osoba, która wyśle do mnie mail z hasłem nadzieja, otrzyma ten tytuł w prezencie. Bad Boys Blue, I Wanna Hear Your Heartbeat. Tym numerem mówię Państwu papa, do jutra, Agata Petela.

0: więcej za mniej.
1: Bo do soboty 3 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Reklama.
4: Czy zobaczymy niższe ceny na stacjach paliwowych za chwilę orędzie prezydenta, a później ważna deklaracja Donalda Trumpa dotycząca amerykańskiej bazy w Polsce oraz modlitwa papieża wraz z setkami dzieci o pokój na świecie. Jest 20. Marcin Bartnik. Właśnie teraz prezydent powinien rozpoczynać orędzie do narodu. Większość polityków i publicystów spodziewa się, że Karol Nawrocki ogłosi swoją decyzję w sprawie nowej ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, z których rząd chce sfinansować nowy program obniżek cen paliw. Poprzednią tego typu ustawę, bardzo podobną do obecnej, prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Wciąż nie ma kropki nad i, ale jest kolejna ważna deklaracja Donalda Trumpa dotycząca stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Zapytany przez dziennikarzy o tę kwestię stwierdził, że tu cytat, to może się wydarzyć. Darzymy prezydenta Polski wielkim szacunkiem, więc przyglądamy się tej sprawie i to może się wydarzyć. Tak mówił Donald Trump, a dopytywany, dlaczego nie podjął jeszcze decyzji w tej sprawie, odparł, skąd wiesz, że nie podjąłem, mogłem już ją podjąć. Przesyłka poddana szczegółowym badaniom. Prokuratura wyjaśnia incydent w placówce żandarmerii wojskowej w Nowej Dębie na Podkarpaciu. Trafił tam podejrzany list. Jeden z funkcjonariuszy poczuł duszności. Dwie inne osoby zgłosiły drapanie w gardle.
5: Wszyscy, którzy źle się poczuli, trafili do szpitala, gdzie udzielono im pomocy medycznej. Nic poważnego im się nie stało. Śledczy sprawdzają teraz, czy objawy, które zgłosili pracownicy wojska, mają jakikolwiek związek z przesyłką. List został nadany z Niemiec. W kopercie była kartka z podpisem "Pozdrawiam złota". Nic się z niej nie wysypało i nie wylało, przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak.
6: Nie stwierdzono skażenia biologicznego, radiacyjnego i jakiegokolwiek innego. Przesyłka ta została procesowo zabezpieczona i przekazana do dalszych badań laboratoryjnych.
5: To badania daktyloskopijne i genetyczne. Pobrane zostaną też próbki materiału biologicznego. Wszystko po to, żeby ustalić dokładne pochodzenie listu.
4: Informował nasz reporter Michał Skolimowski. Teraz Rzym. Papież modlił się w ogrodach watykańskich z kilkoma setkami dzieci ze stolicy Włoch o pokój na świecie. Wydarzenie to zorganizowano w ramach inicjatywy Milion Dzieci odmawia różaniec. Studenci zameldowali się na uczelniach. Dla wielu to pierwsza wizyta w kampusie czy w akademiku. W Bydgoszczy trwa rozpakowywanie walizek w wyremontowanym właśnie domu studenta Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
7: Rozpakowane jesteście?
8: Cały dzień był poświęcony właśnie na ułożenie się i ogarnięcie tak dookoła.
7: Dużo tych walizek miałeś?
8: No ja aż z nadmorza przyjechałam, to dosyć sporo tego było.
9: Myślałam, że będzie tak jak za PRL-u jakieś takie starsze te. Po remoncie bardzo ładnie. Cena w miarę myślałam, że będzie mniejsza, ale jest okej.
7: Dlaczego w akademiku?
9: Może taniej niż wynajęcie pokoju.
10: Myślę, że najfajniejsze jest to, że właśnie jest się w takim społeczeństwie. Możesz zapukać na przykład do swojego współlokatora, możesz zapytać, co tam, spędzić trochę czasu, porozmawiać o czymś.
4: Studentom wprowadzającym się pierwszego dnia do akademika towarzyszył nasz reporter Dawid Olszewski.
11: Wiadomości Radia Plus.
4: Z przylądka Canaveral na Florydzie wystartowała w kierunku Międzynarodowej Stacji Kosmicznej rakieta Falcon 9 firmy SpaceX wraz z kapsułą Dragon. Na pokładzie statku jest dwójka astronautów amerykańskich, jeden kanadyjski oraz rosyjski kosmonauta. Misja jest 13. załogowym lotem rakiety Falcon. Załoga będzie stanowiła 75. rotację na ISS.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj ze mną w studio Karolina Olejak, szefowa newsroomu Polsat News, autorka książki Nienawidzę ich, to Polacy mówią na terapiach, raport z podzielonego kraju. Witam, cześć.
2: Cześć,
1: Karolina.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry i dobry wieczór. Karolina, już byłaś kiedyś u nas w studiu. Rozmawiałyśmy w momencie, kiedy premierę miała twoja książka. Książka, która notabene spotkała się z bardzo szerokim odbiorem, z bardzo dużym zainteresowaniem czytelników. Ja nawet się zastanawiam, czy ty, pisząc tę książkę, spodziewałaś się, że tak to będzie wyglądało, czy niekoniecznie?
2: Nie miałam świadomości, że to aż tak załapie. Myślę, że dlatego, że każdy niestety może się w niej odnaleźć. Ja piszę o historiach ludzi, którzy przez politykę zniszczyli swoje relacje, mają problemy w pracy, bardzo często kończyli znajomości, które trwały bardzo długo, nawet wiele lat, a to wszystko ze względu na emocje, które polityka w nas wywołuje. I gdy słucham recenzji mojej książki, to bardzo często pojawia się tam takie zdanie. Ja też tak mam, znam takie historie, utożsamiam się z tym, też to czuję i próbuję zrozumieć, jak to jest możliwe, że mój brat, siostra, kuzyn, koleżanka czy najbliższy przyjaciel, mądra i dobra osoba, jest w stanie mówić tak okropne rzeczy. I myślę, że każdy z nas, jeżeli nie w najbliższej rodzinie, to gdzieś w dalszym otoczeniu ma po prostu taką osobę i dlatego ta książka padła na podatny grunt. No i z jednej strony oczywiście jako autorka szalenie się cieszę, że książka spotkała się z takim zainteresowaniem, a z drugiej strony, patrząc na to, jak wygląda nasze społeczeństwo, jak te emocje rosną, to oczywiście jest to bardzo trudny i przykry widok.
1: No więc, no właśnie, jako autorka się cieszysz, a z drugiej strony, tak jak mówisz, no jest to takie przygnębiające, że jednak ta diagnoza w jakimś stopniu okazuje się słuszna, tak, która znajduje się w książce. Ja oczywiście odsyłam Państwa do tej książki, ale nie chciałabym głównie o tej książce dzisiaj rozmawiać, a bardziej przyjrzeć się przez pryzmat ostatnich wydarzeń, które, no niestety, bo tak bym też takiego przymiotnika użyła, miały miejsce w naszym kraju, w naszym społeczeństwie. Pierwszy przykład. Atak nożownika w Jarosławiu. 24 września na terenie opactwa sióstr benedyktynek w Jarosławiu doszło do ataku nożem. Zaatakowanych zostało 5 osób, w tym 3 księży, jeden z duchownych, ksiądz Stanisław Zbojnowicz, niestety zmarł po tym ataku. Podejrzewano atak, jest 30-letni obywatel Ukrainy. No oczywiście, no czyn straszny, tak? Nie można go w zasadzie w żaden sposób jakby usprawiedliwić i no tutaj trudno

0: o inne słowa. Natomiast przyjrzałam się, co działo się po tej sytuacji w sieci, w internecie i w ogóle w społeczeństwie, jakie były rozmowy. Oczywiście no masa negatywnych komentarzy, trudno jakby oczekiwać, żeby były inne komentarze, ale te komentarze też w dużym stopniu hejtujące, tak? Mówiąc wprost, tak. Zdrajcy narodu polskiego wpuścili pod ludzi, deportować wszystkich ukrów i no i jeszcze gorsze, tak? Ja też nie bardzo chcę wszystkie tutaj przytaczać, bo to nie jest jakby cel, myślę, żeby je propagować.
1: Każdy z nas trafił w pewnym momencie na te komentarze, więc zdajemy sobie sprawę ze skali i też z brutalności tych komentarzy.
0: No i właśnie idę trochę dalej w tym, ty też poruszasz to w książce, bo ten internet, który jest wszechobecny i to miejsce, gdzie w zasadzie każdy z nas może czuć, że to tu może wylać jakąś złość, jakiś hejt, obraźliwe słowa i nie do końca może spotka go za to, nie wiem, jakaś krytyka, tak, ze strony innych, czy jakiś zakaz, że tak nie wolno. Mam wręcz takie poczucie, że no, ludzie piszą w tych internetach, mówiąc wprost, wszystko, co im ślina na język przyniesie i co im przyjdzie do głowy. Nie wiem, jakie są twoje spostrzeżenia, ale obawa jest dalsza, że wypuszczenie wszystkiego do sieci, napisanie wszystkiego, co sobie myślimy, no niestety prowadzi do innych, kolejnych negatywnych następstw.
1: Jako doświadczona dziennikarka newsowa, pierwsza myśl, która pojawiła mi się w głowie, to myśl, że oczywistym jest fakt, że w momencie, kiedy dowiedzieliśmy się, że obywatel Ukrainy dokonał tego czynu, to wyleje się fala komentarzy, która nie będzie dotyczyła jednej konkretnej osoby i potępienia tego okrutnego czynu, tylko całej społeczności. Chcę być dobrze zrozumiana, ale jest to naturalna reakcja większości społeczeństw, które chciałyby, tak psychologia to tłumaczy, które chciałyby wierzyć w to, że takie rzeczy więcej się nie wydarzą, że możemy je wyeliminować, więc znalezienie grupy, którą możemy posądzić o takie czyny, jest jakimś takim sposobem poradzenia sobie z traumą. To jest zjawisko znane i opisywane w psychologii. Jest to brutalne, ale tak wygląda rzeczywistość. Niemniej chciałam zaznaczyć, że fantastyczna reakcja Kościoła katolickiego, która pojawiła się zaraz po tym wydarzeniu, no oczywiście przede wszystkim to kazanie księdza, który sam był jedną z ofiar tego zamachu, no tak to nazwijmy. Mam poczucie, że to kazanie zrobiło wrażenie nie tylko na katolikach, ale też na osobach, które z Kościołem katolickim nie są związane na co dzień, więc myślę, że to jest takie piękne świadectwo tego, jak można się w tej sytuacji zachować, ale chyba obie zdajemy sobie sprawę, że to świadectwo nie trafiło do wszystkich i nie każdy przyjął je z całą głębią tej myśli, którą ksiądz starał się przekazać i z którą chciał zostawić wierny, którym z pewnością było trudno poradzić sobie z tą sytuacją. To, co na pewno należy też zaznaczyć w tej sytuacji, że jest to człowiek prawdopodobnie z problemami natury psychiatrycznej, to też trzeba zaznaczyć, bo widziałam wiele komentarzy, które w ogóle tego nie uwzględniają i przez to też pozwalają sobie przekładać takie działania na całą grupę. No ale to, co teraz się będzie wydarzać, to myślę sobie, że pogłębianie tych różnic między Polakami a Ukraińcami, coraz głębiej w to wchodzimy. No i oczywiście problem polega na tym, że każde społeczeństwo, w którym pojawiło się nagle bardzo dużo osób, które są od nas odmienne kulturowo, mimo wielu podobieństw, bo między nami a społeczeństwem ukraińskim tych podobieństw jest naprawdę dużo, to są też różnice i są trudności w codziennym życiu. I naturalnym jest ten moment najpierw wielkiego entuzjazmu, a później ochłodzenia tych relacji. No i cały wysiłek, który powinniśmy włożyć teraz w te relacje między naszymi społeczeństwami, polega na tym, żeby oddzielić to, co jest rzeczywiście trudnością i nad czym można pracować, można szukać systemowych rozwiązań, a co jest czystymi emocjami, złymi emocjami. No i na to wszystko trzeba nałożyć ten płaszcz rosyjskiej propagandy, która podpala, roznieca te emocje, a propaganda działa zawsze w ten sposób, że to nie są wymyślone emocje, to nie są historie, które nie mogłyby się wydarzyć, tylko cała sztuka propagandy, która działa, polega na tym, że wyłuskuje się prawdziwą emocję społeczną, a ona jest i się ją podsyca, wznieca, rozkręca, dokręca i na tym polega propaganda. No i dzisiaj to wszystko obserwujemy. Powiedziałaś o tym, że w sieci jesteśmy w stanie powiedzieć wszystko to, czego nie powiedzielibyśmy człowiekowi w
0: twarz. Ja przynajmniej takie mam odczucia, tak? Tak na to patrzę i tak wnioskuję, bo wielokrotnie wydaje mi się, że nawet jeżeli myślimy coś tam w głowie, tak, to nie wiem, nawet może nie mam odwagi, żeby tego tak wyartykułować. A tutaj może czujemy się gdzieś tam za jakąś taką maską czy zasłoną dymną internetu, choć w zasadzie internet to jest tak publiczne miejsce, że to tak jakbyśmy wyszli na środek rynku i zaczęli głosić jakieś swoje tezy, wnioski.
1: Zwłaszcza, że nie jest to już początek lat 2000, gdzie rzeczywiście na anonimowych forach można było pisać dokładnie wszystko. Dzisiaj ten hejt, o którym rozmawiamy, odbywa się bardzo często na profilach, czy z profili, które są profilami imiennymi, gdzie jest zdjęcie, gdzie jest imię, nazwisko. Ja też często, widząc takie komentarze, przyznam, z ciekawości dziennikarskiej zaglądam. Kto jest w stanie napisać takie przykre słowa? Kto jest w stanie powiedzieć tak okrutne rzeczy o drugim człowieku? Wchodzę na profil, a tam na przykład 60-letnia kobieta, która ma zdjęcie ze swoimi wnukami, tak zakładam, albo mężczyzna, który ma zdjęcie ze swoją gromadką dzieci i żoną. I wtedy zaczynam się zastanawiać, jak to jest, że osoba, która pewnie prowadzi normalne, codzienne życie, jest w stanie jednocześnie takie rzeczy pisać. I myślę, że tutaj właśnie z jednej strony działa ten mechanizm bezkarności, takiego poczucia, że nie spotka mnie żadna konsekwencja za te słowa, które wyrażę, ale z drugiej strony też działa takie poczucie, czy właściwie takie przekonanie, że ta osoba, w którą uderzam, nie jest realna. Myślę, że znacznie trudniej byłoby, gdyby na te komentarze odpisała osoba, której to dotyczy. Ja myślę sobie na przykład o osobach publicznych, które takich komentarzy dostają bardzo wiele.
0: Tutaj musimy postawić przecinek i za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Reklama. Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. -50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play.

0: Radio Plus Kraków. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną niezmiennie Karolina Olejak, szefowa newsroomu Polsat News i autorka książki Nienawidzę ich. Rozmawiamy o tak naprawdę wydarzeniach, które miały miejsce w ostatnim czasie w Polsce. Mówimy o wydarzeniach takich tragicznych, które wywołały z kolei lawinę komentarzy, krytyki, często też hejtu w internecie. I tutaj przed przerwą rozmawiałyśmy o ataku 31-letniego obywatela Ukrainy, w wyniku którego zmarł jeden z księży. Kilka osób zostało rannych. Ja jeszcze wrócę do tych słów, bo tutaj Karolina bardzo mocno ten wątek, że tak powiem, poprowadziłaś w stronę tego, że w zasadzie możemy w internecie powiedzieć wszystko, co chcemy, czujemy się w jakimś sensie bezkarni i jest nam łatwiej, niż gdybyśmy mieli to powiedzieć w twarz komuś. Natomiast wątek o przebaczeniu i o tym, jak zareagował jeden z kolei z księży, bo to też padło, powiedział takie słowa, żeby nie winić narodu, z którego był oprawca. Zła dokonał konkretny człowiek. Chciałabym, żeby nasi słuchacze nie mieli tylko takiego poczucia, że jest tylko źle i jest tragicznie i w zasadzie my jeszcze bardziej wchodzimy w jakąś spiralę czy negatywnych komentarzy, czy krytyki, czy hejtu. Oczywiście konstruktywna krytyka jest jak najbardziej zasadna i potrzebna, ale warto też podkreślać te pozytywne, czy takie aspekty, które pokazują, że to nie jest tak, że i tak wszyscy wpadamy w to krytykowanie, w hejtowanie, w komentowanie, ale przytoczę jeszcze słowa prezydenta, Karola Nawrockiego, który wysłał list i tam między innymi padły takie słowa: przebaczenie nie oznacza jednak zgody na zło, ani rezygnacji ze sprawiedliwości. Przemoc musi zostać stanowczo potępiona, a sprawca zbrodni zgodnie z prawem ponieść odpowiedzialność. Oczywiście, pełna zgoda, tak? Nie można jakby zapominać o tym złu, ale pójdźmy troszkę dalej. Kolejna sytuacja, która w moim odczuciu gdzieś bardzo mocno wstrząsnęła opinią publiczną. 13-latek, który planował zamach w szkole na rówieśników, nie wiem, kolegów, koleżanki, bądź przypadkowe osoby. Powiem Państwu szczerze, że gdy o tym słuchałam w różnych serwisach informacyjnych i czytałam w mediach, byłam przerażona. Skąd w młodym dziecku, no bo to jest młody chłopiec, w ogóle taki, nie wiem, pomysł, taki zamysł, do tego jeszcze informacja, że wcześniej zabił kilka kotów, co miało być jakimś takim, nie wiem, doświadczeniem, żeby później móc tego samego dokonać na ludziach. Nie wiem, Karolina, jak się do tego odniesiesz, to oczywiście są jakby z jednej strony można powiedzieć zupełnie inne wątki, bo jeden dotyczy jakby dorosłego człowieka, aczkolwiek też nie wiemy do końca, czy w pełni, że tak powiem, świadomego czynów. Drugi młodego chłopaka, który też w żaden sposób wcześniej nie przejawiał tego typu zachowań. No oczywiście wiadomo, że w internecie jakby dyskusja trochę innego rodzaju, tak? O w ogóle, nie wiem, bezpieczeństwie dzieci w internecie, tak? O zagrożeniach, które płyną z sieci i tak dalej, i tak dalej.
2: Tak, myślę, że każdy, kto usłyszał tę historię, był wstrząśnięty ze względu na wiek tego chłopca. 13-letnie dziecko to jest w mojej opinii małe dziecko, więc kojarzone raczej z niewinnością, z tym, że zajmuje się sprawami związanymi z dobrem, z zabawą, z rozwijaniem się, a nie tak okrutnymi rzeczami, więc myślę, że samo w sobie zawsze takie zestawienie przemocy i dziecka jest dla nas czymś trudnym do ogarnięcia, do wyobrażenia sobie, ale powinniśmy sobie to wyobrażać i powinniśmy sobie uświadomić, że coraz młodsze dzieci mają styczność z przemocą i to taką przemocą bardzo brutalną. My przywykliśmy już do tego zdania, trochę ona nam się osłuchało, że dzieci w internecie, w sieci spotyka przemoc. Tymczasem nie do końca chyba zdajemy sobie sprawę z tego, jaka to jest przemoc, bo dzisiaj dzieci nie tylko trafią na brutalny obrazek czy filmik, na którym widzą strzelaninę, czy zagrają w grę, w której ich zadaniem jest zabić innego żołnierza, bo pewnie to są takie obrazki, które w przestrzeni publicznej funkcjonują, które funkcjonują w naszej wyobraźni, a dzisiaj ta przemoc jest wieloskalowa. Dziecko pozostawione samo w sieci, chcę, żeby to dokładnie wybrzmiało, dosłownie wybrzmiało, może stać się częścią siatki przestępczej, może zostać wciągnięte w takie działania, zwłaszcza w momencie, kiedy rosyjska propaganda działa w Polsce, wykorzystuje wszystkich, którzy są w stanie przysłużyć się sprawie, i eksperci coraz częściej apelują o to, o taką uwagę właśnie też na te kwestie. Konrad Ciesiołkiewicz i Justyna Kaczmarczyk napisali fantastyczną książkę Dojrzewanie w sieci, gdzie opisują te schematy przemocy i otwierają oczy, i naprawdę jest to lektura wstrząsająca, bo pokazuje, że te nasze wyobrażenia o tym, jakie niebezpieczeństwo w sieci może dzieci spotkać, a jakie jest rzeczywistością, to naprawdę dwie zupełnie różne rzeczy, więc myślę sobie, że ta historia brzmi dla nas jak coś niewyobrażalnego, brzmi jak taka rzecz, z którą no, trudno się pogodzić, ale powinniśmy naprawdę zatrzymać się nad nią i zastanowić, co dzisiaj znaczy obecność dziecka w sieci.
1: No tak, to jest temat dużo szerszy, bo on znowu nam na takim jaskrawym, ciężkim przykładzie otwiera całe pole do dyskusji, tak, o tym, czy telefony w szkołach, czy nie. Większość szkół chyba w zasadzie i tak tych telefonów już od dawna nie pozwalała dzieciom przynajmniej korzystać na całe szczęście, tak? Ale wiadomo, że to nie kończy się tylko w szkole, tak? Przecież ten internet, który jest wszechobecny, no również w domu, tak? My sami cały czas korzystamy poprzez internet z różnych rzeczy, form czy płatności, poczt służbowych, nawet Librus, tak? Dziennik uczniowski, żeby sprawdzić, to też trzeba to zrobić online. Więc to jest jakby jedna kwestia i nie da się jakby od tego uciec, nie da się tego zamknąć, tak? No nie da się tak wychowywać dzieci, żeby one nie miały styczności z tym internetem. Raczej to jest w ogóle niewykonalne w moim odczuciu.
2: To niewykonalne, jest to niemożliwe i myślę, że też na tak patrząc długoterminowo, byłoby szkodliwe, gdyby zupełnie dziecko z tego świata zabrać, bo zawsze, gdy udajemy, że jakaś rzeczywistość nie istnieje, to prędzej czy później to dziecko dowie się, że istnieje i wejdzie tam zupełnie na własnych zasadach, więc jednak lepiej jest je przez ten świat przeprowadzić. Chciałam, żeby bardzo mocno po prostu wybrzmiało to, że my dorośli, często korzystając na co dzień z internetu, pracując, korzystając z nowych technologii, czy kontaktując się ze swoimi znajomymi właśnie za ich pośrednictwem, robimy to w zupełnie inny sposób, niż robią to młodzi ludzie. Korzystamy z innych platform, trafiamy w zupełnie inne algorytmy, widzimy zupełnie inne rzeczy i często nawet nie wyobrażamy sobie, jakie treści dzieciaki mogą mieć wyświetlane. No i co jest tutaj receptą? No nigdy nie będziemy w stanie przez 24 godziny na dobę kontrolować dzieci, znowu, na całe szczęście, ale budowanie takiego zaufania, bliskiej relacji, w której to dziecko, które się przestraszy, jest w stanie przyjść do dorosłego, powiedzieć mu o tym, co tam widziało, jakie rzeczy go spotkały, kto go zaczepił, to jest chyba ta rzecz, do której należałoby dążyć i to jest taki realistyczny postulat, który większość ekspertów stawia na pierwszym miejscu, żeby stworzyć taką atmosferę, niezależnie od tego, czy mówimy o własnych dzieciach, czy mówimy o miejscach, w których pracujemy, czyli na przykład o nauczycielach, czy wychowawcach w różnych organizacjach pozarządowych, to warto jednak pytać dzieci i nie zakładać, że to, co my widzimy w sieci, to jest dokładnie to samo, co widzą najmłodsi.
1: No i też edukacja, tak? Czyli to w zasadzie w dużym stopniu, czy w skrócie sprowadza się do tego, żeby dzieci były świadome, jakie zagrożenia mogą tam na nie czekać. Wydaje się, że ta świadomość jest coraz większa w społeczeństwie i coraz więcej różnych instytucji, placówek przekazuje te informacje, te treści, chociaż pewnie nigdy nie za wiele tej edukacji, ale jeszcze kolejny przykład, który chciałabym przytoczyć i bardzo głośna sprawa, może też nie przez wszystkie media podchwycona, tak jak obserwowałam, no ale jednak wywołała bardzo duże emocje w społeczeństwie i sprawa związana z panią Rzecznik Praw Dziecka i odebraniem dzieci rodziców, umieszczeniem ich w placówce interwencyjnej. te dzieci już później w zasadzie no, wróciły do mamy. Nie chcę opisywać całej tej sprawy, bo ona jest jakby szeroko znana i też w poniedziałek chociażby na antenie też dużo o niej rozmawialiśmy, ale bardziej o tym, co się zadziało, tak? Czyli znowu, jaka była reakcja społeczna. Oczywiście bardzo dużo głosów krytycznych, jeśli chodzi o zachowanie Rzecznik Praw Dziecka. Były też głosy za, które z kolei przywoływały sprawę Lex Kamilek i że jeśli nie podejmiemy działań, to też nie wiemy, jakie byłyby tego może inne przyczynki, ale kilka komentarzy, tak? W kierunku akurat tutaj pani Rzecznik Praw Dziecka. Nienawidzi dzieci, chora lewaczka. Ta kobieta jeszcze dziś powinna wyjść z urzędu w kajdanach. Rzecznik Praw Dziecka, która nienawidzi dzieci. I teraz znowu chciałabym na to spojrzeć szerzej, czyli znowu wchodzimy w miejsce, czyli do tego internetu, gdzie w zasadzie możemy powiedzieć wszystko bezkarnie.
2: To, co mnie najbardziej przeraziło w tej historii, to nawet nie te komentarze, bo myślę, że każda osoba publiczna, każda osoba, która taką działalność prowadzi, jest już przyzwyczajona do tego, że z takimi komentarzami musi się liczyć. To, co
1: choć
2: bardziej,
1: chyba tak nie powinno być, tak mimo wszystko.
2: Tak nie powinno być, ale one nie zdziwiły mnie tak, czy nie wzbudziły we mnie takiego smutku, jak to, jak obserwowałam, jak relacjonowały te sprawę media. Miałam poczucie, że są opowiadane dwie alternatywne historie, które nie mają ze sobą zupełnie nic wspólnego. Nie było wiele miejsc, wiele redakcji, które faktycznie starały się dociekać, co wydarzyło się w tej sprawie. Jedna strona mówiła o tym, że rzeczniczka to rzeczywiście osoba niestabilna, która nadużyła swojej władzy, która właściwie łamała cały szereg różnych procedur. Część z tych elementów historii się potwierdzała, część się nie potwierdzała, to nie miało żadnego znaczenia. Druga strona z kolei nie brała pod uwagę tego, że rzeczniczka mogłaby przekroczyć swoje kompetencje, co też nie jest w takich sytuacjach czymś poprawnym, czymś odpowiednim, bo gdybyśmy przyjęli, że za każdym razem każdy urzędnik może przekraczać swoje kompetencje, to też jest świat, którego byśmy nie chcieli. Ale mam takie przekonanie, że media podzieliły się już tak bardzo w tej historii, że właściwie przestało im zależeć na tym, żeby dotrzeć do sedna sprawy, do tego, co tam się wydarzyło, a sprawa była bardzo złożona i bardzo nieoczywista.
1: I dalej
2: wiele znaków zapytania i wciąż nie wiemy dokładnie, co tam się wydarzyło i sprawa będzie jeszcze badana, jest cały czas rozwojowa. No i w ślad za tymi mediami poszli wyznawcy tychże tożsamościowych mediów, którzy nie szczędząc słów krytyki wobec rzeczniczki lub z drugiej strony wobec autorów materiałów krytycznych wobec tej kobiety potrafili wyrywać naprawdę wiadro pomyli i być zupełnie, zupełnie brutalnym w tych ocenach.
1: A my rozmawiamy z Karoliną Olejak i za chwilę wracamy do naszej rozmowy.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Ze mną niezmiennie Karolina Olejak, szefowa newsroomu Polsat News i autorka książki Nienawidzę ich. My już sporo przytoczyłyśmy tych przykładów ciężkich, trudnych, które ostatnio się wydarzyły i wręcz szokujących, a nawet i skandalicznych. Tutaj chociażby właśnie temat atak nożownika w Jarosławiu, czy próba zamachu przez 13-latka w szkole. I też sprawa dotycząca odebrania dzieci rodzicom przez Rzecznik Praw Dziecka. Ale skupiłyśmy się na tym, co tak naprawdę, jaką reakcję wywołało to w społeczeństwie i w internecie. I teraz wracam do twojej książki, Karolina, bo w tej książce Nienawidzę ich przytaczasz słowa, rozmowy osób, które no, udzieliły tobie w jakimś sensie głosu, czy też były po różnych rozmowach u psychologów i opowiadały, z czego u nich wziął się, nie wiem, co tak naprawdę spowodowało, że ich związki się rozpadły, rodziny, zerwali kontakt z rodziną, z przyjaciółmi. Jeśli mogłabyś jakoś to tak zebrać i powiedzieć, no nie wiem, czy to dobre pytanie, kto tu jest winny, gdzie szukać przyczyny tak naprawdę tego, że w naszym społeczeństwie my potrafimy właśnie hejtować, krytykować i bardzo często nie mamy poczucia, że czeka nas za to jakakolwiek odpowiedzialność.
2: To, co łączy te wszystkie historie, to jest fakt, że pozornie poszło o politykę, o kłótnie, o konkretne sprawy związane z bieżącą bardziej lub mniej polityką, ale gdy podrapało się trochę i w tę historię wsłuchało, to na koniec okazywało się, że tam głęboko i na dnie był lęk albo zazdrość tych ludzi. To były te emocje, które jedną i drugą stronę bardzo mocno napędzały do tego konfliktu, które sprawiały, że był w stanie zobaczyć w tych bliskich sobie osobach jednak kogoś wrogiego. No i żeby odpowiedzieć na twoje pytanie, kto jest temu winny? No z jednej strony moglibyśmy każdy spojrzeć na siebie krytycznie, zastanowić się, czy w takich sytuacjach też reagujemy właściwie, adekwatnie, czy te emocje nas ponoszą. No ale z drugiej strony mamy też tych, którzy dolewają oliwy do ognia.
1: I kto tutaj jest tym dolewającym głównie? Czy masz na myśli polityków? No podejrzewam, że tak, chociaż akurat te sprawy, które przytoczyliśmy, też można politycznie rozegrać.
2: Można rozegrać. Zresztą politycy nawet chwili nie czekali, żeby każdą z tych spraw spróbować rozegrać. Nielicznie tylko próbowali się dystansować, czy zachowywali się z takim spokojem i z dystansem wobec i pokorą wobec tych trudnych historii, o których rozmawiałyśmy. Ale współczesna polityka jest polityką opartą na emocjach. Rzadko kiedy rozmawiamy faktycznie o sprawach, o faktach, o tym, jak chcielibyśmy reformować państwo, jak chcielibyśmy podchodzić do różnych spraw. Częściej odbywa się to na poziomie emocji. Dla polityków to jest szalenie wygodne, bo gdybyśmy rozmawiali o tych programach i o reformach, które chcielibyśmy, żeby rząd przeprowadzał, czy żeby opozycja pilnowała, jakich chcielibyśmy, żeby opozycja pilnowała tematów, to politycy mają taką obawę, czy byśmy przypadkiem nie zaczęli ich rozliczać. A w momencie, kiedy zajmujemy się swoimi emocjami, tymi konfliktami, które bardzo często w ogóle nie istnieją, albo toczą się obok sprawy, o której wydaje nam się, że rozmawiamy, jest znacznie łatwiej. No, drugim winnym, skoro już tej nomenklatury używamy,
1: są media.
2: Są oczywiście media.
1: No
2: i
1: właśnie,
2: tutaj
1: bo
2: trzeba
1: nie chciałabym tak tutaj nas tak pozostawiać i powiedzieć, że tutaj nic się takiego nie dzieje. Ja też jak obserwuję, w jaki sposób media funkcjonują, myślę, że państwo też nieraz tego doświadczyli. Clickbaity, klikalność tytułów. Im bardziej sensacyjny tytuł, tym większą ma przyciągnąć rzeszę odbiorców, a kiedy wchodzisz do środka, to w ogóle nie ma nic. Cała treść z tym, co było w tym tytule, który tak krzyczał, alarmował. Czy faktycznie to też jest niestety taka nagonka i takie przyciąganie, że szukamy sensacji, a zły news to jest tak naprawdę dobry news?
2: Dokładnie tak jest, chociaż w mojej redakcji doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest bardzo krótkowzroczne.
1: W naszej
2: myślenie.
1: Redakcji również, w Radiu Plus. Tak. Ale patrzę szerzej, tak? Patrzę w ogóle jakby na szerokie spektrum mediów i różnych portali internetowych, tak? Bo jest tego cała masa.
2: Tak, oczywiście na pewno znalazłyby się przykłady, gdzie i my mamy coś za uszami. Miałam na myśli to, że taki szacunek do czytelnika, widza, słuchacza jest bardzo ważny, bo taka polityka clickbaitów jest krótkowzroczna. Człowiek, który zostanie oszukany przez tytuł, pod którym niewiele się kryje, nie wróci drugi raz, więc warto sobie zdać z tego sprawę tutaj, analizując media, i myślę, że to jest taka rzecz, którą warto na pocieszenie powiedzieć, bo mam nadzieję, że coraz więcej redakcji jednak będzie to dostrzegać, no ale z drugiej strony jest ten alternatywny świat redakcji tożsamościowych, które już nie mają ambicji opowiadać o świecie takim, jakim jest, opowiadać o faktach, o tym, jak informować po prostu społeczeństwa i pokazywać, jak dane wydarzenia wyglądały. I tutaj wspomniana historia rzeczniczki jest tego najlepszym przykładem, jak bardzo można stworzyć zupełnie dwie alternatywne wersje tej samej historii. I to zaczyna się opłacać, ponieważ wszystkie badania pokazują, że coraz bardziej korzystamy z mediów właśnie w ten tożsamościowy sposób, że chcemy, żeby w miejscu, w które czytamy, oglądamy, słuchamy, mówiono dokładnie tym językiem, który znamy, który cenimy, który lubimy, żeby ktoś nam powiedział, że dobrze myślimy. I to jest zjawisko, które determinuje to, jak media funkcjonują, więc tutaj koło się zamyka. Trochę jest tak, że media kreują taką rzeczywistość, trochę jest tak, że odbiorcy tych mediów tego oczekują, więc media jeszcze bardziej idą w tę stronę, jeszcze bardziej podkręcają emocje w jednym kierunku, więc myślę sobie, że to jest bardzo skomplikowana układanka i nie będzie łatwo z niej uciec.
1: A platformy społecznościowe? Bo przecież tutaj jest sama machina tak naprawdę możliwości, tak? Komentowania, lajkowania, dawania jakichś złych emotek, smutnych czy tam niezadowolonych. Tutaj dopiero się dzieje, tak? I myślę, że wielu z naszych słuchaczy może miało taką akurat sposobność, albo niestety sami doświadczyli jakiegoś hejtowania, komentowania i tak dalej. Wydaje mi się, że to też jest ogromna przestrzeń i tak naprawdę nie wiem, na ile odpowiedzialność do końca tych platform społecznościowych, skoro przepuszczają tego typu różne komentarze, pomimo często zgłoszeń ich użytkowników.
2: Bo platformy społecznościowe zarabiają na tym hejcie, na tej nienawiści, dlatego że to takie treści przyciągają uwagę, takie treści zatrzymują odbiorcę, gdy scrollujemy kolejne rolki, filmiki, oglądamy kolejne treści, to częściej zatrzymujemy się, to pokazują badania, na tym, co wzbudza w nas negatywne emocje, a nie na tym, co jest pozytywne i nie ma takiego wyraźnego przekazu. I to jest system na naczyń połączonych. Media antyspołecznościowe, bo ja już bardzo polubiłam to określenie, które weszło jakoś do debaty, bo...
1: Antyspołecznościowe, będę pamiętać.
2: Bynajmniej nie tworzą żadnej społeczności. Determinują też to, jak funkcjonują duże media, bo większość dużych redakcji, również w tych mediach społecznościowych jest, żeby docierać do czytelników czy do widzów, więc ten świat tak bardzo się przenika, że te zasady, które znamy z mediów społecznościowych, idą gdzieś tam dalej. I faktycznie jest tak, że media społecznościowe też przez algorytmy, w których korzystają, podsyłają nam takie treści. Tutaj pewnie znowu fajnie byłoby wrócić do tego tematu najmłodszych, bo to oni najczęściej mają podrzucane te najbardziej agresywne treści i znowu powtórzę, że często nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo, bo zupełnie inne rzeczy pojawiają się dorosłym użytkownikom, a zupełnie inne dzieciom, które w ogóle nie powinny być na tych platformach, ale to już pewnie na inną rozmowę,
1: tak,
2: jak bardzo
1: już
2: jest
1: na inną rozmowę.
2: Jak jest
1: już dziś
2: to
1: raczej nie
2: obchodzone. Jak to jest wszystko obchodzone. Ale kończąc wątek, w ogóle mam poczucie, że wydarzyła się jeszcze jedna rzecz. Te algorytmy, które podsuwają nam cały czas treści, które chcemy widzieć, to jest jedno, ale rozmawiałyśmy tutaj w przerwie o historii artykułu, który wydawało się jednej grupie, że jest czymś, co czytał każdy, co widział każdy, a my, nam one zupełnie umknęły, dlatego że właśnie algorytmy działają w ten sposób, że widzimy już zupełnie inne rzeczy i nie mamy nawet takiego wspólnego świata, o którym moglibyśmy rozmawiać i w którym się spotkać. I to jest dopiero przerażająca perspektywa.
1: I wtedy się okazuje, że każdy z nas żyje w jakiejś innej, alternatywnej rzeczywistości, choć tak naprawdę tak nie jest. Powiedziałaś o takie słowo, chociaż wydaje mi się klucz, tak? Zarabianie, tak? No bo na tym zarabiają, no i platformy społecznościowe, ale też i media przecież zarabiają na tych kliknięciach, tak? Na tym, że coś się tam otwiera i tak dalej. I wrócę do tego, co na początku, na co zwróciłaś uwagę. Tak naprawdę przecież każdy z nas, tak? Jest i na jakby końcu, i na początku tego, nazwijmy to już, łańcucha pokarmowego, jeżeli tak można powiedzieć, w tej układance. I w zasadzie, no my też decydujemy. To nie jest tak, że nagle wpadamy w jakiś taki wir i nie wiem, inni po prostu tak na nas oddziałują, tak nami manipulują, że my już nie mamy własnej woli, nie możemy zdecydować. Choć patrząc na to, jak inni sobie pozwalają, tak? Co to znaczy pozwalają? No właśnie, hejtują, zamieszczają bardzo, no, niewybredne komentarze, to może też czujemy, że my tak możemy, tak? Wspomniałaś też o osobach, które są osobami publicznymi, że w jakimś sensie one, no nie wiem, czy powinny się przyzwyczaić, czy być bardziej oswojone z tym, że no, spotkać ich może, no, taki hejtujący komentarz. No, ja jestem tego zdania, że w zasadzie nikogo to nie powinno spotykać. Absolutnie, no, widać, że te osoby, które są na świeczniku takich komentarzy, mają całą gamę, całą masę. I też mam takie wrażenie, że im ktoś wyżej postawiony, na wyższym stanowisku, bardziej rozpoznawalny, jeżeli przyzwala sam na takie zachowania, to innym jest trochę jakby, nie wiem, czy łatwiej, czy po prostu podążają, bo jeżeli on tak może, to dlaczego ja tak nie mogę napisać?
2: Ja z tobą się totalnie zgadzam, że to nie powinno wyglądać w ten sposób, że ktokolwiek powinien być pogodzony z tym, że takich komentarzy jest wiele. To nie jest coś, z czym powinniśmy tak po prostu sobie żyć. Mam na myśli to, że osoba publiczna ma trochę więcej narzędzi do reakcji, reagowania w takich sytuacjach, bo często jest tak, że za taką osobą stoi jakaś instytucja, ma przynajmniej możliwość albo wiedzę, gdzie zgłosić taki komentarz. Częściej też siłę sprawczą, żeby taki komentarz faktycznie zgłosić gdzieś w odpowiednim miejscu czy służbach, czy wie w ogóle, jak to zrobić, jakaś ścieżka, gdy taki hejt pada na osobę zupełnie bezbronną, na przykład na takie dziecko, które mieszka w mojej miejscowości, nie ma rodziców, którzy mogliby mu pomóc, którzy mogliby go wesprzeć, to wtedy po prostu ta sytuacja jest jeszcze trudniejsza, jeszcze gorsza, więc to chciałam powiedzieć przede wszystkim, mówiąc o osobach publicznych, ale tak, żyjemy w rzeczywistości, gdzie jest to normą i nie ma znaczenia, co robisz, jak robisz, co jest faktem. Ważne jest dla komentujących to, czy pasujesz do ich oczekiwań, czy pasujesz do ich wizerunku świata i to, myślę, wiele osób publicznych doświadcza na co dzień.
1: Jakaś, nie wiem, złota rada, refleksja, wniosek na koniec naszej rozmowy, który też może wynika z rozmów, które poprowadziłaś do książki. Ja tylko podpowiem i powiem, że w pewnym momencie, czytając książkę, miałam wrażenie, że Karolina chce wszystkich nas wysłać na kozetkę, żeby każdy z nas odbył terapię. Być może to nie ten wniosek, ale jak w zasadzie my możemy, no, na co dzień z tym walczyć, tak? Żeby też nie popadać w takie masowe, nie wiem, krytykanstwo, bo konstruktywna krytyka wręcz jest potrzebna, tak? Ale my tutaj patrzymy na coś, co no nie jest konstruktywną krytyką, tylko próbą dorzucenia jeszcze komuś mocniej.
2: Spokojnie, Magda, nie będę wszystkich na siłę wysyłać na terapię. Tutaj mogę cię uspokoić. Ale tym, co możemy zrobić, to zatrzymać się chwilę i zastanowić, skąd w nas te głębokie emocje. Nie uciekniemy całkowicie od tego świata i chyba nikt nie będzie próbował tego zrobić, a przynajmniej niewiele osób ma takie zasoby, możliwości czasowe, finansowe, żeby zupełnie zrezygnować z tego świata mediów społecznościowych, antyspołecznościowych. I gdzieś tam w tym świecie zawsze będziemy. No i od nas zależy, co z tym zrobimy. Ja bym nie liczyła na to, że politycy ochłodzą emocje, nie liczyłabym na to, że media zrezygnują z nakręcania emocji, tym bardziej platformy antyspołecznościowe, więc to, co nam zostaje, to zastanowić się sami ze sobą, co my możemy zrobić, kiedy w nas pojawiają się te emocje bardzo silne, to czy faktycznie ta sprawa jest dla nas istotna, czy daliśmy się wkręcić w jakąś spiralę, w jakiś schemat. Rezygnujesz czasem z telefonu, zostawiasz gdzieś?
1: I to też bym chyba podpowiedziała sobie, ale i słuchaczom. Ten moment wylogowania się, tak? Trudno mi jest zostawić telefon i go, że tak powiem, wyłączyć, ponieważ tam też jest moja praca, tak, w bardzo dużym stopniu i w zasadzie niestety ja jestem też pracoholikiem, mogę to powiedzieć głośno chyba na antenie i gdzieś ta praca bardzo mocno mnie wciąga, tak, więc w pewnym momencie nawet jakbym chciała, to trudno mi, że tak powiem, się wylogować, ale chyba to jest dobry kierunek, żeby chociaż próbować na chwilę wylogować się i pobyć z najbliższymi, nie wiem, z przyrodą, pięknie natury.
2: Znam tę trudność doskonale z autopsji. Myślę, że te wszystkie firmy wiedzą doskonale, co zrobić, co nam pokazać, żeby jeszcze bardziej nas wciągać, a tym bardziej, jeżeli ma się taką pracę, która wymaga bycia cały czas na bieżąco, to też, umówmy się, jest łatwa wymówka, żeby w tym świecie cały czas być. Z jednej strony praca, ale z drugiej strony gdzieś tam zawsze pójdzie się z tym wszystkim dalej. Ale chociaż próbować. Kiedyś to, co robi wrażenie, kiedyś zobaczyłam taką symulację, ile lat życia straciłabym, gdybym spędzała przed ekranem telefonu tyle czasu, ile robię to do tej pory i naprawdę było to przerażające. To jest kilka lat życia. Można poszukać sobie takich kalkulacji i wtedy robi to wrażenie.
1: Tak, to może na bardziej uzmysłowi. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Karolina Olejak była moim Państwa gościem. Dziękuję, Karolina.
2: Dziękuję
1: i do zobaczenia następnym razem.
2: A już, Magda, ciebie koniecznie.
1: Już za chwilę Mariusz Doromoniec i Magdalena Jędrusik. Będziemy rozmawiać o powstańcach warszawskich oczami osób, które na co dzień im pomagają.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
8: Czyli podkręcamy moc okazji. Tylko 2 października kawa ziarnista Aroma Gold Kimbo w supercenie. Tylko 69,98 za kilogram i wiele innych

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną już zapowiedzeni przed przerwą goście Magdalena Jędrusik i Mariusz Doromoniec. Witam was bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: Dobry wieczór.
1: I dobry wieczór.
2: Dzień dobry.
1: No, nieprzypadkowe spotkanie. Nieprzypadkowa okoliczność. Jutro, czyli 2 października 1944 roku, zakończyło się powstanie warszawskie. Wszyscy wiemy jak. No niestety klęską, upadkiem powstańców. Bardzo często słyszę takie słowa, że o powstańcach mówimy tylko w okolicach 1 sierpnia, tylko kiedy wspominamy rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, a tak naprawdę to ludzie, którzy funkcjonują, żyją na co dzień, którzy mają swoje problemy, wyzwania, potrzeby dnia codziennego. I tym bardziej wielka radość, że moi goście, którzy dzisiaj przybyli do studia, to osoby, które są wolontariuszami, które na co dzień pomagają powstańców, dbają o ich pamięć, ale też przede wszystkim starają się im pomagać. No i
2: Towarzyszyć.
1: Zacznę od Magdaleny. Magdaleno, całkiem niedawno też miałam wielką przyjemność i zaszczyt rozmawiać z Janiną Jankowską Jasią, 99-letnią sanitariuszką Powstania Warszawskiego. Ty jesteś jej wolontariuszką? Jak to w ogóle się stało, że wasze drogi się spotkały?
2: Och, to zupełny przypadek. Jak często w życiu bywa, zostałam poproszona o to, żeby dla powstańca, który już zresztą odszedł, zorganizować spodnie. Taka szybka akcja, bo jakaś była uroczystość. Zorganizowałam te spodnie, po czym przywiozłam te spodnie do domu powstańca na Nowolipie. No i od tego się zaczęło. Zapytano mnie wówczas, czy ja nie myślałam o tym, żeby zostać wolontariuszką. Nigdy w życiu o tym nie myślałam. Zostałam tą wolontariuszką, tam jakiś tam filtr przeszłam, było spotkanie z panią psycholog. Ostatecznie rzeczywiście tą wolontariuszką zostałam i przyjechałam na po raz pierwszy do domu powstańca. Było to 14 lutego, pamiętam. I spotkałam, ja taka zagubiona w nowym miejscu, spotkałam panią, która siedziała sobie sama. I jak się okazało, była też po raz pierwszy. I to była pani Janina Jankowska. I zaczęłyśmy rozmawiać.
1: No to niesamowity, nie wiem, czy zbieg okoliczności, czy przeznaczenie. Ile lat temu to było?
2: Ojej, cztery?
1: Cztery lata. Cztery lata. Natomiast tak troszkę pójdę do finału, bo też słyszałam to w rozmowie z panią Janiną, ale też wybrzmiało to na naszej antenie Radia Plus, gdzie ona w bardzo pięknych słowach mówiła o osobach, które właśnie na co dzień pomagają. Jest ich też, że tak powiem, więcej, tak? Mm-hmm. Bo jeszcze jest wolontariusz Bartek.
2: Tak, jest kilkoro wolontariuszy, tak.
1: Ale powiedziała o was, mm-hmm. o tobie, że traktuje was jak swoją rodzinę.
2: No, pewnie tak, bo towarzyszymy jej stale, rozmawiamy ze sobą stale, słyszymy o jej radościach, o jej troskach, o takich sprawach ważnych i czasami takich

0: bardzo, bardzo prozaicznych, takich dotyczących codziennego dnia. Robimy razem zakupy. No, całe mnóstwo rzeczy, tak jak z kimś bardzo bliskim, więc myślę, że my ją, znaczy ja ją też tak traktuję. Dla mnie pani Janina jest po prostu członkiem mojej rodziny. I to jest tak, że jak ja się z nią nie kontaktuję, to tak czuję się tak, jakbym się nie kontaktowała z, nie wiem, no nie mam już babci, ale tak jak z babcią, tak jak z mamą. No to jest takiego, taka relacja.
1: Taka więź.
0: Taka więź.
1: Mariusz Doromoniec, człowiek orkiestra. No chyba będzie najlepsze określenie, jeżeli mogę tak cię, Mariuszu, przedstawić. A zacznę od pomysłu, który z roku na rok zyskuje coraz więcej osób, które wchodzą w tę akcję, którym się ta akcja coraz bardziej podoba. A mówię o akcji Riksza dla Powstańców. Ty jesteś głównym pomysłodawcą, no organizatorem, oczywiście więcej osób przy tym uczestniczy, no bo trochę trzeba podziałać, żeby to dobrze funkcjonowało. Skąd w ogóle pomysł na takie przedsięwzięcie?
2: Samemu nie dałbym rady, ale skąd pomysł? Kilka lat temu jeden z powstańców warszawskich opowiedział mi historię, że jechał do powstania rikszą razem z sanitariuszką, a w siedzisku rikszy mieli ukrytą broń i jakieś tam inne groźne rzeczy wtedy. No i Niemcy ich zatrzymali, wpędzili na podwórze, tam już były ciała innych ludzi rozstrzelanych i ustawili ich pod ścianą, mieli rozstrzelać. Ale ktoś rzucił w bramę granat, no i Niemcy, że tak powiem, pobiegli za tym kimś. A ta dwójka się uratowała, no i dożył do bardzo sędziwego wieku 100 lat i opowiadał też mi o tej akcji, że jechał rikszą. No i pomyślałem sobie, że to coś fajnego, żeby coś takiego zorganizować, bo będą bliżej ludzi, bo będziemy mogli przejechać przez Starówkę, jakaś kapela. Więc taki od 6 lat taki pochód, przejazd odbywa się. Od 2 lat jedziemy samochodami, kabrioletami. Z racji na wiek powstańców, no ciężko by było już taką rikszę może wejść, albo byłoby mało wygodnie. Wydaje się, że to jest lepszy pomysł. Także taki barwny przejazd się odbywa już od 6 lat.
1: No ja nie wiem, czy nasi słuchacze mieli okazję wziąć udział właśnie w tym wydarzeniu. Myślę, że część tak. Poza tym też na to wydarzenie przybywają nie tylko osoby z Warszawy, ale w ogóle z różnych części Polski. Ja sama.
2: Madzia też uczestniczy.
1: No, ja sama byłam w tym roku i w zeszłym roku. Wcześniej w ogóle jakoś nawet o tym nie słyszałam, przyznam wam szczerze. Byłam oczarowana, byłam zachwycona. Najbardziej taką możliwością bliskiej, prawie że bezpośredniej relacji kontaktu z powstańcami. Bo oczywiście oni są obecni na różnych uroczystościach, obchodach i tych związanych z powstaniem sensu stricte warszawskim, ale nie tylko, tak? Na różnych uroczystościach państwowych widzimy ich gdzieś tam, czy w ogóle, nie wiem, w telewizji można zobaczyć, w internetach, ale też generalnie widzimy ich, można do nich podejść, jeżeli ktoś bierze udział w tych Dokładnie. Wydarzeniach. A tutaj jest taki moment, że tak naprawdę w zasadzie jest, mimo tego, że jest to spotkanie no publiczne na otwartej przestrzeni, to jest tak kameralnie i tak jakby intymnie, że jakbyśmy się spotkali czy w jakiejś kawalerce, czy w jakimś pomieszczeniu i mogli z nimi porozmawiać. No, mówię to dlatego, Mariusz, bo chcę ci przede wszystkim na twoje ręce złożyć gratulacje za realizację tego pomysłu, bo wydaje mi się, że to jest chyba najciekawszy i najbardziej taki, nie wiem, wzruszający moment ze wszystkich punktów, jeżeli chodzi o obchody Powstania Warszawskiego.
2: No tak, te podziękowania na moje ręce, ale ja chcę podziękować wolontariuszom, osobom, które ze mną to zaczęły, kontynuują, jest nas coraz więcej, więc właśnie takim ludziom jak Magda, że przywożą kombatantów, później z nimi jadą do domu. No bo to jest ważne, trudno by nam było w kilka osób zapewnić im komfortowe warunki, żeby mogły wrócić później, bo później kończymy późno wieczorem, przed północą, przed grobem nieznanego żołnierza, gdzie też jest to bardzo wzruszające, bo składamy wiązankę kwiatów i zawsze tu już jakaś refleksja następuje. Pamiętam, po pierwszym przejeździe powstańcy powiedzieli, że właśnie to było coś najlepszego, co mogli doświadczyć, że to było oddolne, że to już bez żadnych pieniędzy praktycznie, także bez żadnej instytucji, która by się pod to podpięła. Także cały czas tak
1: staram się robić. No i Ferajna Schuwera, która tam cały
2: czas... A wcześniej jeszcze kapela Steyr akurat.
1: Śpiewa, przyśpiewki, tak. Powstańcze. Osoby, które przybywają, włączają się w to śpiewanie. Historie czy wspomnienia, które opowiadają powstańcy, też są niesamowite. Oni mają taką możliwość przemówienia, jeszcze ci, którzy żyją, ci, którzy są wśród nas, bezpośrednio do osób zebranych i w zasadzie, no, tak jak powiedziałeś, to nie jest tylko taki moment że my jesteśmy jakby oczarowani, zachwyceni, ci, którzy przybywamy, ale również powstańcy to odczuwają.
2: No tak, no w pierwszym przejeździe jechał Kazimierz Klimczak, pseudonim też mój podopieczny, który miał chyba wtedy, nie wiem, ze 106 albo 107 lat. I jechał Gacek, który był jeden z najmłodszych powstańców, który wtedy miał 90 ileś lat, tak? Także
1: Henryk Piotrowski,
2: tak,
1: pseudonim Edek, zawsze ma urodziny.
2: Tak, znacie się, tak. Ma urodziny, właśnie.
1: 1 sierpnia też kiedyś, znaczy kiedyś tak naprawdę, to w zeszłym roku gościł na naszej antenie, więc mieliśmy okazję do rozmowy i też no, niezwykły moment, tak? Ty tutaj przyniosłeś bardzo piękne fotografie. Państwo ich nie zobaczą. Ja zapytam, ale to już za chwilę po przerwie, kto na nich się znajduje, co to są za osoby. Natomiast od ilu lat ty już pomagasz powstańcom? Liczyłeś to kiedyś?
2: No nie, tak bardzo nie liczyłem, ale powiem szczerze tak, że ja się zawsze troszeczkę interesowałem historią i starszymi osobami, jakoś nawiązuję chyba dobry z nimi kontakt. I ja nie jestem z Warszawy. Jak przyjechałem w 2000 roku do Warszawy, to tak marzyłem, żeby poznać jakiegoś powstańca i żeby się dostać za te barierki. Chodziłem na te uroczystości. No wtedy z racji właśnie wieku to żyli jeszcze ci, można powiedzieć, dowódcy, którzy dowodzili jakimiś jednostkami z powstania. To mam niesamowite wtedy wspomnienia, kogoś tam spotkałem, jakiś zdobyłem podpis i tak dalej. No w końcu od jednego zapoznania do drugiego, a jak już się kogoś zna z powstańców, to łatwiej jest wejść w to środowisko, bo oni są ludźmi otwartymi, tak, ale trzeba sobie jakieś takie wypracować...
1: ścieżkę dotarcia.
2: Opinię trzeba sobie wyrobić, zaufanie. Tak, zaufanie zdobyć.
1: Zdobyć ich zaufanie.
2: I wtedy, jak już się nawiązuje taką współpracę, to się odbywa, tak jak Magda powiedziała, że to są tak prawie jak rodziny. Bo my znamy przecież i dzieci tych powstańców często i jakieś inne rodziny, ja na przykład... Został mi jeden już teraz podopieczny, pułkownik Nowakowski, no to z córką Alą jestem w bardzo dobrych relacjach. Moja żona też ją zna i tak dalej.
1: Tutaj stawiamy przecinek i za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę. Zostańcie Państwo z nami.
3: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Reklama. Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. -50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
4: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę łopatka wieprzowa bez kości 8,99 za kilogram przy zakupie innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Kalafior 3,99 za sztukę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na marketmyślnikjan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Reklama.

0: Radio Plus Kraków. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną niezmiennie Magdalena Jędrusik i Mariusz Doromoniec, wolontariusze, którzy na co dzień pomagają, opiekują się powstańcami warszawskimi. Magdaleno, już wspomniałyśmy o pani Janinie Jankowskiej-Jasi. No, nie sposób o niej nie wspominać, bo to jest kobieta pełna energii, no, zaangażowania, pozytywnego w ogóle patrzenia na świat, 99 lat. Ale od twojej strony chcę zapytać, jak ty ją odbierasz, jak na nią patrzysz i ile tak naprawdę swojego czasu przeznaczasz na pomoc, na opiekę, na realizację różnych zadań, jeżeli chodzi o panią Janinę? Pytam z takiego właśnie punktu pola widzenia wolontariusza.
2: Ile czasu? No trochę to jest tak, że wszystko, co trzeba zrobić, to przede wszystkim to są te najważniejsze rzeczy. Wszystkie te wizyty lekarskie. Choć ja, tak jak było powiedziane, nie jestem z tym wszystkim sama. Jest nas więcej. Natomiast no, pani Janina trochę tak ma, że do pewnych, ja jestem przypisana do pewnych rzeczy, do pewnych zadań. Czyli wizyty lekarskie, choćby z racji tego, że jesteśmy obie dziewczynami, to jest taka sytuacja zręczniejsza dla niej niż pójście z jakimś, z którymś z kolegów, więc takie wizyty zwykle razem. Czy dużo czasu? No trochę tak, ale to trudno to tak, trudno o tym mówić, tego się nie da liczyć, bo to jest taki czas dobry, więc to nie, ja nie mam takiego poczucia, że ja się poświęcam.
1: Ale przeznaczasz ten czas. Dobry czas, to znaczy ile? Raz w tygodniu? Raz w miesiącu?
2: Nie no, więcej niż raz w tygodniu. Więcej niż raz w tygodniu. To w ogóle, ale ja, to czasem tak jest, że każdego dnia, tygodnia niemalże, bo są jakieś wydarzenia, bo ma jakieś wizyty lekarskie, a czasem ma po prostu handrę. Tak jest dzisiaj, ja za chwilę stąd wyjdę i pojadę do pani Janiny, która mieszka nieopodal, bo tak się umówiłyśmy, bo widzę, że ona jest w jakiejś kiepskiej formie. No, bo jest trochę przeziębiona, bo...
1: Bo już jesień tak już jesień, za oknem się zbliża,
2: no,
1: dokładnie.
2: W domu trochę zimno, no takie różne sytuacje, więc...
1: Czasem to jest ludzkie po prostu.
2: Takie ludzkie. Czasem to jest właśnie wywoływane, nawet nie planuję, ale no jakaś taka sytuacja, wyczuwam w rozmowie telefonicznej, że coś się dzieje i po prostu wsiadam w samochód i jadę. No tak jak się jedzie do mamy, do babci, do kogoś
1: Czy do
2: bliskiego.
1: Najbliższej osoby.
2: Do najbliższej osoby, to dokładnie na takiej samej zasadzie, bo to tak się... Bo ja tego nie traktuję jako wolontariat. Ja, no to jest po prostu ktoś ważny w moim życiu. Ktoś na zawsze.
1: Mariusz, ty już od ponad czy około 20 lat pomagasz wolontariuszom, nie wolontariuszom, tylko powstańcom warszawskim.
3: No nie tylko, ja szerzej, bo miałem kilku podopiecznych z Polski, na przykład generała Bieńkowicza z Krakowa. I no częste wyjazdy do Krakowa. Tam jeszcze oczywiście był taki chłopak, który też pomagał generałowi, ale wszystkie tutaj wizyty w Warszawie i często jeszcze transporty kolejowe, to trzeba było tam jeździć. Chciało się tam jeździć. Pamiętam, jak jechałem nieraz dosyć wcześnie do Krakowa i generał już dzwonił, że śniadanie czeka na stole. Zajeżdżam, zastawiony stół. On mieszkał w Węgrzech przed Krakowem, więc z tej strony Krakowa i wtedy śniadaliśmy razem z rodziną jego.
1: Tutaj przyniosłeś, już wspominałam, do studia wybrane zdjęcie. Możesz nam zdradzić, kto jest na tych fotografiach i czy to są te osoby, które przez ten okres 20 lat to były takie dla ciebie najbliższe, z którymi współpracowałeś?
3: No, większość znajomych właśnie powstańców, kombatantów, żołnierzy wyklętych to mam na cmentarzu. Został mi pułkownik Nowakowski Jakub, pseudonim Tomek, lat 102. No i kilku takich znajomych, którym pomagam dorywczo, natomiast z pułkownikiem to jestem jakby w takiej właśnie rodzinnej prawie że relacji.
2: Mąż pani Janiny.
3: Tak.
2: Ona tak o nim mówi.
3: Ja tak. A na zdjęciach mam na przykład Gacka, Waldemara Nowakowskiego, pseudonim Gacek, powstańca warszawskiego, żołnierza wyklętego i zdjęcie z pandemii, kiedy nie mogliśmy się spotkać. Oni wtedy mieli chyba COVID-a w domu.
1: I tutaj
3: jest
1: taki
3: zdjęcie
1: dotyk
3: symboliczne,
1: przez szybę,
3: gdzie ręka z ręką się spotyka przez szybę, dobra? Symboliczne zdjęcie.
1: Przepiękne zdjęcie.
3: Tak. I drugie zdjęcie, które też tutaj mnie wzrusza, to jest generał Bieńkowicz, który idzie ze mną pod rękę z katedry i jest takie światło przebijające przez drzwi katedry. tak jakbym go prowadził ku jasności. No, generał umarł za niedługo po tym zdjęciu.
1: Ale też takie zdjęcie tam z szablą. Widziałam, co
3: tak,
1: to za historia.
3: To całkiem świeża historia. Jeden z kombatantów zamarzył, że chciałby otrzymać szablę i ze znajomymi, też z Markiem Wernicem, zebraliśmy finanse, kupiliśmy szablę, zawieźliśmy tą szablę i on też chyba miesiąc czy półtora jak zmarł od tej akcji. Ale bardzo się ucieszył, było to dla nas bardzo wzruszające.
1: Czyli takie marzenia też mają powstańcy, a wy staracie się je realizować jak tylko możecie.
3: Tak jak Magda powiedziała, z różną intensywnością. Czasami to naprawdę, no, prawie że tydzień nie ma nas w domu. Czasami jest to jakby troszeczkę rzadziej, ale generalnie to mogą chyba na nas liczyć. Co dla nas jest ważne, że mogą na nas liczyć, że mogą zawsze zadzwonić. Pułkownik Nowakowski dzwonił przedwczoraj, że dostał jakiś rachunek, nie wiadomo za co się tym kłopotał. Tak?
2: Także ale to... my na nich też. Tak. Ja mam takie odczucie, że my też na nich możemy liczyć, bo my, jak ja mam jakieś kłopoty, o których czasem mówię pani Janinie, staram się jej nie obciążać, ale czasem są takie sytuacje, że o czymś tam opowiem, o tym na przykład, że mój tata choruje, to ona się bardzo dopytuje o to. Więc ona się też interesuje i dzwoni do mnie i pyta, i mówi, słuchaj, no i jak tam te wyniki? Jak ten twój tat? Więc to tak jest w dwie strony. Ta troska jest obustronna. My też mamy, ja wiem, że ja jestem dla niej kimś ważnym i wszystko, co się dzieje wokół mnie, też jest dla niej ważne.
1: Jak wy to w ogóle godzicie z waszymi obowiązkami zawodowymi, z rodzinami? Przecież to nie jest tak, że wasz zawód to jest bycie wolontariuszem, tak? I teraz, nie wiem, od rana jedziecie do tego powstańca wyznaczonego czy przypisanego wam i nim się zajmujecie, nie wiem, rozwiązujecie sprawy rachunku, etc., czy jedziecie do lekarza, ale tak naprawdę macie masę swoich zadań, tak jak no, wiele innych osób, a dodatkowo, tylko właśnie pytam kiedy i gdzie, w którym miejscu, no... pomagacie wyznaczonym powstańcom.
3: No, jest to trudne zadanie. W moim przypadku ja mam trójkę dzieci, kochaną żonę Madzie, która mnie teraz słucha, więc serdecznie cię, Madziu, pozdrawiam. Jesteś fanką tego radia, więc i córkę Weronikę, no bo jak nie pozdrowię, to będzie krucho w domu. W każdym bądź razie, no to jest to kosztem rodziny, tak? Kiedyś pamiętam, jeden ze współpracowników z kancelarii prezydenta zadzwonił do mojej żony i powiedział, że jej się medal należy za to, że znosił właśnie te moje wszystkie akcje i nieobecności w domu. No, Madzia już teraz też jest w relacji z pułkownikiem i przede wszystkim z córką pułkownika Nowakowskiego, takiej koleżeńskiej. Też ona nas zaprosiła do Szwecji, do swojego mieszkania. Tam mieszkaliśmy, spędzaliśmy razem czas, także to są takie relacje. Ale ten czas wcześniejszy, kiedy mnie nie było po prostu ciągle w domu, jeździłem w delegacja, pomiędzy delegacjami byłem z kombatantami ciągle gdzieś, także to było ciężkie, były małe dzieci i tak dalej.
1: A czy twoje dzieci, bo rozumiem, że małżonka, tak, serdecznie oczywiście ją pozdrawiamy, już włączyła się, tak, jakby w to współdziałanie, czy to jest tak, że to przychodzi też na
3: dzieci?
1: Na
3: tak, dzieci? No, starszy syn, który teraz jest żołnierzem zawodowym, czołgistą w 1. Warszawskiej Brygadzie Pancernej, Hubert, to jeździł rykszami, też woził kombatantów, czy na defiladę, też takie akcje były. Także pomagał. Młodszy syn też ze mną czasami się wybiera i prowadzi na przykład kombatanta pod rękę, jak ja coś tam mam do zrobienia, wózek na przykład do przetransportowania. No i córka Weronika też z nami gdzieś tam chodziła w różne miejsca, coś tam pomagał jako wolontariuszka.
1: Czyli to przechodzi na całą rodzinę. A jak to u ciebie wygląda, Magdaleno? Czy to dla ciebie jest jakąś taką, nie wiem, logistyczną łamigłówką, jak to wszystko pogodzić, czy...
2: No pewnie, że jest.
1: Czy niekoniecznie?
2: No pewnie, że jest. Ja pracuję w kilku miejscach. Prowadzę życie towarzyskie. Mam dużo znajomych. Mam dwoje dzieci, dorosłych już, ale mam dwoje dzieci, które, no może one już tak, w to, że są dorosłe i już moja córka ze mną, z nami już nie mieszka, mój syn studiuje poza Warszawą, to powoduje, że tego czasu jest więcej, bo już tam, no tych obowiązków w domu jest trochę mniej. Natomiast, no jest to taka łamigłówka logistyczna, oczywiście, że tak. Czasami jest tak, że ja jakby jestem przez panią Janinę informowana o jakimś wydarzeniu, wiem, że ona chce wziąć udział, no i to ja muszę się zastanowić, kto tu jest w stanie mnie zastąpić, żeby to było, przecież nie powiem, że nie pójdziemy, tylko robię tak, żeby się znalazł ktoś, kogo ona lubi, z kim dobrze spędza czas, kto jest, kto o nią zadba.
3: Godny zaufania.
2: Kto jest godny zaufania, ale też kogo ona tak
4: czyli szukasz po prostu zastępstwa,
2: oczywiście,
4: tak? Dla siebie, tak?
2: To nie jest tak, że ja zgłaszam do domu powstańca, słuchajcie, pani Janina nie ma z kim iść i ktoś tam się pojawi. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ona spędziła ten czas dobrze, żeby to była jakaś osoba, którą ona lubi. Więc to bywa, że jest to łamigłówka, ale jakoś tam dajemy radę, no.
3: Magda, ale przyznasz, że i pani Jasia i Tomek Nowakowski są bardzo aktywni. Jedni z najbardziej aktywnych
4: powstańców. Że to są osoby tak bardzo, że tak powiem, uczestniczące w różnych wydarzeniach, biorące udział, że myślę, że i 30-latkowie, 40-latkowie często może nawet nie mieliby tyle siły, energii.
3: Nie
4: to
3: wiem,
4: są ludzie,
3: pani
4: którym
3: Jasi,
4: się energia nie kończy.
3: U pułkownika jest taki notatnik, taki kalendarz i tam potrafią być cztery jakby imprezy, cztery uroczystości jednego dnia.
2: Oczywiście.
3: Więc jakby to miała jedna osoba robić, trzeba mieć zastępstwo. Trzeba mieć grupę takich ludzi, którym pułkownik ufa na przykład w tym przypadku i żeby było bezpiecznie, żeby one też były zorientowane, no bo to trzeba się troszeczkę ogarnąć na jakieś tam z wózkiem i tak dalej, żeby to wiedzieć, jak to robić.
2: Z wózkiem jakieś takie różne zwyczaje, ale z panią Janiną to często jest tak, że wracamy z jakiejś uroczystości i już jest dosyć późno, i wychodzimy ostatnio na przykład z meczu z Legii i pani mówi, no to co
4: czyli
2: my
4: na
2: robimy
4: mecze też,
2: ładnie,
4: tak?
2: Z tak ładnie tak, rozpoczętym, właśnie, z, tak ładnie, z tak dobrze rozpoczętym dniem. I mówi, pani Janino, już jest późno, wracamy do domu. I ona jest rozczarowana, że to już powrót do domu.
4: Że to jest koniec. No, oczywiście tak. Pozdrawiamy bardzo serdecznie panią Janinę, pana pułkownika, bo już tyle o nich mówimy, że te pozdrowienia to wręcz się po prostu należą. Ale też wszystkich powstańców, którzy jeśli nas słuchają, a jeśli nie, to może inni wolontariusze, może inne osoby. Za chwilę was zapytam, jak w ogóle można zostać takim wolontariuszem, gdzie trzeba się zgłosić, co zrobić. Ale to już za momencik po przerwie, a za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A u mnie w studio niezmiennie Magdalena Jędrusik i Mariusz Doromoniec. Przed przerwą powiedziałam, że zapytam, jak można zostać wolontariuszem, jak można pomagać powstańcom warszawskim. No, pewnie testu może nie trzeba zdawać pisemnego, ale na pewno taki test w praktyce, w życiu trzeba zdać, żeby ten dany powstaniec chciał ze mną czy z daną osobą współpracować. Jeżeli ktoś chciałby się zgłosić, to gdzie powinien się udać?
2: Najprostsza droga, taka zupełnie oficjalna, takim tym wolontariuszem Domu Powstańca, po prostu zgłaszamy się do Domu Powstańca Warszawskiego. I tam, tam jakaś podlegamy jakiejś ocenie, czy my się tutaj nadajemy. Przede wszystkim dowiadujemy się, na czym ten wolontariat ma polegać, bo to też czasami młodym ludziom wydaje się, że to jest tylko splendor. No bo to piękne życiorysy, piękni ludzie, natomiast no, trzeba mieć świadomość, że to są ludzie w pewnym wieku już i to są różne sytuacje, na które niekoniecznie możemy być gotowi. W Domu Powstańca oczywiście dowiadujemy się takich rzeczy. Tam jest też spotkanie z panią psycholog, która nam opowiada o tym, co się może wydarzyć, na co mamy być przygotowani. Na to, że choćby na to, że ci ludzie odchodzą. Więc no, też pytanie, nigdy nie jesteśmy gotowi na to, no ale jakoś tam podlegamy pewnej ocenie, więc to jest jakiś prosty sposób. No, można być wolontariuszem, nie będąc jakby zrzeszonym z Domem Powstańca, tak jak Mariusz jest tym wolontariuszem. No to jest jakaś relacja, która gdzieś się pewnie...
3: Ja zacząłem dużo wcześniej, wtedy ci ludzie byli jeszcze sprawniejsi i łatwiej to było do zorganizowania. Teraz no, podchodząc do takiego stulatka, to ciężko moim zdaniem jest tak.
2: Ja mam znajome, które się pojawiły zupełnie inne. Jest jakaś dziewczyna, która jest dziennikarką, która się pojawiła po takiej audycji, w jakiej teraz jestem. I jest z panią Janiną zaprzyjaźniona. Są jacyś ludzie, jest jakaś koleżanka z Instytutu Pileckiego, która się pojawiła najpierw w takich sprawach, no jakiejś też rozmowy, po czym się zaprzyjaźniła z panią Janiną, więc i czy to jest wolontariusz? No tak.
3: No to musi wyjść od tej osoby, to przede wszystkim. Tak, trzeba mieć chęci, serce i czas.
2: Całe mnóstwo, no najprościej w ten sposób, ale można się zaprzyjaźnić z nami.
3: Można się zaprzyjaźnić z nami i no, z nami działać.
1: I wtedy działać, więc jeśli ktoś z naszych słuchaczy chciałby się włączyć w taką pomoc, w takie działanie, no to absolutnie polecam Magdalena Jędrusik czy Mariusz Doromoniec, na pewno na chociażby na Facebooku można was znaleźć, więc myślę, że jak najbardziej tak.
2: Ale jeszcze powiem, to jest też tak, że To nie wygląda w ten sposób, że ktoś mówi, że chciałby zostać wolontariuszem, zostaje tym wolontariuszem i natychmiast przychodzi w odwiedziny do Domu Powstańca. Do domu tego powstańca. Tak. Czyli do prywatnego Domu Powstańca, bo no my takich sytuacji no to się nie dzieje od razu, bo to są ludzie, którzy mają otwarte serca i otwarte domy. I tu trzeba być bardzo ostrożnym. I my też często właśnie nasze wizyty u powstańca, myślę, że twoje Mariusz też, polegają na tym, że pojawia się u tego powstańca nagle ktoś, o kim my nic nie wiemy.
3: Masę ludzi się pojawia różnych.
2: Masę ludzi chce się pojawić. I my też jesteśmy od tego, żeby podczas takiej wizyty być. Żeby ten powstaniec nie był sam. Żeby on też czuł się bezpiecznie. Żeby... No, żebyśmy byli po to, żeby zrobić kawę, herbatę, ale też po prostu dla bezpieczeństwa tej osoby, bo oni są bardzo ufni, prawda?
3: Tak, ale główna zasada jest taka, moim zdaniem, jest, że to kombatant ma być na pierwszym miejscu, czyli ja na przykład na swoim Facebooku to praktycznie nie wrzucam swoich zdjęć, no czasami, jak mi coś tam znajdzie, ale bardzo rzadko, wrzucam kombatantów, to, co się z nimi dzieje, gdzie oni są, jakie oni mają aktywności. Dla mnie to jest najważniejsze. Kiedyś ktoś powiedział mi, że jednego kombatanta to ja wyciągnąłem z szafy, tak? Bo mało się kto nim interesował. Tam jakiś wniosek awansowy, który leżał ileś tam lat. Zebraliśmy wtedy podpisy, pamiętam, i ten awans się odbył. I ten człowiek był ciągle gdzieś. Ja te swoje jakby aktywności przeniosłem w taki sposób, że on był ciągle gdzieś na jakichś uroczystościach, był eksponowany i honorowany. I do końca życia pamiętam, że był mi wdzięczny za to, że właśnie może spełniać te swoje marzenia bycia właśnie takim honorowanym jeszcze do końca swojego życia. To jest ważne. Musi być na pierwszym miejscu.
2: My też musimy pamiętać o tym, że my jesteśmy tą ręką, okiem, uchem tego człowieka, prawda? To nie my jesteśmy, to nie my się eksponujemy.
3: Dokładnie tak.
2: To my jesteśmy po to, żeby pomóc.
3: No i kombatant...
2: mamy dobrze wyglądać, bo tego się też od nas oczekuje. Oczywiście. Stosownie do sytuacji, to też po to, żeby ten człowiek, ten powstaniec, ten nasz przyjaciel czuł się dobrze w naszym towarzystwie. Bo on się czuje dobrze wtedy, kiedy my jesteśmy. My też jakby...
3: No tak, trzeba się godnie ubrać. Pani tak. Jasia akurat munduru nie nosi, ale pułkownik nosi mundur. To mundur to nie choinka. Nie wieszamy na nim wszystkiego, co nam się podoba. Musi być to zgodnie z regulaminem i że już zakłada ten mundur, to musi wyglądać jak żołnierz Wojska Polskiego, bo nim jest. I to jest ważne. Tak. W wojsku tradycja i zasady są bardzo ważne, więc ja też o to dbam, żeby on wyglądał tak, jak trzeba.
1: Co wam daje to, że jesteście tymi wolontariuszami? Co wam daje ta relacja z powstańcami?
2: Po pierwsze, przyjaźń. Po drugie, ja to zawsze mówię, że też takie szacunek dla starości. Ja się tego nauczyłam tutaj, że to jest taka naturalna kolej w życiu, że to jest coś, a potem zawsze mi się wydawało, że jak ktoś ma, 80 lat, to już jest w podeszłym wieku. Dzisiaj mi się to bardzo przesunęło. Dzisiaj myślę sobie, że jak słucham pani Janiny i patrzę na nią, to dochodzę do wniosku, że to po prostu człowiek jest tak długo młody, jak długo chce być młody, prawda? I radosny.
1: No mam nadzieję, że w lipcu przyszłego roku będziemy wspólnie z panią Janiną świętować 100 lat.
2: Stuwa będziemy świętować. Ale też to jest taka nauka kobiecości. Jak ja patrzę na panią Janinę, jak jej się chce, jak ona zawsze pięknie wygląda.
1: I ma piękną fryzurę zadbaną.
2: I fryzura, i paznokcie, i strój, i ta troska o to wszystko, o ten wygląd, to jest taka lekcja, że nigdy nie należy z tym, jakby w tym się zatrzymać.
1: Mariusz, a u ciebie?
3: No tak myślę, co my dostajemy? No, dostajemy coś, czego nie można przecenić. Dostajemy taki przedwojenny sznyt. Przypomina mi się jeden z kombatantów, który siedzieliśmy razem w jakiejś knajpie przy stoliku, przyszła kobieta, ja tak delikatnie tylko wstałem, a on później mi powiedział coś takiego: słuchaj Mariusz, nie zachowuj się nigdy tak przy mnie, jak przyjdzie kobieta. I cały wykład, jak mam się zachować. Tak zawstydził mnie wtedy strasznie, ale to sobie zapamiętałem. No ten optymizm, który mój podopieczny Jakub Nowakowski jest niesamowitym optymistą. On po prostu tak mi naładuje akumulatory, jak ja u niego jestem, że wychodzę później już taki podbudowany i wzmocniony psychicznie. Ostatnio gdzieś tam szliśmy na pocztę załatwiać jakieś sprawy i zadałem mu pytanie, wiedząc, że napisał swój życiorys od nowa całkiem niedawno i ostatnie zdanie w tym życiorysie było takie, że żyje już jako ponad 100-letni kombatant otoczony młodymi przyjaciółmi. Piękne zdanie, prawda?
1: Tak, bardzo piękne.
3: I zadałem mu pytanie, co sądzi o starości i czy jest coś w starości, co mógłby nazwać, że jest pozytywne. I on właśnie powiedział, że ten szacunek, no ale oni są powstańcami, kombatantami, no to im się szacunek należy jakby z urzędu, jeśli nie mieli jakiejś ciemnej karty, ja tak uważam. Ale jeszcze taki, no bo te rady starszyzny były tam w tych ludach i tak dalej, to wiadomo, że ci ludzie mieli w różnych czasach też szacunek, ale oni właśnie to, że jest otoczony młodymi przyjaciółmi i że jest ten szacunek i że ciągle się coś dzieje, on zawsze ma jakieś sprawy do załatwienia. Więc powiedział, że w starości najbardziej go właśnie ten szacunek, że ma ten szacunek i że ma sens życia, że nie jest zamknięty w czterech ścianach. Jeden z kombatantów kiedyś siedział w takim fotelu, Waldemar Nowakowski, Gacek, miał taki fotel w mieszkaniu i kiedyś mi powiedział: Mariusz, ty sobie nie myśl, że ja chcę umierać w tym fotelu. No i realizowaliśmy za jego życia tą zasadę. Chodziliśmy, gdzie tylko można było i nie umierał w tym fotelu.
1: Słuchajcie, tak przysłuchuję się tym historiom, waszym doświadczeniom. Skąd w tych ludziach jest taka energia, taka radość, takie pozytywne spojrzenie na życie, pomimo tych strasznych doświadczeń z czasów okupacji, z czasów powstania? Zawsze mnie to zastanawia. Pytam was, bo jesteście z nimi na co dzień.
2: Umiesz powiedzieć, Mariusz? Ja nie wiem.
3: Nie wiem, no ja miałem takich właśnie znajomych, którzy mieli zrywane, wbijane szpilki pod paznokcie. I byli torturowani w czasach komunistycznych, więc nie wiem, skąd u nich taki optymizm i taka chęć życia. Myślę, że to są takie jednostki, że one jednak są twarde herbatniki.
2: Bo nie wszyscy są tacy, nie wszyscy mają tę radość życia. Ja znam takich powstańców, którzy nie mają tej radości.
3: Ale czy oni są tak otoczeni opieką jak ci nasi?
2: Oczywiście, że nie. No oczywiście, że nie, ale to też jest naturalne, że tam pewnie też są jacyś wolontariusze, natomiast przebywamy z ludźmi, których lubimy. No ja się jestem wolontariuszką pani Janiny, bo ją lubię bardzo, jest dla mnie bardzo ważna. Nie umiałabym tak się w pełni oddać komuś, kogo nie lubię, tak zwyczajnie.
3: Tak, bo musi być jakaś spójność charakteru, coś musi być takiego,
2: musi być
3: prawda.
2: Ta chemia, musi być tak, że się chce, że mamy o czym rozmawiać. Przecież my spędzamy ze sobą dużo czasu. My jedziemy gdzieś, szykujemy, coś. No, tutaj mnóstwo takich sytuacji, że oprócz pewnych zadań jest takie po prostu przebywanie i rozmowa o wszystkim, o niczym. No taka jak z koleżanką, jak z mamą, jak z babcią. A skąd ten optymizm? Nie wiem.
1: Powiedzcie, czy wy zauważacie, że patrząc no, chociażby na sytuację wojny za naszą wschodnią granicą, która już trwa kilka lat, czy jest jakaś zmiana, czy w ogóle jest jakiś ruch wśród młodych ludzi i widać, że oni chętniej angażują się w takie działania, czy to w ogóle nie ma wpływu na to, co się dzieje, tak, u naszych sąsiadów, czy w ogóle młodzi ludzie są chętni do tego, tak, bo wy opowiadacie o swoich rodzinach, opowiadacie o tym zaangażowaniu już wieloletnim, ale czy widać, że w młodych ludziach jest taki pęd, tak, a zmierzam jakby w finale tej naszej rozmowy również do tego, żeby jak najdłużej ta pamięć została zachowana o powstańcach, żeby ona była kultywowana również, kiedy odejdą ci ostatni powstańcy.
2: Ja mam 53 lata i ja do końca nie wyglądasz. Swojego życia... Dziękuję. I do końca swojego życia będę pamiętała te relacje. Będę pamiętała panią Janinę i zawsze nie wiem, co musiałoby się wydarzyć, kogo musiałabym poznać, żeby to jakoś przykryło te relacje. Myślę, że jest to absolutnie niemożliwe. Więc no, ja będę o niej pamiętała zawsze, a jak ja będę pamiętała, to będą pamiętały moje dzieci. Bo ta pani Janina u nas przy stole i rozmowa na temat pani Janiny to jest rozmowa taka codzienna, bo to tak się po prostu, no jest to jakaś ważna część mojego życia, więc siłą rzeczy, zresztą pani Janina zna moją rodzinę, bywa u mnie w domu czasami, moja rodzina bywa u pani Janiny, bo przecież jak ja przygotowuję swoją własną wigilię w domu, no to już nie mam czasu, żeby do pani Janiny pojechać, no to jadą moje dzieci z jakąś tam, nie wiem, z jakimś poczęstunkiem, z życzeniami i bardzo jestem im za to wdzięczna. Także ja zapewniam, że zawsze ona będzie zawsze w moim sercu, w mojej głowie. Zresztą tak jak ja wcześniej miałam taką bliską relację z panią Eugenią Skropską, która już odeszła i to pani Eugenia też mnie zachwycała sobą. Słuchajcie, no taka historia, ja tak muszę szybko opowiem, jak to poszłam z panią Eugenią do doktora. Pani Eugenia miała prawie 104, jak zmarła. Mając 102 lata, poszłyśmy do doktora i doktor i mówi, pani Eugenia mówi do tego doktora, panie doktorze, te moje nóżki tak słabo chodzą. Była piękną, drobniutką kobietą, taką, pamiętasz, tak, Mariusz, ja panią Eugenię, tak. Cudowna osoba, ale taka dosadna też. I mówi do tego doktora, że tak te nóżki słabo chodzą, na co ten doktor spojrzał w monitor, policzył sobie, ile ta pani Eugenia ma lat i mówi do niej, pani Eugenio, pani się cofnął licznik. Dwulatki kiepsko chodzą, cierpliwości. I to też jest taka, no właśnie, to znowu jest taka nauka o tym, że nie można powiedzieć, że przecież pani jest młoda. Prawda? Trzeba wybrnąć z tej sytuacji. I myślę, to też nas tego wolontaria, czy przebywanie z tymi osobami też nas tego uczy, że my czasami musimy rozmawiać i wysłuchać tego, że za chwilę nadejdzie koniec. I przecież my nie mówimy, że on nigdy nie nadejdzie.
1: Ale trzeba umieć w tym być razem. A i ostatnie pytanie do Mariusza, bo niestety czas antenowy nasz dobiega końca, a szkoda. Myślę, że to nie ostatnie nasze spotkanie. Mariusz, jak kultywować pamięć o bohaterach, o powstańcach warszawskich? Jak ty to widzisz?
3: No myślę, że taki patriotyzm nowoczesny to takim, żeby być porządnym człowiekiem. A my, jeszcze nawiązując do tego, co mówiła Magda, jesteśmy szczęściarzami, że jeszcze, ich, że jeszcze z nimi obcujemy, tak? Za chwilę ich nie będzie, bo biologia jest nieubłagana.
2: Generał czas.
3: Tak, generał czas. I wtedy będzie trudniej, bo no, tak jak mówię, ja już mam wielu tych znajomych moich na cmentarzu, odwiedzamy ich mogiły i to jest dużo, dużo trudniejsze. Natomiast tak jak mówię, no, do młodych to myślę, że warto być porządnym człowiekiem, tak?
1: Ja chciałam wam bardzo podziękować za to, co robicie. Myślę, że wielu naszych słuchaczy pewnie też ma takie przemyślenia w swoim sercu i oczywiście wam, ale na wasze ręce dla innych też wolontariuszy, bo przecież tak jak powiedzieliście, tych osób jest znacznie więcej i w różnej formule pomagają. Magdalena Jędrusik, Mariusz Doromoniec byli moimi gośćmi. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. A państwa zapraszamy już po godzinie 23 na Nocne Światła Pawła Krzymińskiego. Dzisiaj w cyklu Na Kozetce rozmowa o toksycznym wstydzie. Gościem Nocnych Świateł będzie Anna Czyżewska. Ja już kłaniam się i życzę dobrej i spokojnej nocy. Wszystkiego dobrego.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Chłopaki, pogadajmy z nowym czatem o naszej robocie. Hej czat, pracuję przy maszynie, mogę zdjąć osłonę?
2: Cześć, po takim eksperymencie możesz stracić rękę.
1: A skok z wózka widłowego, co ty na to?
2: Zły pomysł, no chyba, że chcesz jeździć innym wózkiem.
1: A kask ochronny, muszę w nim ciągle chodzić po hali?
2: Koniec żartów, przełączam na tryb bezpieczny. Przestrzegaj zasad i przepisów BHP. Stosuj środki ochrony, ograniczaj ryzyko i zgłaszaj zagrożenia. Bezpieczeństwo pracy zależy od ciebie.
3: Włącz tryb bezpieczny, dowiedz się jak uniknąć wypadku. Wejdź na bhpnatak.pl i skorzystaj z materiałów Państwowej Inspekcji Pracy.
0: Reklama.

coraz dłuższe. Coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie. Lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lat

białe wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Ogrzej się na parę chwil.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Minęła godzina 23. Paweł Krzemiński, witam Państwa. Dobry wieczór. Zapraszam do wysłuchania Nocnych Świateł. Razem będziemy jak zwykle przez najbliższe dwie godziny do pierwszej. Dzisiaj zapraszam Państwa do zmierzenia się z tematem toksycznego wstydu. O toksycznym wstydzie właśnie dzisiaj rozmawiać będziemy, a gościem Państwa i moim jest Anna Czyżewska, psycholog i terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej. Witaj, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Wstyd, no takie ludzkie uczucie, jeżeli ktoś sobie na nie pozwala, no bo żyjemy też w takich czasach trochę bezwstydnych, w związku z tym wydawać by się mogło, że są ludzie, którzy wstydu nie mają, ale są terapeuci, jak tak sięgnąłem do różnych publikacji, którzy wręcz uważają, że wstyd to jedna z najbardziej destruktywnych sił w życiu. I to, ale nie każdy. No bo ten, który mamy jakoś tak immanentnie, jako taką zdolność do zachowywania granic, do pewnej intymności, no to jest coś naturalnego i pożądanego wręcz. Natomiast ten, który jest naturalnym uczuciem, bywa, że jest zastępowany przez coś absolutnie toksycznego, co uniemożliwia funkcjonowanie. I no to jest taki wstyd już toksyczny, który no nie jest tylko jakąś niezręcznością, kiedy na przykład wstydzimy się także jakichś naszych ograniczeń, kiedy nie potrafimy być tacy, jacy może byśmy chcieli być, chcielibyśmy doskoczyć z jakiegoś poziomu, ale nie czujemy się akceptowani przez samych siebie. No, daje nam to jakieś poczucie, że nie jesteśmy wszechmocni, że nie jesteśmy idealni i to też jest dobre. Natomiast są takie sytuacje, kiedy do tego stopnia dochodzi, że wstydzimy się samych siebie wyjść z domu, przebywać między ludźmi. Coś, co nas bardzo poważnie ogranicza, wręcz zamyka na relacje. I tutaj pytanie, no skąd to się bierze? Czy to jest coś takiego, co my zabieramy w życie z dzieciństwa? Czy z tym się rodzimy? Czy to jest skutek jakichś doświadczeń, które nam się wydarzają w życiu dorosłym, które na tyle są raniące, czy traumatyzujące wręcz, że cokolwiek byśmy nie zrobili, to staje się dla nas życiową tragedią. No, jakieś popełnienie głupiego, prostego błędu jest już czymś, co powoduje, że stajemy się chorzy, wpadamy w depresję, nie chcemy wychodzić z domu, przebywać z ludźmi.
2: Znaczy wstydu w jakiś sposób uczymy się w dzieciństwie na skutek reakcji na różne nasze zachowania przez osoby ważne, czyli naszych rodziców, nauczycieli, wujków, no jakieś takie osoby, które mają dla nas znaczenie i które w różnych sytuacjach, kiedy jakoś się zachowujemy, nas zawstydzają. Czyli można powiedzieć, że z taką predyspozycją uczuciową człowiek się rodzi, tak? Natomiast to, w jaki sposób później to się rozwinie, zależy bardzo dużo od tego, jak reagują na nas nasi rodzice. Na przykład dzieci, jak wiadomo, w okolicach 4. i 5. roku życia bardzo, bardzo lubią pokazywać swoje pupy.

0: naszej garderoby, ale chodzi o to, w jaki sposób to zrobimy, prawda? Jeżeli na spokojnie zareagujemy i powiemy, że tak, że fajnie, że chciałeś się tutaj, synku, pochwalić, ale wiesz, no teraz to nie są te okoliczności, kiedy rzeczywiście trzeba się rozbierać, zobacz, wszyscy są, jesteśmy ubrani, to ty też z powrotem się ubierz, tak? Natomiast bardzo często reagujemy nieprawidłowo, prawda? Czyli reagujemy za silnie, z powodu najczęściej tego, na dzieci najczęściej dorośli reagują za silnie wtedy, kiedy sami odczuwają nadmierny wstyd. Kiedy uważają, że wydarzy się coś strasznego, prawda? No bo na przykład, nie wiem, jak ksiądz oddaje mikrofon dzieciom w kościele, prawda? No to może się różnych ciekawych rzeczy dowiedzieć, tak? I albo to się skwituje salwą śmiechu, albo zareaguje się bardzo negatywnie na dziecko, tak? Jakby my mimo wszystko uczymy się toksycznego wstydu, zdecydowanie uczymy się poprzez to, że ktoś na nas zareagował bardzo negatywnie wtedy, kiedy my zrobiliśmy coś może głupiego, coś niestosownego, ale nie mieliśmy świadomości, że to jest niestosowne, tak? Natomiast myślę, że często dziewczynki mają z tym problem, tak? No bo jakby w takim wychowaniu więcej się pozwala chłopcom niż dziewczynkom, że dziewczynki są dużo bardziej hamowane, tak? Że one muszą jakoś wyglądać, muszą być grzeczne, muszą się ładnie odzywać, muszą być tam, nie wiem, dobrze uczesane i tak
1: dobrze
0: dalej.
1: Dobrze ułożone.
0: Dobrze ułożone, prawda? I jakże chłopakowi bardziej uchodzi, tak? Panienka, tak, pensjonareczka taka, prawda? Więc teraz może już tego jest mniej niż kiedyś, ale zdecydowanie wydaje mi się, że to częściej jest problem takiego toksycznego wstydu, częściej problem przeżywany jest przez kobiety, przez to, w jaki sposób one były wychowywane, że jednak chłopcom troszkę więcej się pozwalało w wychowaniu, jeśli miałabym na to patrzeć tak od strony takiej, nie wiem jak jest w tej chwili, bo teraz wszystko się już też zmienia bardzo, natomiast na pewno jeszcze jakby się tak cofnąć 20-30 lat do tyłu, to na pewno były zdecydowane różnice pomiędzy tym, na co pozwalano chłopcom, a na co pozwalano dziewczynkom.
1: Natomiast gdyby spojrzeć na takie objawy wstydu, no to możemy zauważyć, że ktoś się wstydzi, prawda? Czasami spuści głowę, gdzieś tam tak. Ramiona wyżej podniesie,
0: czerwona twarz zarumieni się robi. Tak.
1: To jest takie ukrywanie się. Więc jest to w jakiś sposób uzewnętrznione. To, no widać po reakcji.
0: Tak, trudno to schować, to prawda.
1: Zdecydowanie, myślę, gorszą rzeczą jest to, kiedy ten wstyd jest uwewnętrzniony, czyli na zewnątrz jest maska, nic nie widać, a w środku dzieją się rzeczy straszne.
0: Tak, to tego później się człowiek uczy, tak, że jakby w dzieciństwie, jak doświadczał bardzo często sytuacji, w których się wstydził i nie potrafił tego ukryć, to później całe swoje dzieciństwo w zasadzie poświęca na to, jak ukryć swój wstyd, prawda? Więc rzeczywiście spustoszenia są potem niesamowite, dlatego że uczucie wstydu w ogóle, przede wszystkim mogłabym powiedzieć tak ogólnie, że nie pozwala człowiekowi się rozwijać w ogóle, poznawczo się nie pozwala dziecku rozwijać, dlatego że dziecko, które się wstydzi, nie zadaje pytań.
1: Ale mówimy oczywiście cały czas o tym toksycznym wstydzie, nie o tym takim, który jest na poziomie pozwalającym na to, żeby ten wstyd akceptować.
0: Tak. Ja nie mówię o takim wstydzie, który jest związany z rozwojem moralności u dziecka, prawda? No bo często na tej emocji właśnie rodzice mogą w jakiś sposób popracować trochę nad rozwojem moralnym u dzieci, prawda? Bo dzieci są bardzo egocentryczne, bardzo takie ksobne, chcą dla nich dobre oznacza to, co jest dobre dla mnie, prawda? No my się z tym rodzimy, tak? Że myślimy, że to, co jest dobre dla mnie, jest dobre dla wszystkich, prawda? Więc jakby z założenia dzieci są egocentryczne, można by było powiedzieć egoistyczne czasami, tak? Jakby popatrzeć na to z zewnątrz. Natomiast od tego mają rodziców, żeby rodzice im jakby uczyli empatii. Często w jakiś sposób zawstydzenie, ale nie takie przy wszystkich, żeby upokorzyć dziecko, tak? Tylko żeby pokazać w jakiś sposób uwrażliwić je, tak? Że to jest jakoś... Ja rozumiem, że jeżeli człowiek rodzi się z emocjami, to każda ta emocja jest człowiekowi potrzebna. Każda. I złość, i wstyd, i wstręt, i radość, i smutek. Jakby wszystkie emocje są człowiekowi bardzo potrzebne, bo są źródłem informacji dla niego. I również wstyd, przeżywany w sposób normalny, tak, nienadmiarowy, również jest emocją, która na

0: o czymś informuje, prawda? Czasem przeżycie, doświadczenie jakiegoś uczucia wstydu jest po to, żeby właśnie trzymać granice, prawda? Dobre. Żeby chociażby to, żeby nie zadać bezczelnego pytania drugiej osobie, na które ta osoba mogłaby czuć się zakłopotana, żeby odpowiedzieć, prawda? My sobie czasem nie zdajemy z tego sprawy, co nami kieruje, że raz się zapytamy, a innym razem się nie zapytamy, bo jakby prosta odpowiedź jest, bo wiemy, że czasem coś wypada, a czasem czegoś nie wypada zrobić. A skąd my to wiemy? Właśnie wiemy to dlatego, że pewne uczucia nam podpowiadają, że czasem można coś zrobić, czasem nie. Dlatego wstyd, jako taka, jak każda inna emocja, również jest nam potrzebna wśród ludzi, jak przebywamy w społeczeństwie, prawda? Natomiast ja mówię o takim wstydzie, gdzie przeżywany razem z poczuciem upokorzenia, z totalnym poczuciem winy, prowadzi tak naprawdę do tego, że dziecko nie może się rozwijać, bo dziecko, które się wstydzi, nie zapyta dlaczego. Tak, nie zapyta dlaczego świat jest zbudowany tak i tak. Nie zada tych pytań wszystkich, które zadają małe dzieci, bo ono jest cały czas hamowane w tej aktywności. Tak, jeżeli rodzice ciągle zawstydzają dziecko, to tak naprawdę zawstydzając je, powodują, zabijają spontaniczność w dziecku. A to właśnie ta spontaniczność, którą ma dziecko, prowadzi do tego, że ono się może rozwijać, bo ono jest ciekawe życia, ciekawe, chce poznawać różne rzeczy, ma taką naturalną chęć i pęd w sobie, żeby poznawać świat, i w momencie, kiedy jest non-stop hamowane, kiedy wychodzi z jakąś aktywnością i jest w tym hamowane, no to ono w pewnym momencie przestaje z tą aktywnością wychodzić, dlatego że uczucie wstydu jest czymś bardzo, ale to bardzo nieprzyjemnym, i to jest jedna z silniejszych form wpływania rodziców na dzieci i jedna z bardziej toksycznych jednocześnie, tak? Jeżeli rzeczywiście rodzice to stosują może, bardzo silną broń przeciwko swoim dzieciom,
1: bo
0: i
1: może
0: bardzo
1: jest skuteczna.
0: Tak.
1: No właśnie, bo może jest skuteczna.
0: Ona jest bardzo skuteczna do tego, żeby mieć ciche i spokojne dzieci, tylko że te dzieci w naszym świecie się kompletnie nie odnajdą. Kompletnie. Nie ma takiej opcji, żeby ktoś, kto jest tak zahamowywany w dzieciństwie, żeby później poradził sobie jakkolwiek w życiu dorosłym. Kiedyś panowało takie powiedzenie, ale myślę, że ono może i było adekwatne, nie wiem, może jeszcze 100 lat temu, teraz na pewno nie, że pokorne ciele, dwie krowy zsie. Nic bardziej mylnego. W naszym świecie nie ma opcji, żeby ktoś przetrwał, mając taką zasadę w głowie, bo ten, kto się wstydzi, kto nie potrafi wyjść z tym, co ma, nie pokaże nic światu, nie pokaże swoich zasobów, nie rozwinie ich, ale też nawet jakby je rozwijał w skrytości serca, tak, to potem nie będzie potrafił na rozmowie o pracę zawalczyć chociażby o siebie, prawda? Nie będzie potrafił się sprzedać, jak to brzydko się mówi, no ale prawda jest taka, że do pracy nie zostanie przyjęty ten, kto więcej potrafi, tylko ten, kto się... Kto lepiej potrafi powiedzieć, co umie, nie?
1: Wrócimy do tego wątku za chwilkę. Dzisiaj o toksycznym wstydzie rozmawiamy. Anna Czyżewska, psycholog i terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej, jest gościem programu.
2: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: O toksycznym wstydzie dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach. Anna Czyżewska, psycholog i terapeutka Centrum Psychoterapii Integratywnej, jest gościem programu. W czym jeszcze taka osoba, która jest hamowana w dzieciństwie, może sobie nie poradzić? No bo ten przykład z rozmową, która ma skutkować przyjęciem do pracy, jest dosyć wyrazisty, ale takie rzeczy pojawiają się raz na jakiś czas, a tak na co dzień, to co może być problemem?
2: Dosłownie to wychodzi w każdym aspekcie, bo tak naprawdę w dzieciństwie to zarówno to, że gorzej się rozwija taka osoba w szkole chociażby, tak, bo nie zadaje pytań, bo się wstydzi. Więc jeśli ma jakieś wątpliwości w szkole...
1: Znaczy nie chce zwrócić na siebie uwagi.
2: Nie chce, tak. Jakby skupienie na niej uwagi jest tak przykrym doświadczeniem. Jeszcze dodatkowo jest tak, że widać ten wstyd, ponieważ drży głos, ma się zaczerwienioną buzię, prawda, często ręce są spocone, no jakby i czasem nawet na pole, na czole występuje pot, więc te wszystkie objawy bardzo widać, że osoba się wstydzi, dzieci bardzo przeżywają to, kiedy nie mogą tego wstydu ukryć i rzeczywiście wtedy, nawet jeżeli czegoś nie rozumieją, co się dzieje w klasie, na lekcji, to się nie przyznają i to ukrywają i jakby nie, po prostu przestają. No, a wiadomo, że jeżeli, nie wiem, nie zrozumiemy pewnej partii działu, nie wiem, z matematyki czy coś, to później już nie dalej nie słuchamy, bo nic nie rozumiemy z tego, więc wyłączają się i naprawdę gorzej się rozwijają i to nie dlatego, że są mniej inteligentne, tylko dlatego, z powodu tego toksycznego wstydu jakby przestają się rozwijać. Również to się później przekłada na relacje z rówieśnikami, tak? Nie walczą o przyjaciół, nie potrafią w wielu sytuacjach powiedzieć, co myślą, prawda? Nie wyrażają siebie w ogóle, nie potrafią trenować się w asertywności jakiejkolwiek. Kiedy dzieje się komuś krzywda, zazwyczaj zachowują się konformistycznie, czyli nie dlatego, że, nie wiem, uważają, że jeden chłopak ma prawo bić drugiego, słabszego, bo na przykład wewnątrz wszystko się w nich burzy, ale z powodu tego toksycznego wstydu, który odczuwają, tak bardzo boją się, że ktoś zobaczy, że co się z nimi dzieje, to się nie odzywają w ogóle, chociaż widzą czyjąś krzywdę, prawda? Więc jakby cierpią, a jednocześnie nie mogą zareagować i potem jeszcze się obwiniają o to, że są tak słabi, prawda, że nie potrafili powiedzieć tego, co myślą. Jakby zaczynają pomału siebie obarczać o to, że są właśnie tak, że nie mają przyjaciół, że są głupi, że są do niczego się nie nadają. Jakby mają bardzo, bardzo negatywny obraz tworzy się. No i później w relacjach z bliskimi tak samo, tak? Znaczy bardzo często w ogóle nie podejmują bliskich związków. Czy nie wchodzą w bliskie relacje, bo to jakby ryzyko jest tak duże. Jakby nie chcą się narażać ciągle na to uczucie odrzucenia tak naprawdę, tak? Bo ze wstydem wiąże się odrzucenie, bo rodzice, którzy nas zawstydzają w jakichś sytuacjach, tak naprawdę odrzucają nas, nie?
1: Czyli to uczucie wstydu, które, jeżeli dotyczy jakiejś sytuacji, jest tylko ulotne i może zostawić pewien ślad, ale znika, staje się czymś permanentnym, czyli tak. Czymś, co nawet staje się, można powiedzieć, cechą charakteru, czy nawet... No nie wiem, elementem tożsamości.
2: Tak, element tożsamości, zdecydowanie. Tak jakby, że rezygnują z życia, zanim ono się zacznie w ogóle. To jest dramatyczne, tak, że to nie jest tak, że wchodzą w jakieś sytuacje, wchodzą w relacje i im te relacje nie wychodzą, tak, no bo, nie wiem, bo sobie nie radzą z różnymi rzeczami, tylko oni wręcz nie dopuszczają do siebie w ogóle możliwości spotkania bliższego z drugim człowiekiem. To jest, tak naprawdę są zamknięci w takiej betonowej klatce, to jest, którą jest ten wstyd, ale rodzice bardzo często, kiedy ten wstyd się rozwija w taki sposób naprawdę już chory, bardzo często mają te osoby takie doświadczenia takiego kompletnego zawstydzenia, takiego upokarzania przy innych, takiego, że wręcz są czasami obśmiewani przy znajomych, przy rodzinie, przy kolegach.
1: To jest, taka postać była w filmie Sierpień w hrabstwie Osage. pewien młody człowiek, który był tak upokarzany przez matkę, już dorosły, młody człowiek, ale dorosły, już taki, który powinien sobie sam decydować, a kiedy znajdował się w towarzystwie matki, no stawał się małym chłopczykiem, bo ona go tak upokarzała wobec wszystkich.
2: Tak, tak, tak.
1: Zawstydzała go, że wszystko, co zrobił, musiało być złe, niedobre.
2: No właśnie, bardzo często to jest tak, że to nie mija, tak? Że ci rodzice potem dalej zawstydzają tych swoich dorosłych synów, czy dorosłe córki i to nadal działa. To jest ciekawe, prawda? Że często osoba całkowicie dorosła przy tym swoim rodzicu staje się z powrotem małym Kaziem, który kompletnie sobie nie radzi z tym, jak mama go tam przy wszystkich wyśmieje, tak? Albo ojciec. To jest strasznie ciężkie doświadczenie.
1: A czy takie osoby, które cierpią na taki toksyczny wstyd, zdają sobie z tego sprawę? Że to jest właśnie ich źródłem problemów, niepowodzeń, jakieś poczucia braku własnej wartości, zagubienia życiowego, niemożności zbudowania relacji?
2: To znaczy, no niektórzy sobie zdają z tego sprawę, tylko co z tego, tak, jak nie wiedzą, co z tym zrobić, tak? Nie wiedzą, co z tym zrobić. Czasami ktoś do mnie przychodzi z tym, na przykład, że ma problem, przychodzi z objawem czasami ktoś, tak, że no właśnie, że się czerwieni, prawda, albo że ma spocone ręce, kiedy się wstydzi. Przychodzą z takimi problemami, czasem młodzi przychodzą, tak mówią, że chcieliby poznać dziewczynę, ale boją się do niej podejść, bo boją się podać jej rękę, bo będą mieć wtedy spoconą dłoń i co ona sobie pomyśli. I czasem jakby przychodzą z takiego jakiegoś błahego powodu i dopiero po jakimś czasie dopiero można jakby zobaczyć, na czym problem polega od strony takiej właśnie psychodynamicznej, żeby zobaczyć właśnie, jak w dzieciństwie byli traktowani jako dzieci, prawda? W różnych sytuacjach. Myślę, że bardzo ważnym elementem, znaczy bardzo ważnym problemem, jaki przeżywają ludzie w swojej seksualności, tak, to jest odczuwanie wstydu. Dlatego, że dzieci są w ogóle istotami takimi seksualnymi, prawda? Dzieci jakby i one na początku nie odczuwają wstydu, prawda? Związanego z własnym ciałem, związanego z tym, że ciało jest nagie. Dzieci są szczere, dopytują się o różne rzeczy, prawda? No, nie wiem, bo chcą tam mamie wkładać rękę w bluzkę i tak dalej, tak? No i naprawdę bardzo dużo zależy od tego, jak my rodzice na to reagujemy. Czy reagujemy ucząc je czegoś, jakichś norm społecznych, ale z taką troską i z miłością, czy reagujemy wtedy na zasadzie takiej, że jak ty mogłeś, jak ty się zachowujesz, wstyd, nieładnie i jakby, czy wysyłamy właśnie jakieś takie bardzo negatywne komunikaty, to jest bardzo ważna kwestia, tak? Jak przeżywamy własne ciało? Właściwie my sobie w ogóle z tego nie zdajemy sprawy, że rodzice uczą nas seksualności tak naprawdę od pierwszych dni w życiu, kiedy zaczynają pielęgnować nasze ciało, jak jesteśmy niemowlętami.
1: Czyli to w jakiś sposób mama nas przytula, tak, albo ojciec.
2: Czy ona się też wstydzi własnej nagości, czy nie, prawda? Czy uważa kontakt ciało z ciałem dziecka jako naturalny, czy ona już projektuje na dziecko swoje lęki, tak? Bo boi się, że nie wiem, że to jest coś niestosownego, żeby można było. Bo niektórzy mają z tym problem, naprawdę. To wydaje się dziwne, ale autentycznie niektórzy mają z tym problem, że nagie dziecko, takie niemowlę, położy się na nagich piersiach, tak? Mamy tutaj na klatce piersiowej, czy na taty klatce, że jakby, że mają taki problem z tym, że jakiś taki kontakt cielesny musi być od razu kontaktem seksualnym, tak? Więc jakby dorosła osoba, która przeżywa w kontakcie z niemowlęciem wstyd, już ten wstyd imputuje w to dziecko, tak naprawdę. Już ono wtedy doświadcza tego, że moja nagość jest czymś nieadekwatnym.
1: Blokada,
2: tak?
1: Się
2: już się pojawia blokada.
1: No właśnie, a jak tutaj można rozróżnić, jeżeli już mówimy o seksualności, wstyd toksyczny męski od kobiecego? Czy one się różnią od siebie? Już mówimy o dorosłych osobach, nie o dzieciach.
2: Mhm. To znaczy tak, kiedyś słyszałam na jednym z wykładów, nie mogę sobie teraz przypomnieć nazwiska, takiego amerykańskiego psychoterapeuty, który zajmuje się psychoterapią mężczyzn homoseksualnych. On mówił, że jest jedna cecha wspólna wszystkich mężczyzn, którzy określają swoją seksualność jakby jako homoseksualną, że oni wszyscy doświadczali toksycznego wstydu w dzieciństwie. Wszyscy byli, że to jest jedna cecha wspólna, bo wiadomo, że tam jest wiele różnych czynników dyskusyjnych, bardziej, mniej, tak, czynnik biologiczny, jakby to bardzo jakaś taka autorytarna matka, prawda, nieobecny ojciec, uwiedzenia seksualne w okresie tam 10 roku życia, no tam wiele różnych czynników, do których wiadomo, że to jest temat kontrowersyjny i tutaj psychoterapeuci się bardzo kłócą ze sobą na ten temat, ale on uważa, że mężczyźni homoseksualni, którzy przewinęli się, brzydko mówiąc, przez jego klinikę, on ma jakąś olbrzymią klinikę w Stanach, twierdzi, że oni wszyscy doświadczali toksycznego wstydu. Byli bardzo, bardzo silnie zawstydzani w dzieciństwie przez swoich rodziców.
1: To aż takie skutki może przynosić? Do tego stopnia, że ten jakiś, można powiedzieć, wzorzec, no, stereotyp płciowy, który mamy wpisany w naszą biologiczność, w naszą płciowość, ulega takiemu wypaczeniu?
2: Nie wiem.
1: To przecież nie wszystkie osoby.
2: Ja tylko mówię, że występuje, ja mówię, że to współistnieje ze sobą, nie twierdzę, że to jest przyczyną, tak? To znaczy, sobie zaraz przypomnę nazwisko, pewnie, ale tylko za chwilę.
1: No bo stawiam też takie pytanie, czy inni mężczyźni, którzy doświadczają takiego toksycznego wstydu w dzieciństwie, a którzy nie są heteroseksualni. Mhm.
2: Bardzo często mają problem z masturbacją na przykład, tak? Czyli wstydzą się kontaktu, dorosłego kontaktu z kobietą, nie potrafią wejść w zdrową relację seksualną, właśnie w relację seksualną z kobietą. Za to bardzo często mają problem z tym, że masturbują się, mają problemy z uwolnieniem się od pornografii, tak? Jakby w tym obcują, tak? Dlatego, że nie potrafią doświadczać przyjemności seksualnej z inną osobą, bo się wtedy wstydzą, a wstyd powoduje, że gdzieś się blokują, tak? Na kontakt z drugim człowiekiem. I po prostu uciekają. Bardzo często na przykład osoby w ogóle, które są hamowane gdzieś tam w tej sferze rozwoju seksualnego, one na zewnątrz mogą odgrywać bardzo takich, prawda, porządnych katolików, nazwałabym to w ten sposób, ale w środku, wewnątrz w ogóle nie mogą sobie uporać się ze swoją seksualnością i uciekają właśnie w masturbację. Wtedy, kiedy są sami, kiedy to, ja mówię tutaj, to ta sfera dotyczy często mężczyzn, chociaż pewnie kobiety też nie omija, tak? Ale częściej mężczyźni mają z tym kłopot. Natomiast myślę, że kobiety też tego doświadczają, kiedy nie potrafią wejść w relacje z mężczyzną, bo się wstydzą.
1: Wrócimy do tego wątku za chwilę. Dzisiaj o toksycznym wstydzie rozmawiamy. Anna Czerzewska, psycholog i terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej, jest gościem Państwa i moim. Za moment wracamy ponownie.
0: Radio Plus. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: O toksycznym wstydzie dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach. Anna Czyżewska, psycholog, terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej, jest gościem Państwa i moim. Czego właściwie dotyczy ten wstyd męski czy kobiecy w relacjach seksualnych? Wstydzą się własnego ciała, czy wstydzą się bycia mężczyzną, kobietą?
2: No, jeśli chodzi o mężczyzn, no to, to jakby przeżywanie wstydu tak naprawdę często im uniemożliwia odbycie stosunku seksualnego, tak? No bo przy takim dużym napięciu po prostu im nic nie wychodzi. A jak im, nie daj Boże, raz nie wyjdzie,
1: To
2: się pogłębia, tak, i w pewnym momencie może nawet dojść do takiej, no w ogóle impotencji seksualnej, tak, która rujnuje mężczyźnie życie, prawda, no bo przecież to nie musi być tak, że on nie wiadomo, jak tutaj się musi sprawdzać, ale czasem bywa tak, że no ma żonę, tak, kocha ją i chce jak najlepiej, a okazuje się, że nie jest możliwe odbycie stosunku seksualnego, bo przeżywa tak straszne uczucia, że jakby jedno nieudane wydarzenie potrafi tak naprawdę zaważyć na wielu latach porażek. To jest, jeśli chodzi o tą sferę seksualną, to odczuwanie wstydu jest czymś potwornym dla mężczyzny, dlatego że kobiety, no nie jest to aż tak widoczne, prawda? Nawet jeżeli ona ten wstyd odczuwa, ale mimo wszystko i tak kobiecie jest dużo łatwiej ukryć pewne rzeczy niż mężczyźnie, nie? Także wydaje mi się, że w tej sferze seksualnej dużo gorzej, jeśli to odczuwa mężczyzna. Tak to widzę. Z tym sobie dużo gorzej radzą mężczyźni niż kobiety.
1: Ale czego to dotyczy właściwie? Bycia mężczyzną, czy bycia osobą, czy bycia, czy własnej seksualności właśnie?
2: To właśnie o to chodzi, że to dotyczy tak naprawdę całej tożsamości męskiej, tak? To udowadnianie, że jestem mężczyzną, bardzo często się udowadnia właśnie w tej sferze seksualnej. Kiedy on nie może w tej sferze sprawdzić się jako facet, to mu bardzo często rujnuje w ogóle jego wizję męstwa, tak? Że jakby to często jest utożsamiane, tak? Jakby no, męska zdolność do miłości, tak? Jest często kojarzona z tym w ogóle, z męskością, więc dotyczy nie tylko tej sfery seksualnej. Chodzi o to właśnie, że ta sfera seksualna jest przenoszona na wszystko inne, tak, że on w ogóle nie potrafi się postrzegać wtedy jako wartościowy mężczyzna, jako człowiek, tak jakby, że to dotyka dokładnie każdej sfery, a najbardziej się to przejawia w tej sferze seksualnej, bo jest czymś, nad czym najmniej da się zapanować w tym momencie, nie?
1: A jeśli chodzi o kobiety?
2: Jeśli chodzi o kobiety, to wydaje mi się, że oczywiście w sferze seksualnej wiadomo, że to też się przejawia, tak? W jakichś takich zahamowaniach, że brakuje możliwości, nie wiem, jakichś spontanicznych zachowań, tak? Gdzie boimy się po prostu cieszyć miłością, tak? W jakiś sposób, bo to jest sytuacja bardzo intymna, w której, jedyna sytuacja właściwie, w której pozwalamy sobie nawzajem na przekraczanie granic. Oczywiście przy założeniu, że obydwie osoby zgadzają się, tak, na to, co się dzieje w tej relacji, ale w żadnej innej relacji między ludźmi nie ma przekraczania tego typu granic, co w miłości tej cielesnej, seksualnej. Więc tutaj kiedy doświadcza się wstydu, no to wiadomo, że nie będzie można przeżyć tej miłości w taki naprawdę piękny sposób, bo wstyd blokuje nas, tak? Więc jeśli mamy wyrażać emocje i przekraczać granice siebie, dosłownie, tak? No bo te ciała się ze sobą dotykają, wzajemnie przenikają też, tak? Dosłownie się przenikają, więc to jest jedyna sytuacja, gdzie zaciera się ta granica, gdzie się zaczyna, gdzie kończy się drugie ciało. Więc tutaj, jeśli doświadczamy wstydu, No to co? To jesteśmy napięci, tak? Nie potrafimy wzbudzić w sobie pozytywnych uczuć, tak? I w zasadzie niemożliwe jest oddanie siebie drugiemu człowiekowi, kiedy odczuwamy toksyczny wstyd, zarówno przez mężczyznę, jak i przez kobietę, nie? Tyle tylko, że fizycznie mężczyźnie jest trudniej, no bo u mężczyzny bardziej widać, że ma problem niż u kobiety, nie?
1: Jest tam to jakaś rada?
2: No wydaje mi się, że radą jest to, żeby przyjrzeć się, skąd to się bierze, tak? Żeby rzeczywiście zobaczyć, gdzie to się zaczęło. No a niestety, jeśli chodzi o przeżywanie tego wstydu, no to najczęściej zaczyna się tam dawno, dawno temu, w dzieciństwie. Jednak tam bym szukała. Natomiast czasem są to bardzo trudne doświadczenia w okolicach, kiedy jesteśmy nastolatkami i rówieśnicy nas wyśmiewają. Jedni się szybciej rozwijają, inni się wolniej rozwijają. Jest WF, jest basen, jest wiele różnych miejsc i sytuacji. Jesteśmy na wakacjach, na koloniach, na jakichś feriach i tak dalej, gdzie bardzo łatwo jest zranić kogoś, kto w tym okresie nastoletnim bardzo dużo zranień jest. Kiedy rówieśnicy się naśmiewają, albo dlatego, że mamy, nie wiem, że dziewczynka się za szybko rozwija i ma dużo szybciej biust, a wszystkie inne jeszcze nie mają biustu i wtedy jest tak wyśmiewana z tego powodu, że już jest tak kobietą. Albo na odwrót, prawda? Że nie wiem, że wszyscy właśnie, wszystkie dziewczyny już noszą staniki, a ta jedna jest jak deska, prawda? Albo nie wiem, tam chłopak, że jest ten, tutaj już wszyscy są rozwinięci, już im się zmieniają głosy, już jest po mutacji i tak dalej, a tu taki jeden jest taki mały, niewyględny, prawda, nierozwinięty, z guzikiem cieniutkim. I to i jakby bardzo dużo w okolicach, no tak ja bym powiedziała, okolice gimnazjum. To jest bardzo, bardzo dużo zranień takich, które się ciągną naprawdę w życiu dorosłym później. Bardzo często.
1: Jak długo to może się ciągnąć? Całe życie? Czy jakieś sytuacje mogą się pojawić, które z tego wyleczą spontanicznie?
2: Zdarza się, że spontanicznie można się z tego wyleczyć, jeżeli się spotka dobrą osobę, cierpliwą, kochającą, prawda, która jest wyrozumiała. Jeśli nie mamy jakichś złych doświadczeń, to pewnie jest możliwość, żeby się jakoś z tego wyciągnąć i samemu dojrzeć, ale bardzo często niestety jest tak, że im bardziej się wstydzimy, tym bardziej jesteśmy narażeni na pośmiewisko. No, tym bardziej ludzie często nie są aż tak bardzo, szczególnie w młodości, tak, nie są aż tak bardzo empatyczni. Jak widzą, że coś nas blokuje, to tym bardziej no, dzieciaki, które mają problemy z określeniem własnej orientacji, przecież są momentalnie wychwytywane i w jakiś sposób napiętnowane, więc no, najczęściej jest jednak potrzeba jakiejś takiej wewnętrznej pracy.
1: Kiedy czytałem publikacje dotyczące toksycznego wstydu, tam pojawiały się świadectwa osób, które właśnie coś takiego przeżywały przez długi czas i one twierdziły wręcz wprost, że to nie tylko relacje seksualne były dla nich problemem, ale w ogóle takie zwykłe, codzienne relacje.
2: Tak, tak.
1: Że kłopot z bliskością to jest rzecz powszednia w czymś takim, mm-hmm. że trudno się zbliżyć do drugiej osoby, trudno skrócić dystans. Często jest towarzyszy temu też uczucie niezrozumienia. Natomiast wśród tych osób była pewna grupa, która no nie widziała, że to jest, że przyczyną tego jest ten wstyd, że to nie są rzeczy, które jakoś korelują ze sobą, mm-hmm. tylko miała takie poczucie bez sensu, jakiegoś niezrozumienia, odrzucenia, niemożności zbliżenia się do innych. Nie łączyła tego ze wstydem, nie rozumiała, że jedna, czy druga, czy piąta osoba, że to jedno na drugie może mieć wpływ, albo być współzależne wręcz. Mm-hmm. I tutaj pytanie przy okazji takie, czy rzeczywiście może być tak, że wstyd swoją drogą robi pewne spustoszenie i ogranicza, ale te powody niezrozumienia czy problemów z bliskością mogą także być spowodowane czymś innym.
2: No jak najbardziej. Oczywiście, że tak. Mogą być spowodowane różnymi czynnikami, ale wstyd jest bardzo częstą przyczyną, tak, tego, że człowiek nie wychodzi do ludzi, że zamyka się w swoim domu, jakby wstyd, poczucie winy i lęk to są bardzo blisko, bardzo, bardzo lubią swoje towarzystwo, prawda? Więc wiele z tych te emocje idą w parze bardzo często. To, że byliśmy zawstydzani, to nie oznacza, że czuliśmy tylko wstyd wtedy, tak? Najgorsze w tym wszystkim jest upokorzenie. To, że ktoś nas nie szanuje jako człowieka, jako osoby, tak? Ktoś, kto... Wstydzie najgorsze jest to, że rodzice nie mówią nam, że się źle zachowaliśmy, czy niestosownie, tylko mówią nam, że jesteśmy B, tak? Brzydka jesteś, nieładna jesteś, nie? Jakby zawstydzanie polega na tym, że dotyka jakby naszych cech osobowości, dlatego jest takie trudne później do zbicia.
3: Nieadekwatny.
2: Tak, w nieadekwatny sposób, bo jeśli by rodzic wytłumaczył dziecku, że w kościele nie należy zdejmować majteczek, no to jest tylko zwrócenie uwagi, że w kościele nie należy zdejmować majteczek, tak? Co często dzieciom się zdarza. Ja kiedyś widziałam taką dziewczynkę, która... Było lato, mama kazała założyć spódniczkę pewnie dziewczynce. No to ona założyła, ale zdjęła majtki, a już tego mama nie zauważyła. Więc jak dziewczynka sobie podniosła w kościele spódniczkę do góry, no to cały kościół zobaczył jej pupę. Dziewczynka była bardzo zadowolona, mama za to mniej, tak? I teraz pytanie jest takie, czy jak zareaguje matka? Czy zbije dziecko na tą gołą pupę i je kompletnie upokorzy wtedy, tak? Czy po prostu dyskretnie wyjdzie z nią z kościoła, tak, i będzie się starała nie zwracać na siebie uwagi, nie? Pytanie jest takie, tak?
1: No to trzeba zimnej krwi do takiej sytuacji.
2: No to jest strasznie ciężka sytuacja, no bo kto by nie odczuł wstydu w takiej sytuacji, prawda?
3: No nie sposób chyba taką osobę mi znaleźć.
2: No właśnie.
3: Ja sam próbuję sobie to wyobrazić, siebie w takiej sytuacji. Nie wiem, jak bym zareagował, no bo to są silne emocje.
2: To są silne emocje i tu jest cały problem. A tak naprawdę mama taka powinna po prostu wziąć ją na ręce, tak? W ogóle nie zwrócić uwagi na to, co zrobiło dziecko przy innych ludziach, tak? Wyjść poza sytuację publiczną i wtedy ewentualnie dziecku wytłumaczyć, ale nie wtedy...
3: Założyć majtki, tak?
2: Założyć majtki, jeśli są, no bo one prawdopodobnie zostały w domu, prawda? Ale naprawdę dzieci robią takie rzeczy. One, dzieci są jakby, no nie wszystkie oczywiście, ale ja widziałam mnóstwo takich dzieciaków, które się w ten sposób zachowywały i one, no, akurat moje dzieci nigdy mi takiego wstydu nie zrobiły szczęśliwie. Ale no, zdarzały się sytuacje, w których dziecko w jakiś sposób mnie zawstydziło, prawda? I oczywiście no, dobrze jest wtedy nie zareagować jakoś strasznie negatywnie, tylko po prostu no, trzeba wytłumaczyć normalnie dziecko, o co chodzi, tak? Natomiast chociażby przemoc fizyczna ma bardzo duże znaczenie, czy ona była odbyta na takiej zasadzie, że dziecko dostało klapsa po prostu w pupę, czy na przykład rodzic rozbiera dziecko i nago dostaje klapsa. To jest i wstyd, i upokorzenie. To jest taki zbitek, tak straszny, że naprawdę to zostawia spustoszenia na psychice do końca życia w człowieku. Naprawdę.
1: To tutaj się zatrzymajmy, bo półmetek nocnych świateł właśnie też mija. Dzisiaj o toksycznym wstydzie rozmawiamy. Anna Czyżewska, psycholog i terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej, jest gościem państwa i moim. Wracamy po przerwie.
0: Radio Plus. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Jesteśmy już po półmetku dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, które trwają od 23. Dzisiaj o toksycznym wstydzie rozmawiamy. Anna Czerzewska jest gościem programu, psycholog, terapeutka Centrum Psychoterapii Integratywnej. To, że świat jest wrogi, że życie jest ciężkie, to może towarzyszyć wielu osobom. Takie uczucie z różnych powodów. Z powodów depresji, z powodu trudnych doświadczeń. Ale to może być też przykrywką dla wstydu. Dla tego toksycznego wstydu, który, jak tutaj mówiliśmy, może się maskować. Czy to jest tak, że osoba, która tym toksycznym wstydem jest, można powiedzieć, niejako owładnięta, ona stosuje jakieś maski, które pozwalają jej tego uczucia bardzo nieprzyjemnego ciągle nie przeżywać? Czy te na przykład takie ogólnikowe formy, właśnie świat jest wrogi, ludzie są źli, rzeczywistość jest straszna, życie jest ciężkie, potworne, nie da się żyć na tym świecie. Czy to nie jest takie maskowanie tego, że ja mam poważny problem w środku, którego nie potrafię zidentyfikować, albo przed którym uciekam, które może gdzieś wyczuwam, że jest i nawet wiem, albo domyślam się, czym on może być, ale zmierzenie się z nim ciągnie za sobą tak trudne przeżycia, wspomnienia, dajmy na to, z dzieciństwa, właśnie takiego bycia upokarzanym, że to jest po prostu nie do przyjęcia, że to są tak silne emocje, tak silne uczucia z tym się wiążą, że one są po prostu nie do wytrzymania.
2: Tak, i żeby ich nie przeżywać, to zaczynamy stosować taką strategię unikania, prawda? Jeżeli wstyd odczuwamy w kontakcie z drugim człowiekiem, tak? No bo to najczęściej jest w interakcji do tego, że zrobimy coś i druga osoba na nas reaguje i wtedy czujemy wstyd, prawda? Oczywiście, że on się potrafi rozszerzyć na tyle, że zaczynamy odczuwać wstyd nawet wtedy, kiedy tylko wyobrazimy sobie reakcję tych ludzi, czyli może ich w ogóle nawet nie być, a my już czujemy ten wstyd, to też jest możliwe, ale mimo wszystko, nawet jeżeli odczuwamy go w samotności, to i tak jest na wskutek wyobrażeń reakcji innych ludzi na nasz temat, na nasze zachowanie czy na to, co powiemy. Więc jeśli człowiek dojdzie do takiego wniosku, że problemem nie jest to, że ja odczuwam wstyd, tylko problemem są inni ludzie, to zacznie tych ludzi unikać, prawda? Więc często osoby, które bardzo się wstydzą, zaczynają unikać wszystkich sytuacji, w których odczuwają wstyd. Czyli zamykają się w tej klatce de facto. Przestają funkcjonować w społeczeństwie, tak?
1: Stają się więźniami samego siebie.
2: Stają się więźniami samych siebie, tak. I to jakby, no wiadomo, doprowadzone do absurdu sprawia, że oni w pewnym momencie po prostu przestają wychodzić z domu, nie? Żeby tego wstydu nie odczuwać. Wstydu, lęku, prawda, poczucia winy, że zrobiłem coś nie tak, że coś jest ze mną nie tak, że po prostu bardzo mocno zamykają się na innych ludzi, więc przestają po prostu funkcjonować, jeżeli jakoś dopiero walka z tym wstydem, jakby próba przeżycia tego właśnie, takiego korektywnego przeżycia, zobaczenia, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby zdjąć poczucie winy z tego człowieka, że to, co on zrobił w tym dzieciństwie, nie było warte aż tak strasznej krytyki, prawda? Aż takiego, czy w ogóle upokarzania,
1: Albo jeszcze może ktoś mu coś zrobił i on się za to wstydzi, że ktoś inny coś mu zrobił.
2: Tak. Bardzo często przecież taki wstyd często odczuwają dorosłe dzieci alkoholików, prawda? Kiedy tak naprawdę większość dzieciństwa swojego spędzali na tym, żeby ukryć koszmarne zachowania swojego rodzica, prawda, ojca czy matki, nie? Kiedy on leżał pijany, albo kiedy wymiotował, prawda, kiedy musieli po nim sprzątać, albo kiedy zaprosili swoich kolegów, a ojciec był totalnie, prawda, w strasznym stanie. Właśnie, to jest bardzo ważna kwestia, kiedy dzieci przeżywają, czy odczuwają wstyd za swoich rodziców, tak? Bo to jest niezmierne, nieobciążające uczucie. ponieważ dzieci naprawdę nie mają wpływu na to, co robią ich rodzice.
1: No tak, takie dziecko może się czuć nieważne, odrzucone, porzucone, niespełnione, bo nie dostaje miłości, tylko tak naprawdę musi się wstydzić za rodziców i w jakiś sposób brać za nich odpowiedzialność.
2: Tak, tak, sprzątają, sprzątają po prostu po tych rodzicach. Tak, tak w przenośni i dosłownie.
1: Czy można powiedzieć, że to potem może skutkować taką hiperodpowiedzialnością w życiu, tak, braniem odpowiedzialności za rzeczy, które naprawdę w ogóle w tym jego życiu nie powinny się znajdować albo stanowić coś marginalnego?
2: Tak, tak, tak.
1: Taka kontrola...
2: Tak. Zdecydowanie tak. Biorą na siebie bardzo dużą odpowiedzialność w życiu. Zresztą no, często innym jest wygodnie z tym, prawda? No bo
1: mają bohatera, który wszystko
2: tak,
1: na siebie
2: bohater,
1: weźmie.
2: Bohater, który wszystko na siebie weźmie.
1: No tak, tylko że to grozi perfekcjonizmem, który prędzej czy później musi się skończyć frustracją, no bo nie da się być idealnym i nie da się wszystkiego zrobić perfekcyjnie.
2: Niektórzy próbują, aż w końcu organizm wysiada.
1: No, albo można osiągnąć efekt paradoksalny, bądź doprowadzić do takiego stanu perfekcji wszystko, że to już przestaje być ludzkie zachowanie, że człowiek się zachowuje jak robot, albo doprowadzić do takiego stanu, w którym jednak się dojdzie do tych prawdziwych wniosków, że świat nie jest perfekcyjny. No i skoro się... człowiek, który wydaje mu się, że wszystko może uczynić własną mocą, spotka z niemożnością osiągnięcia takiego stanu, trwałego stanu, no to może zacząć

0: na pełnych obrotach, a potem musimy to odchorować i w ogóle nie funkcjonujemy.
1: Czyli co, depresja grozi takim osobom? Czy jeszcze inne schorzenia?
0: Zdecydowanie tak. Oczywiście. Mhm.
1: To jest coś, co można powiedzieć, jest immanentnie wpisane w taką skłonność do depresji? To poczucie wstydu? Czy to jest, można powiedzieć, znak równości, że to musi przyjść?
0: Perfekcjonizm jest związany z depresją bardzo często. Natomiast uczucie wstydu jest takim podstępnym uczuciem. Ono właściwie wchodzi w każdy obszar i potrafi naprawdę nabruździć w każdej sferze. To jest coś, co stoi bardzo często obok różnych innych uczuć i naprawdę, tak jak mówiłam, tak, człowiek się przestaje rozwijać, przestaje się zaprzyjaźniać, jakby kręci się wokół siebie, tak, jakby na tym uczuciu wstydu bardzo różne zaburzenia się mogą rozwinąć, bo to mogą być zaburzenia lękowe, prawda, ale właśnie też zaburzenia w obrębie seksualności bardzo często, tak, to właściwie idzie w parze jedno z drugim, ale też no chociażby takie, że przestajemy być, bardzo często te osoby, które się dużo wstydzą, uważają siebie za nieciekawe osoby, nie, bo one
1: nie mają nic do zaoferowania.
0: Tak, bo one w pewnym momencie zapominają w ogóle, że mają coś ciekawego do powiedzenia. Jakby cały czas próbują skontrolować, koncentrują się na tym, żeby nie widać było po nich, że się wstydzą, prawda? Jakby kręcą się cały czas wokół tej samej osi.
1: Czyli napięcie i usztywnienie. Takie.
0: Napięcie i usztywnienie, jak to skontrolować? Trochę jak z lękiem, prawda? A przestają się tak naprawdę interesować tym światem zewnętrznym, nie? Bo świat zewnętrzny daje im tyle bodźców, że tego nie są w stanie się skontrolować, więc jakby przestają faktycznie interesować się, tak? Jakby może być tak, że, nie wiem, inni ludzie w kontakcie z takimi osobami myślą sobie, że ja nie obchodzę tego człowieka, on nigdy mnie o nic nie zapytał, prawda, nie interesuje się mną. Jakby można bardzo często pomylić ich z takimi zadufanymi w sobie osobami, a one nie wchodzą w relacje z drugim człowiekiem nie dlatego, że ich to nie interesuje, tylko boją się zapytać. Boją się wyjść jakby z tym, co mają na zewnątrz.
1: Czyli paradoks takiej sytuacji usuwania się w cień polega na tym, że ten wstyd jeszcze bardziej się nasila.
0: Tak, dokładnie tak. No jakby dlatego to się tak w kółko kręci. Dlatego oni coraz bardziej są zamknięci na innych ludzi i w ogóle na wszystko, co się dzieje. Jakby często rezygnują z rzeczy, które ich interesują. Nie pójdą na koncert, bo wstydzą się, że, nie wiem, nie pasują do grupy, która tam będzie na tym koncercie, prawda? Więc jakby rezygnują z rzeczy, które są dla nich ważne, ciekawe, interesujące, tylko dlatego, że uważają, że w jakiś sposób nie pasują, tak?
1: Czasem. Konflikt wewnętrzny ciągle, tak?
0: Ale konflikt wewnętrzny rozwiązują w ten sposób, że myślą sobie, no dobra, to się powstydzę, ale przynajmniej będę mieć coś z tego, tak? Tylko rozwiązują go w ten sposób, że nie idą na wydarzenie, które ich pociąga. I w pewnym momencie, jeśli człowiek się wstydzi, że jest nieciekawą osobą i przestaje iść do świata, no to w którymś momencie okazuje się, że naprawdę nie jest ciekawą osobą, no bo w jego życiu się nic nie dzieje.
1: No ale to też pewnie, tak przypuszczam, jeżeli ktoś mówi, że świat jest zły, że ludzie są źli, no to jest chociażby w tym słychać, że jest jakaś złość, tylko ona jest niewyrażona. Że takie zamykanie się w sobie i w swoich uczuciach trudnych, które nie mogą zostać jakoś skanalizowane albo zweryfikowane w ogóle z rzeczywistości. To tylko jest jakaś teza, jakieś założenie, które pozwala ten świat przyjmować jako pewną wizję, od której trzeba się izolować, no to może być jakimś dodatkowym czynnikiem pogarszającym sytuację, tak mi się wydaje.
0: Tak, izolacja od ludzi zawsze pogarsza sytuację, bo wtedy odbieramy sobie możliwość sprawdzenia naszych lęków. Odbieramy sobie możliwość usłyszenia od innych ludzi, że jesteśmy okej, że wszystko jest w porządku, że mamy prawo do różnych rzeczy, że możemy się mylić, że możemy zadawać różne pytania i nie ma w tym nic złego, że nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi co najwyżej. Także jakby odbieramy sobie możliwość dostarczenia bodźców, które są przeciwne do tego, co się spodziewamy. Więc im bardziej się izolujemy, tym bardziej pogłębiamy swój problem.
1: Czy takie osoby cierpiące na toksyczny wstyd potrafią zadbać o swoje granice?
0: Znaczy dbają poprzez unikanie kontaktu.

0: A w kontakcie?
1: No w kontakcie uciekają po prostu, tak? Jak ktoś ich zawstydzi, to po prostu się chowają do siebie, tak? Uciekają ze wstydem jest często tak, że trudno jest go ukryć, prawda? I dlatego uciekają, dlatego boją się konfrontacji, no bo jak ich to już dopadnie, no to wtedy nie potrafią tego powstrzymać.
0: Toksyczny wstyd, o tym dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach. Anna Czyżewska, psycholog, terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej, jest gościem Państwa i moim. Wracamy za chwilę.
2: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: Toksyczny wstyd. O tym dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach. Psycholog i terapeutka Anna Czerzewska z Centrum Psychoterapii Integratywnej jest gościem programu. Kiedy mówiłaś o tym, że osoby cierpiące na taką już ekstremalną formę tego toksycznego wstydu zaczynają się wycofywać tak, że nawet nie chcą wychodzić z domu, no to jak sobie poradzić mają z takimi rolami społecznymi, które są wpisane? No, można nie wychodzić z domu, ale w pewnym momencie umrze się z głodu albo obrośnie brudem. No, jakoś na ten chleb trzeba zarobić, albo nawet jeżeli ktoś nie jest w stanie pracować, przynajmniej pójść do ośrodka pomocy społecznej, czy do takiego miejsca, które jakoś wesprze, do lekarza po pomoc, no, bo jeżeli nie, no to marnie to wygląda, przyszłość takiej osoby.
2: Znaczy, bardzo często jest tak, że ten wstyd nie jest takim osiowym problemem, z którym człowiek przychodzi, tak? To gdzieś w trakcie terapii wychodzi, że tak naprawdę jest to gdzieś tam źródłem innych problemów, prawda? Że nie przychodzą dlatego, że się wstydzą, tylko przychodzą z różnych innych powodów. I to przy okazji wychodzi, tak? Czasem, no, jeżeli człowiek się gdzieś tam zamyka w domu, no to bliscy w jakiś sposób chcą pomóc, chcą tą osobę wyciągnąć. Jeżeli to jest na tyle trudne, że nie da się tego przełamać już własnymi rękoma i siłami, zasobami, no to wtedy trzeba rzeczywiście szukać terapeuty. Kiedyś miałam taką fajną nauczycielkę od pianina i ona mówiła, że ona była zawsze taką osobą, która była bardzo wstydliwa i wszystkiego się bała, jak była młoda, i powiedziała, że postanowiła przełamać tą swoją wstydliwość w ten sposób, że zatrudniła się w radiu. No, tak, więc pracowała jakiś czas i musiała odbierać telefony, rozmawiać z ludźmi, i to bardzo pomogło jej przełamać własne właśnie lęki, własny opór, własny wstyd przed ujawnianiem się, przed tym, żeby publicznie wystawiać się, i jej ta konfrontacja z rzeczywistością bardzo pomogła, i mówi, że od tamtej pory fajnie sobie radzi w życiu. Pamiętam, że ja wtedy miałam pewnie ze 13 lat, jak z nią o tym rozmawiałam. I to pewnie było bardziej w takim kontekście właśnie przełamywania własnej nieśmiałości, bo często mówi się na przykład nieśmiałość, prawda, że człowiek jest nieśmiały, boi się właśnie powiedzieć własne zdanie, boi się w ogóle powiedzieć, że ma coś ciekawego do powiedzenia. Bardzo często to mi się zdarza z młodymi ludźmi, że pracuję z nimi w terapii i dopiero po pół roku dowiaduję się, że na przykład ta osoba zna język chiński, a tamten człowiek to zdobywał jakieś nagrody w jakiś, nie wiem, no nie wiem, w jakimś tańcu, czy w czymkolwiek, że bardzo często te osoby okazuje się, że mają coś bardzo ciekawego do powiedzenia, tylko że one tego w ogóle nie ujawniają do tego stopnia, że nawet czasami się zastanawiam, czy w ogóle wiedzą, że to mają, tak? Bo ja to muszę gdzieś wyciągać na wierzch i mówić, no ale to czemu nie mówisz mi, że jesteś tak wspaniałą, interesującą, ciekawą osobą, tak? Co takiego jest, że ja tego o tobie nie wiem, chociaż już cię jakiś czas znam, tak? No jakby pokazuję im i dopiero widzę w tych ich oczach, że no, sami są zdziwieni. Dlaczego o tym nie mówią? Dlaczego w ogóle już są tak przyzwyczajeni do tego, że żyją w tym swoim wewnętrznym świecie, nie komunikując, że mają coś ciekawego do powiedzenia, że dopiero jakaś pozytywna reakcja na nich może spowodować, że zaczynają się troszeczkę otwierać, tak? Tak jakby dopiero jedna jakaś osoba ważna w ich życiu, która wyciągnie do nich rękę i powie, to jest wspaniałe, co masz do powiedzenia, albo zareaguje, to świetnie, tak? No jakby często bardzo nie są w ogóle świadomi swoich własnych zasobów. Tak są zajęci kontrolowaniem swoich lęków, różnych wstydliwych uczuć, prawda, że nawet nie pamiętają o tym, że mają coś ciekawego do zaoferowania światu. I to trzeba gdzieś z nich trochę powyciągać. Przykład tej mojej nauczycielki był niezwykle fajny, bo ona nie była bardzo przebojową osobą. Ona była raczej właśnie taką osobą, stonowaną, cichą, spokojną, ale miała w sobie dużą pewność siebie, bo przełamała własny wstyd, to, że musi w jakiś sposób wystawić publicznie na ogląd innych ludzi, nie? Na ocenę innych ludzi. Przecież praca w radiu naprawdę nie jest łatwą pracą. Tutaj trzeba się naprawdę mierzyć z tym, że drugi człowiek, a to było w dawniejszych czasach.
1: No tak, jeśli ciągle cenzurowanym, pod obstrzałem, tak, można powiedzieć. No a no taki bycie pod obstrzałem, to jest chyba jedna z tych bolączek osób cierpiących na toksyczny wstyd.
2: Tak. I ona sobie zaserwowała taką terapię szokową. No podejrzewam, że...
1: Presję.
2: Tak, tak, tak, ale to jej pomogło, tak? To jej nie złamało, nie? No bo myślę sobie, że czasem czasem jest tak, że no nie proponuję komuś, kto przeżywa taki koszmarnie wielki wstyd, żeby się wystawił na publiczną krytykę, dlatego, że można wtedy też bardzo oberwać, nie? I jak człowiek nie ma zasobów do tego, żeby sobie z tym poradzić, no to oczywiście doświadczy porażki, a nie sukcesu, nie? Także trzeba wiedzieć, co komu, jaką dawkę tej konfrontacji dać, żeby ta osoba była w stanie to wytrzymać. Oczywiście, że w procesie psychoterapii również w jakiś sposób no musimy się wystawiać na tą konfrontację, ale też przygotowujemy człowieka do tego, żeby on mógł wytrzymać konfrontację. Na tyle musi być stabilny, że jeżeli druga osoba go w jakiś sposób skrytykuje, czy powie cokolwiek, czy zawstydzi, to, że to nie uderzy tak mocno, że ta osoba się załamie, tak? No bo przecież też nie o to chodzi, żeby wyszła ta osoba na zewnątrz i zaraz dostała kolejny policzek w twarz nim.
1: A co z potrzebami? No bo przecież tę potrzebę miłości, relacji gdzieś mamy wpisaną w nasze człowieczeństwo. I nawet jeżeli nie potrafimy sobie poradzić z takimi relacjami społecznymi, wycofujemy się z nich, ktoś, kto cierpi na ten toksyczny wstyd, no, nie potrafi zadbać o pracę, znajdować się w jakichś grupach społecznych, wspólnotach, chodzić na koncerty, jak to mówiłaś, no ale chciałby, żeby był ktoś, kto jest bliski, przez kogo jest się kochanym, kogo można pokochać, żeby coś zbudować, tę relację. No, jeżeli jest taki dysonans między tą potrzebą, tą chęcią, tym pragnieniem, przypuszczam, że w osobach cierpiących na toksyczny wstyd jest to bardzo mocne, że ta potrzeba takiej bliskości jest wręcz pożądana, bo myślę, że może nawet podświadomie odczuwana jako coś, co jest lekarstwem na taki wstyd, a jednocześnie
2: tak,
1: trudność tak. W zrealizowaniu tego. Jakie to niesie ze sobą skutki, efekty? Czy jest jakaś możliwość przekroczenia siebie? No skoro ta nauczycielka zrobiła coś jakby absurdalnego, można powiedzieć, w tej sytuacji, coś paradoksalnego, no i przyniosło to efekty, to czy istnieje możliwość takiego wspięcia się na szczyty odwagi i wystawienia różków ślimaka z muszli, bierz mnie, weź mnie, przytul do siebie, pocałuj i w ogóle bądź ze mną?
2: No, ja czasami, ja kiedyś zrobiłam taki eksperyment ze swoją klientką, która właśnie się ciągle bała tej opinii innych ludzi, czyli wstydziła się w dużej mierze, że pojechałyśmy sobie jej samochodem, no zrobiłyśmy takie kółeczko dookoła, powiedzmy, w którym zatrzymywałyśmy się co chwilę i na zmianę dawałyśmy sobie jakieś głupie zadania. Nie bacząc na to, że tamtędy mogą przechodzić jacyś ludzie, prawda? I nie wiem, no miałyśmy do wykonania na przykład to, żeby zatrzymać się i skakać na jednej nodze dookoła samochodu 3 razy, tak? Żeby, no i trzeba wytrzymać jakby to, że ktoś to może zobaczyć i co z tego. No i faktycznie zdarzyło się. Ona mi kazała tam zrobić jakieś 7 pompek na ulicy, czy coś takiego. Oczywiście na takich małych uliczkach, gdzie nie było ruchu samochodowego. No i tak parę razy to ja jej zadałam, to ona mi zadała jakieś, żeby było porówno, tak? Że nie to, że terapeuta wystawia na pośmiewisko swojego pacjenta, a sam siedzi sobie grzecznie, wygodnie w samochodzie. To było takie fajne doświadczenie, że ona zobaczyła, że rzeczywiście, no tak, no inni ludzie to widzieli, niektórzy się tam zatrzymywali, popatrzyli się, może był ktoś, kto się popukał w czoło, ale generalnie nas to nie zabiło, ani jej, ani mnie, nawet nikt się nie ośmielił w żaden sposób skomentować tego, co robimy. Chociaż część osób pewnie była zdziwiona. Jedna babcia coś mówiła do swojego dziecka, nie wiem co, ale być może to dziecko pytało, co my robimy, i babcia próbowała usilnie wytłumaczyć, co robimy. Pewnie sama nie wiedziała, co robimy, więc nie wiem, co powiedziała, ale tak jakby sposobem na przełamywanie tego wstydu jest tak naprawdę w jakiś sposób wystawienie się na to pośmiewisko i zobaczenie, no i co z tego, no i ludzie się najwyżej pośmieją, no i dobrze, no to dobra, ten pan pomyślał sobie, o, wariatka, nie? No i co? No ja sobie pomyślał, tak? I sobie poszedł, tak? I czy ta myśl w jakikolwiek sposób wpłynęła na moje życie?
1: Nie. Ale może wpłynąć na jego.
2: Być może miał coś śmiesznego do opowiedzenia swojej żonie, kiedy wrócił do domu i miał z tego pożywkę. Czy w jakikolwiek sposób mnie to dotyka? Nie, ponieważ ja o tym nie wiem, nic mnie to nie obchodzi. Oczywiście, że niektórzy ludzie w naszej dobie, no to nagrywają różne rzeczy, więc mógł to wystawić co najwyżej na Facebooka, tak? No, ale w sumie, no, nic takiego. Tak naprawdę, nie wiem, my często odczuwamy jakiś straszny wstyd, jak, nie wiem, mamy plamę na bluzce, że w ogóle to jest, to świat się zawala, tak, że to się nikomu nigdy nie zdarza, tylko mi, prawda, że dziura w rajstopie albo coś takiego, prawda, że my często się katujemy takimi głupotami kompletnymi, a to wszystko ma związek z tym, że przecież, no bo kiedy najczęściej brudzimy sobie ubrania? No kiedy, Pawle?
1: Przy jedzeniu.
2: Przy jedzeniu. W jakim okresie życia przy jedzeniu brudzimy sobie ubrania?
1: W dzieciństwie.
2: W dzieciństwie,
1: wiesz,
2: tak?
1: Mi to się zdarza do dzisiaj.
2: To każdemu się zdarza,
1: ja,
2: nie?
1: Ja często jem w pośpiechu i szybko, no to niestety często mam poplamę na ubraniu.
2: No okej, nie zauważyłam, widzisz?
1: Udaje mi się kamuflować.
2: Nie, po prostu uważasz to za coś normalnego, przechodzisz na tym do porządku dziennego i tego też nikt nie zauważa, tak? No po prostu zdarzyć się może każdemu. Ale w dzieciństwie, kiedy zaplamimy sobie ubranie, prawda, to jak reagują nasi rodzice? O Boże, plama, ty w ogóle tych lodów nie umiesz jeść, już więcej ci nic nie kupię, kupię ci najwyżej waniliowego, bo czekoladowy za bardzo się brudzi na ubraniu, za bardzo to widać. Jakby rodzice wyolbrzymiają sytuacje, tak, związane ze wstydem, nie?
1: Taki garniturek komunijny, piękny.
2: Tak, to najgorsze, prawda? I jakby strasznie zrzucają na nas poczucie winy za takie głupoty i dopiero w życiu dorosłym musimy zobaczyć, jaka to jest głupota, tak? Musimy się z tym w jakikolwiek sposób skonfrontować. Jeżeli nie potrafimy tego sami zrobić, to poprośmy przyjaciela, który nie wstydzi się, tak? I idźmy z tym przyjacielem w centrum Warszawy i zadajmy ludziom jakieś pytania. Przełamujmy się, tak? W jakikolwiek sposób, no nie ma, zarówno z lękiem, jak i ze wstydem, nie ma innej formy leczenia, jak tylko konfrontacja z tym, czego się wstydzimy. Nie ma innej formy.
1: To jest jedyny sposób?
2: No jedyny. Tylko pytanie, czy robimy to na takiej zasadzie, jak ta nauczycielka zatrudniła się w radiu, chociaż była muzykiem, czy pomalutku, tak? Pomalutku, robiąc malutkie kroczki na małej uliczce, poskaczemy sobie na jednej nodze dookoła samochodu. I zobaczy to najwyżej jedna czy dwie osoby. A potem zrobimy następny krok. A potem jeszcze następny, nie? To już jest, każdy ma indywidualną drogę. Jedni się lubią wystawiać na ekstremalne doświadczenia i mieć to raz a dobrze z głowy, a inni chcą małymi kroczkami przełamywać własne ograniczenia.
1: Wrócimy do tego wątku za chwilkę. Dzisiaj o toksycznym wstydzie rozmawiamy. Niebawem już ostatnia część dzisiejszego wydania programu. W studiu psycholog, terapeutka Anna Czyżewska z Centrum Psychoterapii Integratywnej.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: O toksycznym wstydzie dzisiaj rozmawiamy w Nocnych Światłach. Anna Czyżewska, psycholog, terapeutka w Centrum Psychoterapii Integratywnej, jest gościem programu. Kiedy mówiłaś o tych sposobach radzenia sobie ze wstydem, przypomina mi się opowieść pewnego zakonnika, który był na treningu asertywności. To nie było co prawda walka ze wstydem, ale tam było takie zadanie, by wykonać jakąś czynność nieakceptowalną społecznie w miejscu publicznym. No i uczestnicy tego, na przykład jakiś biznesmen jechał w krawacie założonym na głowę, zamiast na szyi to miał zawiązany na głowę i mu się dyndał, prawda, w eleganckim garniturze, steczką. No i jechał sobie w tramwaju.
2: Tak, i musiał wytrzymać.
1: Tak, i musiał wytrzymać. Natomiast tenże zakonnik, no, powiedział, że w habicie by tego nie zrobił. A zrobił rzecz następującą. Wszedł do drogerii z papierosem. I zaczął wybierać jakieś rzeczy z półki. Prawda? Jednocześnie paląc papierosy. Co ciekawe, on w ogóle nie pali papierosów. Ale powiedział, że w habicie by tego nie zrobił. No kosztowało go to bardzo dużo. Co ciekawe, te osoby, które tam stały przy wejściu, w ogóle jakoś niespecjalnie na to zwróciły uwagę, ale w pewnym momencie wyłowił go ochraniacz i go pogonił tam mocno z tego. No natomiast no co, no żył dalej, prawda?
2: No tak, tak,
1: wszyscy,
2: tak.
1: Wszyscy jakoś przeżyli tę sytuację.
2: Tak, no. My sobie często wyobrażamy, że stanie się nie wiadomo co, a tak naprawdę stanie się co najwyżej to, że zostaniemy wyproszeni ze sklepu, tak? No i jakby, no i można żyć dalej, nie? Zupełnie, najczęściej to, czego się obawiamy, ma naprawdę rozmiary po prostu kolosalne, tymczasem grozi nam naprawdę niewiele, więc natomiast jak wiadomo, wstyd jest związany z brakiem akceptacji, tak? No, wstydzimy się dlatego, że wydaje nam się, że nie można nas zaakceptować takimi, jakimi jesteśmy, tak? Że wydaje nam się, że jak coś powiemy, to to będzie głupie, że zostaniemy wyśmiani i będziemy odczuwać właśnie ten wstyd, tak? Związany z tym, że ktoś na nas źle zareaguje. Więc może nie samym problemem byłby to wstyd, który odczuwa się, kiedy ktoś inny nas skrytykuje, kiedy ktoś inny coś powie, czy zrobi jakąś minę na to, co zrobiliśmy, tylko po prostu problemem jest właśnie brak akceptacji samego siebie, tak?
1: W literaturze przedmiotu znalazłem także pewną bardzo charakterystyczną cechę dla osób cierpiących na toksyczny wstyd, mianowicie sny bardzo takie powtarzające się i takie, które są wspólne dla wielu osób, mianowicie przybywanie nago w publicznych miejscach i niemożność ucieczki z tego miejsca. Dość powiedzieć, że nawet pewna osoba stała na pewnym postumencie w miejscu publicznym, także wszyscy ją widzieli i ona nie mogła z tego postumentu zejść. Wszyscy przechodzili obok i każdy na nią patrzył. No, poczucie jakiegoś nieprawdopodobnego napięcia. Inna grupa snów.
2: Ale te właśnie, tego typu sny właśnie najbardziej pokazują to doświadczenie z dzieciństwa, prawda? Dużo osób mi na przykład opowiadało o tym, że były jako małe dzieci stawiane dosłownie na stole i w jakiś sposób upokorzone wtedy, tak? Jakby zawstydzone przy stole, gdzie są dorośli i w jakiś sposób odczuwają ten wstyd, będąc właśnie na tym postumencie takim, prawda? A to, że nie mogą z tego postumentu zejść, czy nie mogą z tej sytuacji wyjść, to jest sytuacja dziecka, prawda? Że rodzic stawia je w jakiejś sytuacji, z której ono nie może samo wyjść. Ono nie może sobie z tym poradzić, prawda? Jedyne, co może zrobić za chwilę, to uciec, kiedy już przestaną się na niego gapić. To wtedy ucieka do swojego pokoju i przeżywa to upokorzenie w samotności, prawda? W izolacji od tych innych osób, że wstyd przeżywamy na tle innych ludzi, a upokorzenie związane z tym wstydem przeżywamy w izolacji. Już nikogo z nami nie ma wtedy, nie?
1: Druga grupa snów to takie, w których osoba śniąca staje przed egzaminem, przed kimś, kto taką rolę pełni, egzaminatora. To może być szkoła, to mogą być studia, uczelnia, to może być egzamin na prawo jazdy, No i jest zupełnie nieprzygotowana. Nie potrafi odpowiedzieć na pytania, nie potrafi rozwiązać zadania, nie potrafi wjechać w bramkę samochodem, nie potrafi zrobić jakiegoś testu w pracy, który jest wymagany dla osób na pewnym szczeblu hierarchii, nie potrafi rozwiązać jakiegoś problemu, który stawia przed nią właśnie sytuacja która pojawia się w pracy, w tym codziennym rytmie wydarzeń. I to jest ponoć strasznie stresujące. Ja też miewałem takie sny w młodości, szczególnie w wieku licealnym, kiedy nie zawsze miałem poczucie, że jestem przygotowany do wszystkiego. Nie wiem, czy to się wiązało z toksycznym wstydem. Bywało, że wstydziłem się różnych rzeczy gdzieś tam w sobie. Ale pamiętam, że te sny, było ich niewiele, budziły we mnie duży jakiś taki dyskomfort, niepokój. I kiedy czytam o tym, że są osoby, którym to się śni na przykład bardzo często, że są dorosłe, że ta szkoła im się ciągle śni, że
2: wraca matura.
1: Tak, że wraca taka sytuacja stania przed egzaminatorem, tak. To myślę sobie, że to jest naprawdę bardzo trudne.
2: No. Ale to też jest sytuacja, w której odzwierciedla się dzieciństwo, bo to jest, jakby określić tak ten sen ogólnie, to jest sytuacja, w której musimy wykonać jakieś zadanie i nie mamy zasobów, bo nie potrafimy czegoś zrobić. Trzeba czemuś sprostać, a my nie mamy zasobów. I to dokładnie tak właśnie się czują dzieci, kiedy rodzic im mówi, powinieneś już coś wiedzieć, a ty jeszcze tego nie wiesz, prawda? Czyli rodzic mówi dziecku, że ono już powinno, prawda, coś opanować. Nie mówi co, dziecko ma się domyśleć, ale nie potrafi rozwiązać zadania, nie? Czyli nie dostaje tych zasobów, być może już powinno, ale skoro nie wie, no to znaczy, że trzeba mu wytłumaczyć. A najczęściej rodzice się odnoszą do tego powinieneś, tak? Zawstydzają nas, że o, jeszcze nie umiesz, a już dawno powinieneś to umieć. I zostawiają nas z tym, że mamy ten problem sami rozwiązać. Ja pamiętam sytuację, kiedy mama mnie wysłała do sklepu i poprosiła mnie, żebym kupiła włoszczyznę. Do tej pory to pamiętam. Ja byłam małym dzieckiem, miałam chyba z 6 lat.
1: No i jakaś dramatyczna sytuacja się szykuje, rozumiem.
2: No dramatyczna była sytuacja, bo ja nie wiedziałam, co to jest włoszczyzna. No i pytam się, mamo, ale co to jest włoszczyzna? A mama mówi, oj, przestań, no przecież wiadomo, co to jest włoszczyzna. Idź do sklepu i powiedz, poproś o włoszczyznę, no przecież pani wie, nie? Na takiej zasadzie, że nie chciało jej się wytłumaczyć, że to jest taka kilka warzywek tak ubranych w taką siateczkę żółtą, nie? Tylko po prostu idź po włoszczyznę. Więc już samo słowo było trudne do zapamiętania. I pamiętam, jak stoję w tym warzywniaku, jest kolejka i ja patrzę na te wszystkie warzywa i myślę sobie, które to warzywo to jest ta włoszczyzna? To było dla mnie okropne przeżycie, tak? Okropne, kiedy stoję w tej kolejce i boję się zapytać, bo mi jest głupie, że ja nie wiem, które to warzywo to jest ta włoszczyzna, tak? Bo naprawdę nie wiedziałam, że to jest cała siateczka tych warzyw do zupy. No po prostu mama mi tego nie wytłumaczyła, nie? I ja musiałam przeżywać ten wstyd, musiałam przełamać ten wstyd, no to ja w końcu przełożyłam, powiedziałam, że poproszę włoszczyznę i pani oczywiście dała mi tą włoszczyznę, no ale do tej pory to pamiętam.
1: To była ulga?
2: Nie, pamiętam te przykre uczucia związane z tym, że nie wiedziałam. Bardziej pamiętam właśnie te przykre uczucia, a nie ten moment, kiedy ona mi sprzedaje tą włoszczyznę, tylko to, że zostałam z tym sama właśnie. Mhm. To jest najtrudniejsze.
1: Fajne, że to było jednak jakieś odkrycie, jakaś empiria temu towarzysza, że dowiedziała się, że włoszczyzna to jest właśnie to.
2: No dowiedziałam się, ale po co w taki sposób?
1: W dramatycznych okolicznościach, tak. No to ponieważ koniec programu się zbliża, nie sposób nie postawić teraz pytania, czy z tego wszystkiego da się jakoś wyjść na tyle skutecznie, żeby dało się żyć z czymś, co mamy jako pewien skrypt wdrukowane, wpojone, często zupełnie nie z naszej przyczyny, niezależnie od nas, czasami nie zdając sobie z tego sprawy, że to nami rządzi, że te wszystkie uczucia trudne, że świat jest zły, że ogólnie życie jest ciężkie, ma początek gdzieś w tym źródle, którym jest toksyczny wstyd.
2: Mm-hmm. Tak, jak najbardziej tak, oczywiście. Znaczy ja przepracowuję bardzo trudne doświadczenia z dzieciństwa związane właśnie z tym wstydem. Pracuję na konkretnych wydarzeniach, najlepiej jest dotrzeć do pierwszego wydarzenia, które jakby, że tak powiem, rozpoczęło lawinę wszystkich innych. To są doświadczenia z okresu wczesnego dzieciństwa. No, im wcześniej się uda dotrzeć, tym lepiej, prawda? No, bo ludzie mają od różnych okresów w życiu pamiętają. Niektórzy pamiętają wydarzenia, jak mieli 2 lata, inni 3, a inni dopiero 5. A jeszcze inni w ogóle nie pamiętają nic sprzed 10 roku życia. Bywa różnie, prawda?
1: Natomiast, albo nie potrafią określić wieku.
2: Natomiast rzeczywiście trzeba, znaczy ja zawsze wracam do źródła i to przynosi efekty. Naprawdę praca ze wstydem jest dosyć skuteczną pracą przynoszącą owoce, no trzeba to wszystko przeżyć, tak? I zobaczyć, że ten wstyd ich nie zabije, że w ogóle nie jest im potrzebny, że już spełnił rolę w ich życiu, że teraz czas i miejsce na inne uczucia trzeba zrobić w swojej psychice.
1: I to jest na tyle skuteczne, że może być trwałe, że to nie wróci?
2: No jeżeli się porządnie nad tym popracuje, to tak, to przełamuje rzeczywiście. No oczywiście, że to nie jest taka praca, prawda, no 5 spotkań i już, nie? Tylko to raczej długa praca jest, bo to nie dotyczy...
1: Wartości, tak?
2: Tak, no dotyczy właśnie poczucia własnej wartości, akceptacji, lęków, samooceny, no wielu rzeczy, prawda? Natomiast no znam ludzi, którzy pracując nad tym, załatwili sobie również przy okazji parę innych ważnych tematów i niezwiązanych w ogóle. Na przykład nagle osoba, która całe życie borykała się z otyłością, nagle okazuje się, że chudnie, tak? Paradoksalnie. Przestaje odczuwać wstyd, kiedy je, tak? Bo była zawstydzana w dzieciństwie, że ciągle jest za gruba, że za dużo je. I nagle jak zaczęłyśmy pracować ze wstydem, nagle się okazało, że ona przestała kompensować sobie swoje lęki i wstyd jedzeniem i zaczęła chudnąć, chociaż się nie odchudzała, a wcześniej próbowała schudnąć i cały czas tyła, więc paradoksalnie można różne fajne rzeczy osiągnąć.
1: Czyli ta praca z wewnętrznym dzieckiem.
2: Tak.
1: A krytyk wewnętrzny, który się uaktywnia i mówi, słuchaj, jednak jesteś do kitu? Tu zawaliłeś, tam zawaliłeś.
2: No, krytyk wewnętrzny, to krytykowi wewnętrznemu trzeba powiedzieć papa i go za drzwiami zostawić.
1: Aha, gdyby to było takie proste, to na pewno ludzie byliby dużo szczęśliwsi.
2: Oj, zdecydowanie tak. Ale krytyk wewnętrzny to jest ten, który ma tutaj najwięcej do powiedzenia, jeśli chodzi o odczuwanie wstydu. On bardzo się do tego przyczynia.
1: Jak można go rozstrzelać?
2: No, ciężką pracą nad sobą. Miłością.
1: Pytanie, które pewnie wielu słuchaczy sobie teraz stawia, jest takie, czy ja, patrząc sobie na różne moje doświadczenia, kiedy na przykład wstydziłam albo wstydziłem się czegoś i do dzisiaj to pamiętam i to budzi nieprzyjemne dreszcze na moich plecach albo jakieś napięcie mięśni, czy ja przypadkiem nie jestem ofiarą toksycznego wstydu, też widząc, że na przykład tu się schowałem kiedyś w życiu, tu nie potrafiłem czegoś zrobić, tutaj spiekłem raka, tu się wycofałem, tam nie wyszedłem do ludzi, tutaj powiedziałem, dajcie mi wszyscy święty spokój, spojrzałem na świat, ale jaki on okropny, nie chce mi się żyć na takim świecie, a może, no trudno, no dobrze, będę żył, ale to nie jest miejsce dla ludzi, i tak dalej, i tak dalej.
2: To może podziel się tym doświadczeniem z inną osobą, która również opowie ci swoją historię i okaże się, że jest to uniwersalne doświadczenie, które przeżywa każdy z nas. Wydaje mi się, że to jest też często dobre lekarstwo, kiedy wydaje nam się, że jakaś sytuacja, której doświadczyliśmy, jest tak wstydliwa, że nikt więcej tego nie przeżył, to kiedy raz się odważymy opowiedzieć o tym komuś, okaże się, że ta druga osoba ma równie wstydliwą, podobną historię, i też całe życie ją nosi, bo myśli, że tylko ona się tak wstydliwie zachowała. I tak myślę sobie, że to jest bardzo, bardzo uniwersalne doświadczenie. Problem polega tylko na tym, że wstyd każe nam nie mówić. I dlatego każdy myśli, że jest sam na tym padole, robiąc jakieś różne głupie rzeczy, których się po prostu wstydzimy, ale gdybyśmy tego wstydu nie odczuwali i powiedzieli o tym, że przeżyliśmy to i to i zachowaliśmy się tak i tak, to znalazłoby się 10 innych osób i 100 i 1000 innych osób, które by, każdy z nas ma tego typu doświadczenie.
1: I to jest bardzo jak ja ci dziękuję, że zapowiedziałeś, bo mnie uwolniłeś od
2: Ładnie
1: czegoś, zobaczyłem,
2: tak.
1: że nie jestem sam.
2: Bo ze wstydem najbardziej są związane tematy tabu. Wstyd powoduje, że nie mówimy. I to nas najbardziej zamyka i to powoduje, że jesteśmy w izolacji i wydaje nam się, że jesteśmy najgorsi na świecie. A potem się okazuje, że każdy z nas się tak samo czuje. Wystarczy o tym powiedzieć głośno.
1: Do czego zachęcamy i o czym mówiliśmy przez ostatnie 2 godziny? Rozmawialiśmy o toksycznym wstydzie. Anna Czyżewska, psycholog i terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej, była gościem Państwa i moim. Serdecznie, gorąco Ci dziękuję.
2: Dziękuję bardzo, dobranoc.
1: Na dzisiaj to wszystko. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.